0: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: And you can dance for inspiration.

wielkim, kosmatym pająkiem, który czyha na nas. Tylko we dwójkę mamy jakąś szansę.

0: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
1: Wrzesień w Łodzi 5 lat temu zyskał przydomek Wielki, a to za sprawą festiwalu Great September, który właśnie wtedy wprowadził się do naszego miasta i nieźle namieszał na rodzimej scenie muzycznej. O co w tym wszystkim chodzi? Jaki jest cel powstawania festiwalu Great September i właściwie na czym polega festiwal showcase'owy? Na te wszystkie pytania odpowiemy sobie w dzisiejszej audycji. Za mikrofonem Weronika Kobus, a wysłuchacie magazynu reporterów.
0: Tym żyje Łódź.
1: Great September rozpocznie się już dosłownie za kilka dni, bo będzie trwał między 10 a 12 września. No i gdzie się odbywa? No to jest pytanie, na które najłatwiej odpowiedzieć w Łodzi, bo jest to festiwal rozsiany po wielu różnych miejscach na mapie naszego miasta. Są to zarówno kluby, jak i przestrzenie na co dzień nie kojarzące się z muzyką na żywo. I właśnie na tym polega cała magia tego wydarzenia. Festiwal stawia sobie dwa główne cele. Przedstawić odbiorcom nowych polskich artystów, których mogą jeszcze nie znać, no i sprawić, że lepiej poznają miasto, w którym się odbywa. A jak będzie wyglądać tegoroczna edycja? O tym opowiedzą dyrektor artystyczny festiwalu Artur Rojek oraz Daria Głowacka, czyli zastępczyni dyrektora Biura Promocji Urzędu Miasta Łodzi.
2: Dzień dobry, nazywam się Artur Rojek i jestem dyrektorem artystycznym festiwalu Great September, który swoją 5. edycję będzie miał w tym roku. Rozpoczyna się 10 września, kończy się 12 września. Podczas festiwalu, który ma bardzo wyjątkowy charakter, bo jest jednym z niewielu tak moim zdaniem dobrze skrojonych festiwali o charakterze miejskim, indoorowy, który odbywa się w klubach, nie ma w Polsce. Myślę, że pod tym względem jesteśmy bardzo unikatowi i jednocześnie też stanowimy zupełnie inny element niż te wcześniejsze festiwale, które u Was się odbywają, czyli Audi River czy Łódź Summer. Każdy z tych festiwali jest inny. Great September jest festiwalem skierowanym przede wszystkim na młodych artystów, na odkrywanie młodych artystów, na dawanie im szans pokazania się po raz pierwszy, nie tylko dla branży, która tutaj zjeżdża się tłumnie z całej Polski, delegatów reprezentujących branżę, polską branżę muzyczną mamy z każdego roku coraz więcej. Przyjeżdżają właściciele wytwórni, menedżerowie, agenci, promotorzy koncertowi, właściciele klubów, przyglądają się młodym artystom, dyskutują, biorą udział w konferencji, ale to nie tylko festiwal, który jest skrojony pod branżę muzyczną, bo to tak może się wydawać, festiwal showcase'owy, Great September, festiwal Showcase and Conference brzmi dosyć fachowo, natomiast no on się tak nazywa, natomiast jest otwarty dla wszystkich ludzi. Jest tak skrojony, żeby uczestnik, który nie ma z branżą nic wspólnego, a kocha muzykę, czuł się tutaj dobrze, zarówno jeżeli chodzi o to miasto, jak i też

0: wyboru. Co jest jeszcze istotne, chciałbym, żeby miasto wykorzystało ten fakt, ponieważ dzięki temu możemy promować komunikację i polepszać po prostu jakość życia w naszym mieście.
1: Ten projekt uchwały składamy w tym momencie po raz trzeci. To jest trzeci rok, kiedy ja jestem radnym Rady Miejskiej, po raz trzeci, kiedy składam taki projekt uchwały. Mam nadzieję, że zyska on przychylność radnych tak samo, jak zyskał analogiczny pomysł w roku ubiegłym. W tym roku, trochę inspirując się tym, co mówił jeden z radnych na poprzedniej sesji, że sam złoży taki projekt uchwały, postanowiliśmy, że dla pilotażu możemy spróbować wydłużyć ten okres o cały weekend na czas, kiedy przypada Wszystkich Świętych, czyli na 31 października w sobotę i na 1 listopada w niedzielę. Zwykle właśnie w weekendy koncentruje się ten największy ruch, mimo tego, że dzień zaduszny faktycznie przypada 2 listopada. Mam nadzieję, że ten projekt zyska przychylność radnych Rady Miejskiej, szczególnie, że taki już zyskał w roku ubiegłym i ze względu na to, że projekt musi być zaopiniowany przez związki zawodowe z MPK, co się dzieje w tym momencie, ten projekt najprawdopodobniej nie będzie procedowany na najbliższej sesji w Rady Miejskiej, a będzie procedowany na sesji dopiero w październiku. Na szczęście układ sesji Rady Miejskiej jest taki, że będzie to 14 dni na publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, więc wyrobimy się przed 31 października.
2: Radny Kosman Ekiel odpowiedział podczas konferencji również na pytanie, co w takim razie z osobami, które mają wykupiony bilet miesięczny albo inną formę migawki i czy w ogóle jest możliwość zrekompensowania im jakoś tego dodatkowego dnia lub 2 dni, kiedy osoby kupujące bilety komunikacji miejskiej na bieżąco nie będą musiały tego robić.
1: Uważam, że jest to dobry pomysł. Rozmawiałem na ten temat ze ZDIT-em już w roku ubiegłym, kiedy były przedłużane bilety na Summer Festival, na 1 listopada. Rzekomo są pewne problemy techniczne. Z tego, co się orientuję, kiedy ten pierwszy i jedyny raz przedłużono wartość migawek, to zdaje się na pierwsze urodziny Łodzi, to wtedy nie podjęto żadnej uchwały Rady Miejskiej. Tego nie było w żadnej uchwale. To ZDIT zrobił razem z MPK, że tak to ujmę, we własnym zakresie. Stąd w tym, jeśli faktycznie to było przeprowadzone zgodnie z prawem, to uważam, że miasto powinno te migawki przedłużyć. Za każdym razem to jest po prostu zachowanie fair wobec mieszkańców, wobec tych, którzy faktycznie kupują migawki, bilety, prawda, miesięczne.
2: To był radny Kosman Ekiel, a więcej szczegółów dotyczących uchwały możecie znaleźć chociażby na profilu facebookowym Łodzi Całej Naprzód.
3: Weekend w Łodzi.
2: Obiecałam również trochę kultury, więc zaglądamy w łódzki kalendarz eventowy i patrzymy na daty 17-20 września, bo właśnie wtedy będzie miał miejsce długi weekend festiwalowy Festiwalu Wielu Kultur. Wielu z Was z pewnością pamięta ten festiwal jako Festiwal Łódź Czterech Kultur i być może, tak jak ja, czasem się mylicie opowiadając właśnie o tym festiwalu, no więc o wyklarowanie tej ewolucji, bo nie zmiany, poprosiłam Piotra Rębowskiego z Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana, który przedstawi pokrótce właśnie historię tej ewolucji nazwy oraz ideę samego festiwalu.
4: 3 lata temu około zmieniła się nazwa, a właściwie ewoluowała, bo to była tak naprawdę naturalna kolej rzeczy. Wcześniej Festiwal Łódź Czterech Kultur skupiał się jako wydarzenie kulturalne, artystyczne na przybliżeniu kultur, przybliżeniu tego, co tworzyło Łódź, taki mit założycielski. Nawet mieliśmy dyskusję, mit czterech kultur podczas festiwalu. Podczas tej dyskusji dyskutowaliśmy właśnie, rozmawialiśmy na temat tego, jakie kultury zakładały nasze miasto, jakie kultury przybliżamy, chcemy przybliżać, czy może to było wiele kultur, może oprócz tych czterech kultur, tutaj przypomnę niemiecka, rosyjska, żydowska i polska, może to było wiele kultur. I po prostu bardziej holistycznie spojrzeliśmy na sprawę i okazało się, że tak, Łódź tworzyło wiele kultur, tworzy wiele kultur i w zmieniającym się świecie będzie tworzyć wiele kultur. Są to kultury, które już są nam bardzo dobrze znane albo mamy o nich pojęcie, ale pojawiają się nowe kultury. Wraz z osobami, które migrują do Łodzi za lepszym życiem, są tym medium, tą platformą przenoszenia.

0: tej kultury i te inne kultury widzimy na co dzień. Ale też nie tylko mówimy o kulturach, jeżeli chodzi o etniczność, o narodowość.
1: No właśnie,
0: ale
1: bo to kultury nie tylko narodowościowe, ale też dużo szersze pojęcie rozumienia tych kultur pojawiło się na festiwalu już jakiś czas temu.
0: Tak, tak. Tutaj właśnie to szersze pojęcie rozumienia tej kultury, kultura jako tutaj nie tylko etniczność, narodowość, religijność, ale także subkultury czy kultury, tkanki kulturowe, które towarzyszą różnym grupom, na przykład kultura głuchych, kultura queerowa, ludowa. Ludowość jest bardzo, sądzę, dobrze znana każdemu z nas w Polsce. Czy kultura feministyczna, kultura romska, no mógłbym wymieniać, tak? Bo tak naprawdę różnych stron, jak spojrzymy na Łódź, na to, co tworzy nasze miasto, można naprawdę znaleźć ogrom kultur, ogrom tych elementów.
1: I w jaki sposób festiwal przedstawia uczestnikom te kultury? Bo jest to sposób, żeby zapoznać się nie tylko z takimi rzeczami jak muzyka związana z daną kulturą, teksty kultury inne tworzone przez jakieś grupy, nie wiem, przedstawienia teatralne, filmy, ale to jest też taki sposób spotkania bezpośrednio, jeden na jeden z przedstawicielami danych grup, danych kultur, rozmowy, poznania codziennych zwyczajów. Jak to wszystko mieści się w jednym festiwalu i jak organizujecie czas na to wszystko?
0: Tutaj ważną rolą, ważne role pełnią kuratorzy festiwalu Łódź Wielu Kultur, czy liderzy, którzy nadają bieg, w którą stronę idzie festiwal. Także my jako producenci, jako cały zespół programowy, producencki zastanawiamy się także bazując na odpowiedziach na przykład podczas badania publiczności, które zbieraliśmy czy zbieramy podczas każdej edycji. Wtedy pytamy się naszych widzów i widzek o różne rzeczy w ramach festiwalu Łódź Wielu Kultur. To wszystko daje nam obraz, co było okej, co się spodobało, co niekoniecznie, albo jakie kultury nasi widzowie chcieliby zobaczyć podczas festiwalu. I to jest naprawdę bardzo złożona i wysilona praca wielu osób, żeby w jak najlepszy sposób skonstruować program, który nie będzie się powtarzał, który będzie odkrywał coś na nowo, będzie przybliżał te inne kultury. I właśnie jak powiedziałeś, nie tylko przez przedstawienia, przez sztukę, ale przez różne inne działania chcemy przybliżyć tę inność, która wbrew pozorom jest naszą codziennością, której może nie zauważyliśmy do tej pory. No tutaj wiadomo, bardziej kulturalne wydarzenie, czyli koncerty, przedstawienia, specjalnie także przedstawienia produkowane, reżyserowane na festiwal Łódź Wielu Kultur, ale także spacery. Spacery, które pokazują tą Łódź z innej strony, pokazują miejsca ważne dla poszczególnych kultur, które tworzyły to miasto. Pikniki, spotkania autorskie, rozmowy, debaty. Jest naprawdę ogromny wachlarz tych elementów, które składają się na to poznanie innej kultury.
1: O festiwalu Wielu Kultur opowiedział Piotr Rębowski z Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana w Łodzi. No i jeżeli chcecie zapoznać się z całym programem właśnie tego intensywnego festiwalowego weekendu, to zapraszam Was na stronę lodzwielukultur.pl. Tam znajdziecie wszystkie wydarzenia, informacje, czy te wydarzenia są biletowane. Znajdziecie tam też informacje o tym, jeżeli wstęp na wybrane przez Was wydarzenie jest wolny, albo jeżeli trzeba się na nie zapisać. Przypomnę raz jeszcze, że ten finałowy weekend festiwalowy to 17-20 września. Warto również zwrócić uwagę na to, gdzie odbywają się wybrane przez Was wydarzenia, no bo nie wszystkie będą odbywać się w festiwalowym centrum, czyli w Centrum Dialogu w Parku Ocalałych.
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
1: Słuchacie magazyn reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i przyszła pora, żeby porozmawiać trochę o edukacji. Edukacja to nie tylko rok szkolny i edukacja instytucjonalna w placówkach, ale proces, który trwa przez całe życie. I ja chciałabym teraz w tej audycji podzielić się z wami czymś, czego ja nauczyłam się naprawdę niedawno. W audycji niejednokrotnie zapraszałam już na Festiwal Wielu Kultur, który odbywa się w tym roku pomiędzy majem a listopadem w formule kroczącej, ale nie powiedzieliśmy sobie jeszcze o wydarzeniu, a właściwie cyklu wydarzeń, który jest dla mnie całkowicie zaskakujący i myślę, że dla was też będzie naprawdę ciekawym doświadczeniem. W ramach tegorocznej edycji odbędzie się Tydzień Kultury Głuchych, więc ten festiwal wielu kultur nie dotyczy, tak jak już sobie wspominaliśmy, tylko kultur narodowościowych czy rzeczy takich jak subkultury, ale tym razem chce nas zapoznać z kulturą, która cały czas była gdzieś pod naszym nosem i zapewne wielu z nas przechodziło sobie przez życie bez jakiejś większej świadomości tego, że wśród nas żyje mnóstwo osób głuchych. O tym, jak będzie wyglądał program tego tygodnia kultury głuchych i o tym, z jakimi trudnościami na co dzień mierzą się osoby głuche w naszym mieście, porozmawiałam z dr Agnieszką Kołodziejczak. Doktor Agnieszka jest nie tylko kuratorką programu Tygodnia Głuchych, ale również sama jest osobą głuchą.
2: Edukacja w Łodzi.
3: Prawie od początku roku, tego roku pracujemy nad tym festiwalem, więc to jest w tej chwili to, co w tej chwili widać jako program, jako wydarzenia, to żeby finalizacja tych wszystkich pomysłów, które było wcześniej. I ja myślę, że to nastąpiło też jakby w jakimś tam sensie spontanicznie, a poza tym też przyczyną również jest to, że partnerstwo jest Polski Związek Głuchych, które ma też istotny wpływ na pewne obszary, które tu są prezentowane, a jednocześnie też myślę, że być może na coś już czas, żeby pokazywać szerzej kulturę głuchych jako coś odrębnego, jako coś wspólnego. Dlatego się bardzo też zastanawialiśmy, w jaki sposób to pokazać. Więc program mniej więcej wygląda tak, że będzie główne wydarzenia będą, dwie wystawy będą otworzone w dniu 17 września, 17 i 18.30. To są to wystawy Marka Krzysztofa Leseckiego i Tomasza Grabowskiego. To są bardzo znani artyści głusi, którzy zajmują się różnymi animacją kulturalną, również też bardzo działają na arenie polskiej i w przypadku Tomka nie tylko polskiej, ale również międzynarodowe. Później będzie tak, że między 23 a 27 września mamy praktycznie taki tydzień kultury głuchych. Na tym jedynym będą warsztaty edukacyjne PTM w szkołach, spotkania z tłumaczką, z Martą Krynicką. Też będą spotkania tak zwane warsztatowe z Olgą Romanowską, czyli będzie ona jakby gdzieś miała do czynienia taki, podczas takich warsztatów przybliżających trochę kulturę głuchych. Czyli one oprócz są tego jeszcze będą pokazy filmowe, filmów m.in. Koda, ale nie tej amerykańskiej wersji, która osiągnęła sukces na arenie międzynarodowej, tylko francuskiej wersji, francusko-belgijskiej bodajże, która była pierwowzorem tego filmu. I będzie spotkanie również właśnie z osobą Koda, która po prostu ma, to jest dziecko słyszące głuchych rodziców, która ona opowie o swoich doświadczeniach. Ale kolejne dni, które będą, to 26, 27, no będzie, będą to dni gęste napakowane, dlatego że przewidane są spotkania, między innymi spotkanie z Anną Gott na temat jej książki Głusze, prowadzone przez Izabelę Adamczewską. Oprócz tego będą spotkania z kobietami głuchymi, które ja poprowadzę. To będzie pierwsze spotkanie w Polsce, jeszcze nie było takiego, to akurat był mój pomysł, żeby zrobić coś takiego, że ponieważ dać głos głuchym kobietom, które być może nie są jeszcze tak bardzo dostrzegane, bo nie były w przeszłości, ale teraz widać po jakby działaniach po tym, że no niestety większość działań inicjowanych przez głuche kobiety przez dać głos. I później będzie jeszcze między innymi oprowadzanie historii na temat Centrum Dialogu i będą jeszcze spotkania z Danielem Kotowskim, będzie w ramach tego, ale to bardziej bym powiedziała jako uzupełniające do programu artystycznego festiwalu. I Będzie jeszcze oprowadzenie po wystawie Marka Leseckiego w Galerii Bałtyckiej, bo wystawa w ogóle będzie otwarta w Galerii Bałtyckiej jako partnera festiwalu. No i myślę, że te wydarzenia jakby będą w stanie chociaż w jakimś tam ułamku przybliżyć właśnie kulturę głuchy.
4: Czy mogę zapytać o jakąś taką próbę oceny sytuacji, jak wygląda sytuacja osób głuchych w Łodzi? Czy jest wystarczająco organizacji, które zajmują się współpracą ze środowiskiem, przybliżaniem kultury osobom, które mogą nie mieć pojęcia, jak to wygląda? I czy jest wystarczająca pomoc w takim codziennym funkcjonowaniu jako osoba głucha w Łodzi?
3: Może bardziej przy okazji festiwalu nie powinno się rozmawiać o pomaganiu osobom głuchym, tylko ich wspieraniu do realizacji marzeń. Bo cały czas zapominamy o tym, że osoby głuche w wielu przypadkach nie potrzebują wsparcia albo litowania się, że są osobami biednymi głuchymi, że na przykład tylko pomocy w realizacji marzeń i traktowania jako równych partnerów. Dlatego tutaj na festiwalu staje się coś przełomowego w pewnym sensie, tutaj też na rynku, tutaj u nas w Łodzi, prawda, że kultura głuchych staje się równoprawnym partnerem, nie elementem dostępności. Tak jak ja mówiłam tutaj właśnie o tym, bo w bardzo wielu przypadkach to cały czas rozmawiałam o dostępności. To jest na etapie jeszcze takiego, że musi być dostępny, musi być dostępny. Okej, wszystko się zgadza, tylko my zapominamy o jednej podstawowej rzeczy, o tym, o wspieraniu marzeń osób głuchych. A zapewne bardzo wiele osób głuchych ma swoje marzenia, ale ma swoje bariery, których nie jest w stanie spełnić, bo nie ma wystarczającego wsparcia ze strony społeczeństwa właśnie słyszącego. Bo ja nie mówię już o środowisku tłumaczy, czy o środowisku organizacji, które wspierają osoby, bo organizacje też tego nie zrobią, bo stereotypy są nadal silne, silnie zakorzenione w społeczeństwie. Więc sama mogę powiedzieć na swoim przykładzie, jestem również pracownikiem naukowym Uniwersytetu Łódzkiego, spotykałem się ze szklanym sufitem dla głuchych naukowców. Nie ma co się łudzić, jest ten szklany sufit i potrzeba bardzo dużo siły i energii na to, żeby to przełamać. Ale nie jest wcale prosta.
1: To była dr Agnieszka Kołodziejczak, kuratorka programu Tydzień Kultury Głuchych, a wy, jeżeli chcecie zapoznać się z dokładnym programem tego tygodnia, to wejdźcie na stronę Festiwalu Wielu Kultur.
2: Radio Złote Przeboje, 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.

0: malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: HiGili. Super oferta na super hybrydę plug-in. Czyli Starray Pro z zasięgiem ponad 900 km już od 119 900 zł. Wygodny i ekonomiczny SUV na co dzień i weekendowe wyjazdy. I teraz hit. Ubezpieczenie już od 1 zł. To najlepsza oferta Geely w Łodzi. Pospiesz się. Oferta limitowana do 30 września. Czekamy na ciebie. Geely Łódź. Pabianicka 75.
9: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
10: Kawka się ceni.
11: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
12: Polecam. Cezary Pazura.
13: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
14: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
15: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Doskonale, kupujemy.
15: Sposób na twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie.
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
18: Pani Celinka wie, co jest super.
19: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
18: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo dwie najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.

0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite. Tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji. A dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
6: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
14: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
13: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda.
16: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11.
20: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: Reklama.

0: smakuje.
1: Radio Złote Przewody.
2: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
3: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Reklama.
14: 12 dzień września, słuchacie Radia Złote Przeboje. W sobotę już po 8:00 zapraszamy na wiadomości.
15: Skutki kolejowego protestu, utrudnienia jeszcze dziś rano. Polska chce mieć własnego Starlinka, zapowiada premier. Polscy siatkarze wracają do gry na Mistrzostwach Europy. O 15:00 mecz z Izraelem. Agnieszka Trojanowska, BIS. Jeszcze dziś rano pasażerowie kolei mogą być narażeni na opóźnienia. To skutek wczorajszego protestu maszynistów. Protestowali po tragicznym wypadku pod Radomiem, gdzie pociąg zderzył się z ciężarówką. W katastrofie zginęła pasażerka, a maszynista odniósł ciężkie obrażenia. Mówi szef Związku Zawodowego Maszynistów Leszek Miętek.
16: My z tymi sprawami śmierci obcujemy na co dzień.
15: Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapewnia, że projekt nowych przepisów pojawi się lata.
17: Mam nadzieję, że to będzie możliwe w pierwszym pakiecie na najbliższej Radzie Ministrów.
15: Kierowca, który zignoruje czerwone światło, ma stracić prawo jazdy na 3 miesiące. W Trójmieście odbyły się manewry ratownicze Pomerania. Na terenie stacji SKM w Gdyni zainscenizowano zderzenie pociągów.
18: Mamy poszkodowanego, prowadzimy NZK. Potrzeba go ewakuować do szpitala.
19: To jest doskonalenie współpracy pomiędzy ratownikami Polskiego Czerwonego Krzyża a służbami zawodowymi i ochotniczymi strażami pożarnymi.
20: Coś innego, żeby tam puchlizna trochę zeszła, nie?
19: I zgranie tego i zrozumienie, jak to pracuje, jaka jest czasochłonność pewnych czynności, pozwala lepiej zarządzać akcją ratowniczą.
15: Bo różne służby mają różne zadania w czasie wypadków. Polska będzie budować własny system komunikacji satelitarnej na wzór amerykańskiego Starlinka, zapowiedział to w Kielcach premier Donald Tusk. Ma powstać na bazie współpracy między Polską Grupą Zbrojeniową a polsko-fińską firmą, która już zbudowała dla wojska małe satelity.
21: Polskie i europejskie bezpieczeństwo nie może zależeć od kaprysu jednego człowieka.
15: To aluzja premiera do Ilona Maska, którego Starlinki zapewniają komunikację internetową także wojskom walczącym na Ukrainie. Budowa polskiego systemu, jak mówił premier, miałaby zająć kilka lat. Polscy siatkarze szykują się do drugiego meczu na Mistrzostwach Europy. Po wygranej z Portugalią dziś w Sofii zmierzą się z Izraelem. Początek spotkania o godzinie 15:00. W naszej grupie są jeszcze Macedonia Północna, Ukraina i Bułgaria.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
14: Najcieplej na północy do 21 stopni, tyle też w Wielkopolsce. 19 w centrum, 14 na Podkarpaciu, tam i na wschodzie kraju możliwy deszcz, a tak słonecznie. Kasper Sosnowski, witam. No trochę chłodniej nam się zrobiło, ale dobrze, że słońce cały czas się będzie do nas uśmiechać. Ja też się będę uśmiechał. Witam, witam pięknie. I wpadniemy za chwilę jeszcze raz na urodziny Freddiego Mercurego, który obchodził tydzień temu. No i Queen na dobry początek.

Z okazji, słuchajcie, były ostatnio koncerty, panele dyskusyjne, a w sobotę wieczorem siostra Merkurego Kaszmira, Bulsara, pokroiła tort urodzinowy. O proszę. A na miejscu atrakcji dla fanów jest zawsze dużo, bo tam i muzeum Queen, można popatrzeć na gadżety, rekwizyty, te wszystkie przedmioty. Tam zespół 6 płyt nagrywał w tym studiu nagraniowym, które też jest otwarte do zwiedzania i leży m.in. gra w Scrabble, bo to w nią najczęściej Queen grał podczas tworzenia muzyki. Ale ten tort pokrojony przez Kaszmirę, chyba atrakcja numer jeden. A to Depeche Mode.

0: Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pośpiesz się. Taka okazja tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja.
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak?
1: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne. Na dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
7: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
8: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
9: Elektryk? Pewnie drogi.
8: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
9: Co? Z serwisem i gwarancją?
8: I tylko 10% opłaty wstępnej.
9: Tylko gdzie jest haczyk?
8: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
9: Czekaj, 30 tysięcy?
8: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Włączamy niskie ceny.
14: Reklama.
15: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: Letrysia McNeil w Radiu Złote Przeboje. Dziś dzień milkshake'a czekoladowego. Takie rozpuszczone lody dobre na deser będą. 22 4 4 3 0. Agata zadzwoniła. Agata, co tam się dzieje?
1: W dniu dzisiejszym obchodzę okrągłutki urodziny. Spędza mi oczywiście w Towarzystwie Przebojów Radia Złote Przeboje.
0: Dobrze.
1: Ale dziś też świętuje Maciej Żurawski, były reprezentant w piłce nożnej kadry narodowej. Urodził się dokładnie tego samego dnia, miesiąca i roku co ja. 100 lat, panie Macieju. Pozdrawiam.
0: 100 lat. No to i dla Agaty, i dla Macieja Żurawskiego fajnie, że słuchaczka pamiętała. Sprawdziłem sobie, okrągła 50. No to na 50 coś specjalnego dla was. No, takie poważne nagranie na 50 urodziny. Perfekt i autobiografia z najlepszymi życzeniami od Radia Złote Przeboje dla dzisiejszych jubilatów i solenizantów.

0: netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
1: Pani Paciu, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to pięciopoziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
6: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
7: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
8: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Odliczamy. 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
10: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
11: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
10: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
12: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
13: I ja też, dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.
12: Po raz pierwszy w Łodzi, organizowane przez Hype Europe. Targi mody vintage w Centrum Handlowym Tulipan. Wyselekcjonowane kolekcje vintage, streetwear, stylizacje Y2K i archive fashion. Sprawdź!
13: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny. Szczegóły na cechatulipan.pl.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Mamy niskie ceny.
16: Reklama. Nareszcie sobota. Spędzasz ją z radiem Złote Przeboje.

Niecały kwadrans i będzie dziewiąta. Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje. A w Las Vegas znakomite przedstawienie Jackson One jest wystawiane, a siedząc w sali w Teatrze Mandalay Bay dźwięk przebojów idzie fanom w uszy, tak to trzeba powiedzieć. Dlatego, że każdy z 1800 foteli na sali ma, słuchajcie, takie trzy specjalne zamontowane prywatne głośniki, lewy, prawy i środkowy, no tak, żeby przeżycia z oglądania musicalu były najlepsze. I łatwo policzyć, że to 5400 takich prywatnych głośników w fotelach daje, a są jeszcze takie ogólne. No chętnie bym przetestował, ja tu w radiu mam dwa głośniki i sobie z nich też pięknie gram. To Kylie Minogue oczywiście.

Billie Ocean w Radiu Złote Przeboje. 6 minut i będzie godzina 9, pora śniadaniowa, może deserowa, dlatego w naszych wiadomościach będzie o jedzącym gofra Robercie Lewandowskim. Jak to brzmi? O szczegóły w tej sprawie za chwilę.

0: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
1: Ty, ale akcja!
0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
1: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
3: I ja też, dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.
2: Po raz pierwszy w Łodzi, organizowane przez Hype Europe. Targi mody vintage w centrum handlowym Tulipan. Wyselekcjonowane kolekcje vintage, streetwear, stylizacje Y2K i archive fashion. Sprawdź!
3: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny, szczegóły na cechatulipan.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje, Agnieszka gotowa, bo 9 minęła. Zapraszamy na wiadomości.
9: To jeszcze nie koniec podwyżek cen paliw, przekonamy się w przyszłym tygodniu. Maszyniści sparaliżowali pół dnia na kolei, rząd zapowiada zmiany. Robert Lewandowski, jedzący gofra, ma zachęcić turystów do odwiedzenia Polski. Sprawdzamy reakcję Polaków. Agnieszka Trojanowska, BIS. Podwyżki na stacjach benzynowych. Kierowcy już mocno odczuwają, ale to jeszcze nie koniec. W tej serii w przyszłym tygodniu średnia cena oleju napędowego może dobić do 9 zł za litr. Ale jak uspokaja analityk biura Reflex Urszula Cieślak, benzyna 95 raczej nie przebije w najbliższych dniach granicy 8 zł.
10: Sytuacja na krajowym rynku paliw po poziomach cen, jakie w tym tygodniu zobaczyliśmy na stacjach, nie napawa optymistycznie i wszyscy zastanawiają się, kiedy mogą zostać pobite kolejne psychologiczne bariery cen dla poszczególnych paliw.
9: Ropa na światowych rynkach obecnie notuje spadek, ale baryłka utrzymuje się powyżej 100 dolarów. Będą zmiany w polskich przepisach, które zwiększą bezpieczeństwo maszynistów, zapewnił wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski.
11: W Ministerstwie Infrastruktury są podejmowane działania zmierzające do tego, żeby poprawiać sytuację na przejazdach drogowo-kolejowych.
9: Wczoraj przez 12 godzin kolejarze w ramach protestu zwalniali na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę, co spowodowało ogromne opóźnienia w całym kraju. Maszyniści walczą o większe bezpieczeństwo, zwłaszcza po środowym wypadku koło Przysuchy w województwie mazowieckim. Pociąg zderzył się tam na przejeździe z ciężarówką, w wyniku czego zginęła jedna osoba, a trzy, w tym maszynista, są w ciężkim stanie. Jedną ze zmian zaproponowanych przez ministerstwo jest zatrzymywanie prawa jazdy na 3 miesiące kierowcom, którzy bezprawnie wjeżdżają na przejazdy. Ministerstwo Obrony Narodowej dementuje plotki o mobilizacji wojskowej. W internecie pojawiła się rosyjska dezinformacja z ilustracjami podrabianymi przez sztuczną inteligencję. MON apeluje, by ostrożnie podchodzić do takich treści i szukać potwierdzenia w oficjalnych źródłach. Mikołaj Kopernik nad zachmurzonym polskim morzem, do tego Lewandowski z Eisenbergiem, jedzący gofry w Sopocie i cała masa krótkich przebitek z Gdańska. To nowy spot po warszawskim, promujący nasz kraj na świecie.
12: Wartość wizualna super. Podobało mi się. Kopernikusa najwięcej.
13: Ale wałęsy nie ma. A jest, to ułamek sekundy.
14: Ja po prostu jestem ogromnym fanem Roberta Lewandowskiego. Zawsze go widzę poza sytuacjami boiskowymi, to mi się cieszy Micha.
9: W polskiej sieci spot wywołał jednak burzę z powodu chaotyczności i sztuczności. Polska Organizacja Turystyczna zamierza wkrótce wypuścić trzeci spot. Tym razem główną rolę będzie grał Kraków.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
8: Deszcz w najbliższym czasie na Podkarpaciu i w Lublinie. Po południu się już przejaśni. 19-20 stopni w Koszalinie, Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu. Tam najcieplej. 18 w Warszawie. 17 w Katowicach, Krakowie. 15 w Lublinie. Jak to było, że diesel po 9 zł ma być w tym tygodniu?
16: Nie!
8: No pewnie, że nie. Zatrzymamy te ceny. Zatrzymamy. No tak, diesel po 9 zł, ale będzie u nas piękna historia pewnej Laury, 12-latki z Lublina, która znalazła portfel na ulicy z kilkoma tysiącami złotych. Co się stało w tej historii? Zostańcie z nami, a na pewno się przekonacie. A dla wszystkich zdenerwowanych cenami paliw? Elton John w Radiu Złote Przeboje.

0: Kto rano wstaje, ten Spice Girls w Radiu Złote Przeboje dostaje. If you wanna be my lover. Na rozbudzenie, bo 10 minut już prawie po 9. A teraz u nas legenda polskiej sceny muzycznej, Beata Kozidrak. Legenda, mogę tak chyba spokojnie powiedzieć.
1: Legenda to znaczy, że artysta już bardzo dużo rzeczy zrobił w show biznesie, prawda? Jest legendą, bo mnóstwo przebojów nagrał, mnóstwo koncertów, zaznaczył się. I myślę, że z tego powodu mogę być nazywana legendą.
0: No to doszliśmy do porozumienia, czyli legenda polskiej.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
1: 8, 11.
4: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
6: Carrefour w sumie najlepszy jest.
7: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
12: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
13: Reklama.
14: Nareszcie weekend.
15: Nareszcie sobota.
14: Sobotni poranek z Radiem Złote Przeboje.

Samantha Fox. W Radiu Złote Przeboje. Pięknie. Czasem mam wrażenie, że wszystko, co najlepsze w muzyce, to już było. Zresztą współcześni artyści chętnie z archiwów muzyki korzystają i przerabiają piosenki, których no, słuchamy od 30-40 lat. Rockowy zespół The Rasmus nagrał własną wersję Forever Young grupy Alphaville. No, rockowo się zrobiło. Może kogoś dobudziłem. Jak tak, to bardzo dobrze. A dodam, że The Rasmus na początku przyszłego roku odwiedzą Gdańsk, Poznań, Wrocław i Kraków. Także rockowo pewnie będzie. A jak ktoś z utęsknieniem wspomina wakacje, to Juanes nam tu Błękitne Morze, parawany, wiatr i przelotne opady nad Bałtykiem przypomni. Ironiczny dzisiaj jestem. La Camisa Negra w Radzie Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
4: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Czyta lektor AI.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Idealne na obiad. Polskie ziemniaki. Cena sprzed obniżki 99 groszy. Teraz 98 groszy za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
6: Stokrotka.
7: iGenie. Super oferta na super hybrydę plug-in. Geely Star Ray Pro z zasięgiem ponad 900 km już od 119 900 zł. Wygodny i ekonomiczny SUV na co dzień i weekendowe wyjazdy. I teraz hit. Ubezpieczenie już od 1 zł. To najlepsza oferta Geely w Łodzi. Pospiesz się. Oferta limitowana do 30 września. Czekamy na Ciebie. Geely Łódź. Pabianicka 75.
8: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
9: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
10: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Łódź Kasprzaka 8. Lub wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaaauto.pl i w salonie. Łódź Kasprzaka 8.
11: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego. Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
15: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
16: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jakobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
0: Reklama.
1: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

Enigma w Radiu Złote Przeboje. A teraz uwaga, brawa dla 12-letniej Laury z Lublina. Brawa, brawa. Okej, okay, może być. No to kochani, to było tak. Laura szła ulicą Krochmalną w Lublinie. Znalazła portfel wypchany pieniędzmi. I było tam kilka... Było tam kilka tysięcy złotych. No i co zrobiła Laura? Mogła iść oczywiście do sklepu i kupić sobie za to 320 czekolad. Ale Laura poszła wprost na posterunek policji i oddała ten portfel dzielnicowemu. Także brawa dla Laury. I no cóż, takie będą Rzeczpospolite, jak i ich młodzieży chowanie. Po tej historii sobota od razu robi się lepsza, prawda? Ja dla Laury jeszcze coś mam. Może nie portfel, ale OMD. Dla Laury i jej rodziców za wychowanie.

Earth, Wind & Fire w Radiu Złote Przeboje. 6 minut i będzie godzina 10 w naszych wiadomościach o kolejnej eksplozji i pożarze w magazynie broni w Bułgarii. Szczegóły w tej sprawie za chwilę.

0: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
1: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert. Bo w Media
2: Expert dalej masz. Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na Ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie. Reklama.
3: 12 września w kalendarzu, sobota, 10 na zegarach, Radio Złote Przeboje w głośnikach i wiadomości mamy dla Was.
4: Blok mieszkalny wśród celów porannego ataku Rosji na południe Ukrainy. Eksplozja i pożar w magazynie broni w Bułgarii. Jedynka z ósemką, tak wygląda finał US Open, ten jutro męski, a dziś zmierzą się panie. Agnieszka Trojanowska, BIS. Rosjanie nad ranem przeprowadzili atak rakietowy na ukraińską Odessę. Jeden z pociągów uderzył w blok mieszkalny. 16 osób jest rannych. Doniesienia o skutkach rosyjskich ataków zbiera Cezar Jaszczyk.
5: Ukraińskie media publikują zdjęcia poważnie uszkodzonego wieżowca w Odessie. Rosyjski pocisk zniszczył kilka najwyższych pięter budynku. Wśród rannych jest 5-miesięczne dziecko. Kilka godzin wcześniej Rosjanie uderzyli w Zaporoże, Krzywy Róg i Dniepr. Władze dwóch pierwszych miast informują o co najmniej 3 ofiarach śmiertelnych.
4: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaapelował do Stanów Zjednoczonych o natychmiastowe wprowadzenie nowych, zdecydowanych sankcji na Moskwę. Projekt silnych amerykańskich restrykcji autorstwa nieżyjącego już senatora Lindseya Grahama w przyszłym tygodniu ma być głosowany w Izbie Reprezentantów. Niespokojnie także w Bułgarii. Do eksplozji i pożaru doszło w nocy w magazynie broni w środkowej Bułgarii. Nie ma ofiar, ale ogień nie został jeszcze opanowany, a przenosi się z magazynu na magazyn. W sierpniu do eksplozji doszło w innym obiekcie należącym do tej samej firmy. Lekarze zachęcają do badań profilaktycznych u dzieci. Poza obowiązkowymi bilansami zdrowia u pediatry i szczepieniami warto regularnie wykonywać dziecku podstawowe badania jak poziom cukru czy ciśnienie krwi, radzi ordynator oddziału pediatrii i kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy Iwona Bolewicz-Planucci.
6: To są bardzo proste, nieinwazyjne badania, które dają spojrzenie na to, co się z nami dzieje, tak? Czy jesteśmy zdrowi, czy nie?
4: Wczoraj z tej formy profilaktyki mogli skorzystać mieszkańcy Bydgoszczy w ramach akcji Zadbaj o zdrowy start. A do zdrowia prowadzi sport. W jutrzejszym finale US Open mężczyzn spotkają się najwyżej rozstawiony Niemiec Alexander Zverev i grający z ósemką Amerykanin Ben Shelton. Zverev w półfinale pokonał Rosjanina Karena Khachanova. Z kolei Shelton wygrał ze swoim rodakiem Francesem Tiafoe. Po drodze w drugiej rundzie wyeliminował także Huberta Hurkacza, a w ćwierćfinale broniącego tytułu Hiszpana Carlosa Alcaraza. A jeszcze dziś w nocy w finale rywalizacji kobiet zmierzą się dwie najwyżej rozstawione tenisistki, Aryna Sabalenka z Białorusi i Jelena Rybakina z Kazachstanu.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
3: Dziś największe zachmurzenie na południu kraju i w Lubelskiem. Tam też do południa może przelotnie popadać. Temperatury maksymalne w dzień od 17 do 20 stopni. Najcieplej na zachodzie i północy kraju. Wiatr przyjemny i leniwy. 3 po 10 w tej godzinie przepis na wszystko, myjącą domową pastę do kuchni czy łazienki, ale będzie też pewna koncertowa historia Iglesiasa. Radio Złote Przeboje.
8: Zaprasza Kacper Sosnowski.
3: Skorpion, które słychać w tle, odwołuje zaplanowane na wrzesień koncerty. U nas na szczęście muzyczna szafa gra bez problemów.

Marquez w Radiu Złote Przeboje, a teraz z cyklu Domowe Laboratorium i triki na weekendowe porządki. Prezentujemy cudowną pastę oczyszczającą, którą można zrobić sobie samemu. Wystarczy, uwaga, soda oczyszczona, płyn do naczyń i cukier. Te składniki trzeba połączyć i, drodzy panowie, zaskoczycie swoje panie skuteczną walką z tłuszczem w sobotę, z brudem, z zaschniętymi osadami, z tymi garami, które tam w zlewie pewnie leżą, ale można też płytki od razu

0: autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii dobry plan wystarczy.
6: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Pani Celinka wie, co jest super.
10: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
9: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo 2 najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
11: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
12: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na Ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
0: Reklama.
13: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

10:30 David Bowie w radiu Złote Przeboje. Dzwoniła niedawno do nas słuchaczka Agata, chwaliła się, że ma 50 dziś, tak jak zresztą piłkarz Maciej Żurawski. A dziś świętuje też, słuchajcie, Mylène Farmer, kanadyjska piosenkarka. No ona akurat 65. urodziny. I z tej okazji przygotowała nową płytę, która ukaże się pod koniec października. Jak będzie jakaś nowa jej piosenka, to na pewno kawałek zaprezentuje. No to fani francuskiego grania na pewno się ucieszą, chociaż inni fani akurat to są smutni, bo właśnie się okazało, że wrześniowy warszawski koncert odwołała Vanessa Paradis. Przyczyny tej decyzji nie są znane, ale jak nie wiadomo o co chodzi, to pewnie chodzi o... Nie, no na pewno nie o problemy z taksi. Ale momencik, bo ja miałem jubilatkę zagrać teraz. Jest i ona. Désenchanté.

0: Mój tani weekend, moje Biedronce.
1: W ten piątek i sobotę polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram. Do tego wszystkie chipsy Lay's. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Oraz szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
2: Słuchaj, Marian.
3: No.
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
1: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Odliczamy. 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie, 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.
7: Czyta lektor AI.
8: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. 100-krotka.
9: Ćwiartka kurczaka, cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 3,99 za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
8: 100-krotka.
10: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
12: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
15: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm, dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
17: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

Madonna w Radiu Złote Przeboje, która nagrywa nowe piosenki. Natomiast Enrique Iglesias koncertuje. Ostatnio występował w Kazachstanie na stadionie w Astanie i podczas tego występu wziął kubek z pewnym złocistym napojem od jednego z fanów, napił się, przekazał, że dobre, podziękował i oddał. No nie dość, że z drogich biletów sporą sumkę zgarnie, to jeszcze piwo fanom podpija. Ach ci artyści.

0: UB40 w Radiu Złote Przeboje, 5 minut i będzie 11 w naszych wiadomościach o wizycie prezydenta Stanów Zjednoczonych w Irlandii. Poważna wizyta, będzie grał w golfa.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Łódź Kasprzaka 8 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Łódź Kasprzaka 8 i na aaaauto.pl.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze, i ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie, a co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
0: Reklama.
10: Tu Radio Złote Przeboje. W sobotę zbliża się godzina 11:00. Zapraszamy na wiadomości.
11: Niespełna półroczne dziecko wśród rannych po kolejnym ataku Rosjan. Amerykański przywódca w Irlandii w planach, poważne rozmowy i partyka golfa. Ponad dwutygodniowe zgrupowanie piłkarskiej kadry narodowej w Warszawie. Pierwsze takie od ponad 4 lat. Agnieszka Trojanowska, BIS. Po rosyjskim nocnym ataku na Odessę ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski apeluje do Stanów Zjednoczonych o natychmiastowe wprowadzenie nowych sankcji na Moskwę.
12: To muszą być zdecydowane sankcje. To w końcu niemilitarne narzędzie, dzięki któremu Stany Zjednoczone mogą każdego dnia pozbawiać Rosję możliwości finansowania wojny przeciwko Ukrainie i jej mieszkańcom.
13: Ukrainę proti людей.
11: W wyniku dzisiejszego ataku Rosjan jeden z pocisków uderzył w blok mieszkalny. 16 osób jest rannych, wśród nich 5-miesięczne dziecko. Prezydent USA Donald Trump rozpoczął 2-dniową wizytę w Irlandii.
12: Czeka nas wiele spotkań z europejskimi przywódcami i innymi osobistościami, więc zapowiada się bardzo interesujący czas.
11: Zapowiadał Trump przed wylotem do Irlandii, w której spędzi 2 dni. Oprócz oficjalnych rozmów z najważniejszymi krajowymi politykami, zaplanowana jest też prywatna część pobytu prezydenta na wyspie w należącym do niego ośrodku golfowym nad Atlantykiem. W święto wojsk lądowych wicepremier szef MON Władysław Kośniak-Kamysz podziękował żołnierzom za wysiłek, który każdego dnia podejmują. Minister podziękował także rodzinom żołnierzy. Wojska lądowe są najliczniejszym komponentem Sił Zbrojnych RP i stanowią trzon obrony kraju. Święto Wojsk Lądowych obchodzone jest w rocznicę zwycięskiej bitwy pod Wiedniem. Aż 16-dniowe zgrupowanie piłkarskiej kadry narodowej w Warszawie, pierwsze takie od ponad 4 lat, zaplanowała polska reprezentacja zbiórka 21 września. W tym czasie polska drużyna rozegra 4 mecze drugiej dywizji Ligi Narodów. Biało-czerwoni zagrają kolejno z Bośnią i Hercegowiną w Warszawie 25 września, 3 dni później ze Szwecją w Sztokholmie, a 2 października z Rumunią ponownie w Warszawie, a po kolejnych 3 dniach czeka ich rewanż na wyjeździe z Bośniakami, Żenicy. Pozostałe 2 spotkania w swojej grupie dywizji B rozegrają w listopadzie na wyjeździe z Rumunią i 3 dni później we Wrocławiu ze Szwecją.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
14: Pogoda na weekend.
10: Jak na środek września na pogodę nie ma co narzekać. Dziś nawet do 21 stopni w Gdańsku, Poznaniu i Szczecinie. Na zachodzie i w centrum źle nie będzie. Chmury i pokapać może na Podlasiu, w Lublinie czy w Rzeszowie. W tych dwóch ostatnich miastach chłodniej. Witam pięknie. Już 3 minuty po 11, a od 12 u nas Marzena Rogalska. Niebawem sprawdzimy sobie, kto dzisiaj będzie jej gościem. Radio Złote Przeboje. Kto się wyspał, temu mówię dzień dobry.
15: Zaprasza Kacper Sosnowski.
10: A zapraszam razem z Pet Shop Boys i idziemy na zachód. Go West!

0: Tu Radio Złote Przeboje, Cyndi Lauper już za nami, a za 50 minut południe, wtedy weekend jak marzenie. Kto dziś gościem u Marzeny?
1: Maria Dębska. Słuchajcie, zapraszam was bardzo serdecznie na spotkanie, bo już niebawem premiera Lalki. I ona nam wszystko powie, jak to w tej lalce było i czemu ten Wokulski, a może w tej wersji Wokulski się zakocha?
2: Moim zdaniem trzeba iść do kina i sprawdzić, bo będą zaskoczenia.
0: Będą zaskoczenia także dzisiaj po południu, weekendzie jak marzenie. Panie w dobrym humorze. Zapraszamy też na naszego Instagrama. Tam można sprawdzić, jak wyglądają. Proszę nas od razu polubić i zasubskrybować.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Hej, tu Ikea. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
6: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na Ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
7: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
8: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz na empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. 2 za 40 zł lub 50 zł.
9: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
10: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
11: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
14: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
15: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
14: Czy to konieczne?
15: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
16: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
17: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
0: Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

Ależ duet w Radiu Złote Przeboje, Sting i Szep Mami. A Sting gra koncerty w Ameryce Północnej i przypomniał właśnie na swych mediach społecznościowych piosenkę, którą nagrał 6 lat temu z Cukero. Bo to była piosenka o wrześniu. Bardzo proszę, mam akurat. Piękne nagranie również po włosku. Oczywiście Cukero tak pięknie po włosku śpiewa. A ja dodam, że teledysk nakręcono w willi Stinga w Toskanii. Jakby ktoś chciał zobaczyć, jak Sting sobie tam mieszka, no to można na wideo sprawdzić. Lubił Sting tę kooperację, bo przecież i z Tiną Turner nagrywał, i z Shagim, i z Anną Marią Jopek. No nie wymienię teraz wszystkich, bo w dziesiątkach, oj, w dużych dziesiątkach trzeba te duety Stinga liczyć. Nawet kiedyś taki album Sting duety wydał. Fantastyczne wydawnictwo. A to fantastyczna Barbara Streisand.

0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 12 września. Cena przed obniżką 15,95.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
6: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
14: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
15: Reklama. Słuchasz radia Złote Przeboje.

87 rok w muzyce Whitney Houston, tak to brzmiało I Wanna Dance With Somebody. Zawsze jak słyszę tę piosenkę, to myślę sobie, że Sylwester jest blisko, bo ona u mnie często na Sylwestra leci. Muzyka takie wspomnienia wywołuje często, prawda? Nagranie, które teraz też wywołuje wspomnienie, bo jak ktoś był na warszawskim koncercie Pet Shop Boys, o, już to było kilka dobrych lat temu, to rozgrzewając się do koncertu usłyszał w głośnikach na warszawskim Torwarze i wszyscy tak pięknie się do tego kiwali. Broński Beat, Small Town Boy.

Radio Złote Przeboje, chwilę przed południem w naszych wiadomościach o problemach z toaletami w Gliwicach, a właściwie o problemach z wandalami. Wiadomości w południe, a zaraz potem weekend jak marzenie. Przypomnę gościem Maria Dębska.

0: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
1: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
2: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80. i 90.
3: I do dziś są kochane.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się.
0: Nietestowane na zwierzętach. Testowane na listach przebojów.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Od piątku 11 do soboty 12 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Voucher wykorzystasz przez cały tydzień od poniedziałku 14 do soboty 19 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
6: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
7: Wygenerowano z AI.

0: masz.
1: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
0: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na Ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
3: Reklama. Wybiła 12. Zapraszam na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
4: Ważne rozmowy w Irlandii. Przywódca USA poleciał tam w interesach. Wandale w Gliwicach upodobali sobie niszczenie miejskich toalet. Polskie uzdrowiska bez pieniędzy. NFZ właśnie szykuje kolejne cięcia. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent USA Donald Trump rozpoczął dwudniową wizytę w Irlandii. O oficjalnych planach amerykańskiego przywódcy Cezary Jaszczyk.
5: Trump ma dziś w planach serię oficjalnych spotkań. Jak zapowiadał jeszcze przed wylotem, czeka nas wiele spotkań z europejskimi przywódcami i innymi osobistościami. Jak donoszą irlandzkie media, wizycie Trumpa towarzyszy wyjątkowa nerwowość. Z jednej strony służb, które muszą czuwać nad jego bezpieczeństwem, a z drugiej miejscowych polityków. Obawy dotyczą spotkania Trumpa z krytyczną wobec niego prezydent Irlandii Catherine Connolly. Ta jeszcze zanim objęła stanowisko, opisywała go jako niestabilnego i nieprzewidywalnego człowieka, zachowującego się jako siłek. W czasie wizyty w grę mają wejść też interesy. Według Irish Timesa Trump będzie naciskał na Dublin, by ten kupował amerykański skroplony gaz ziemny.
4: Donald Trump zamierza także w Irlandii odpocząć w należącym do siebie ośrodku golfowym nad Atlantykiem. Wyrwane drzwi i klamki, zniszczone sedesy, tak wyglądają miejskie toalety w Gliwicach, które mają problem z wandalami. Jak mówi Julia Wieczorek z Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych, do zniszczeń dochodzi praktycznie codziennie.
6: Mimo monitoringu i czujek ruchu regularnie dochodzi do dewastacji. Na zakup materiałów i wyposażenia potrzebnych do napraw miejskich toalet wydano już ponad 12 tysięcy złotych. To pieniądze, które zamiast na rozwój i wyposażenie miejskiej przestrzeni muszą być przeznaczone na usuwanie skutków wandalizmu.
4: Gliwice apelują do świadków, by zgłaszali sprawców na policję lub do Straży Miejskiej. Status uzdrowiska w Polsce bardziej kosztuje niż daje zarobić, alarmują samorządowcy, a NFZ właśnie szykuje kolejne cięcia w finansowaniu lecznictwa. Chodzi o dziesiątki milionów złotych, które uzdrowiskowe spółki będą musiały szukać same. W czym tkwi problem, tłumaczy naczelny lekarz uzdrowisk podkarpackich Sławomir Szczepaniak.
7: Co się wiąże w skali całego kraju do zmniejszenia finansowania lecznictwa uzdrowiskowego o 118 milionów złotych.
4: A bez tych pieniędzy dogonienie standardów, jakie panują w uzdrowiskach na zachodzie Europy, będzie niemożliwe. Obecnie w Polsce mamy 48 uzdrowisk. Dla porównania, we Francji jest ich ponad 100, a w Niemczech ponad 350.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: To jest Weekend jak marzenia, z nami Maria Dębska, na drugie jej Kazimiera. Nie to taki żarcik, oczywiście. Jak masz na drugie?
1: Teresa.
0: Po babci. Ja też Teresa.
1: O, matko, Teresko.
0: No Teresko,
1: kocha. Cześć, Teresa. Cześć, Tereska.
0: O, to. Będzie pięknie, obiecujemy, będzie o lalce, ale oczywiście nie tylko.

0: weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Maria Dębska. Ja zawsze się tak zastanawiam, jak zacząć rozmowę, ale rozmawiałyśmy z koleżanką mi bliską o tobie i ona mówi tak, ale masz gościa, ale będziesz miała gościa. Ładna.
2: Tak powiedziała?
1: Zdolna. Bogata.
2: O!
1: I ja mówię do niej, i wiesz, i ona jeszcze jest fajna, i fajna. Czyli w ogóle cały pakiet.
2: Nie wiem, kto to ci powiedział, ale przesadza.
1: Ja nie wiem, jak ja to zniosę.
2: Słuchaj, to są pomówienia.
1: A jak ty, Maria, znosisz swoje sukcesy i to, że masz fajne życie takie, wiesz, że tam wszystko się zgadza?
2: Nie, jest tak, że się wszystko zgadza i naprawdę to tak może wygląda. Wiesz dobrze, że tak jest. Że tam jest zawsze druga strona, ale zdarzają się super rzeczy i mam... Jestem teraz bardzo szczęśliwą osobą, muszę powiedzieć. Rzadko to w życiu tak mogłam powiedzieć, że jestem szczęśliwa, a teraz mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwa.
1: I to są te momenty, które trzeba trzymać, nie? I się nimi cieszyć.
2: Ale kurczę, no teraz się czuję super, ale jeszcze tam parę miesięcy temu to miałam taki czas dołkowy, więc też ja uważam, że trzeba o tym mówić, że komuś się wydaje, że o, dużo pracy, dużo premier, teraz bo faktycznie jest dużo premier, ale że jest też życie normalne i też są problemy i jest... Ja jestem blisko ziemi dość.
1: Tak.
2: Więc umiem się cieszyć i lubię odlecieć na chwilę, ale ja naprawdę jednak wracam do ziemi często, więc jest super, ale wiesz.
1: Ale wiem, życie znam i ci pięknie zagram. Ronan Keating, When You Say Nothing At All. Wracamy za chwilę.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Maria Dębska z nami. Plejada gwiazd razem z tobą zagrała w Lalce. Masz jeszcze jakiś stresik?
2: Już nie mam stresu, chyba jeśli chodzi o wielkie nazwiska, z którym pracuję. Cieszę się, że już prawie go nie mam, bo to paraliżuje trochę. Ja się troszeczkę naśmiewałam, być może żeby się troszeczkę rozluźnić na tym planie, że to jest troszeczkę tanie z gwiazdami. Albo to gwiazdy tańczą na lodzie.
3: To śliczne.
2: Ale faktycznie no to było wspaniałe.
4: Radio Złote Przeboje.

0: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na Ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
5: I ja też. Dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę 11 i 12 września.
4: Po raz pierwszy w Łodzi. Organizowane przez Hype Europe. Targi mody vintage w centrum handlowym Tulipan. Wyselekcjonowane kolekcje vintage, streetwear, stylizacje Y2K i archive fashion. Sprawdź!
5: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny. Szczegóły na chtulipan.pl.
6: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: masz. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Hi-Geely. Super oferta na super hybrydę plug-in. Geely Star Ray Pro z zasięgiem ponad 900 km już od 119 900 zł. Wygodny i ekonomiczny SUV na co dzień i weekendowe wyjazdy. I teraz hit. Ubezpieczenie już od 1 zł. To najlepsza oferta Geely w Łodzi. Pospiesz się. Oferta limitowana do 30 września. Czekamy na Ciebie. Geely Łódź. Pabianicka 75.
2: Reklama. Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Droga Mario, oczywiście nieustająca z nami Maria Dębska, gdybyś ty miała dzisiaj szansę usiąść z nimi gdzieś w jakiejś kawiarni na Nowym Świecie przy stole, znaczy z nimi, Izabelą Łęcką i Kazimierą Wąsowską, to jak myślisz, która by ci miała więcej do powiedzenia?
2: Błagam, no wiadomo, moja, Kazia. Kazia.
3: Łęcka nie ma najlepszego PR-u, ta bohaterka.
1: No nie ma.
3: Ale też uważam, że można w niej znaleźć wspaniałe rzeczy i u nas jest wspaniała Łęcka.
1: Czy Łęcka, twoim zdaniem, Izabela, czy to jest postać, która rokuje, żeby stać się taką Kazią?
3: One się przyjaźnią i ta przyjaźń jest oparta na kontrastach. Izabela boi się wejść w jakąkolwiek relację, żeby się przypadkiem nie pomylić, a ta Kazia tak żyje na stówę. Ona ma pieniądze,
1: jest niezależna.
3: Więc w tamtych czasach jakby kobieta, która nie mogła studiować, właściwie kobieta z arystokracji nie mogła pracować. U nas w filmie też to się pojawia, że Łęcka chciałaby studiować, chciałaby, ale nie może. I jeżeli, że tak powiem, finanse podupadają jak u Łęckich, no to zaczyna się problem, bo ona jest bardzo zależna od tego, za kogo wyjdzie. A Wąsowska jest niezależna. Bardzo dużo czasu spędziła w Paryżu, o którym marzy Izabela, i ona się woli 8 razy przejechać i sobie wybić zęby, ale żyć. A Izabela jest przeciwieństwem tego. Więc nie wiem, czy ona rokuje na to, żeby że to jest jednak konstrukcja inna.
1: Może tak być. Może tak być. No cóż, czas na muzykę. Czerwone gitary, kwiaty we włosach. Dla ciebie i dla naszych słuchaczy.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Droga Mario, Maria Dębska z nami. Czy twoja postać z lalki, Kazimiera Wąsowska, zwana pieszczotliwie przez ciebie Kazią, zostawiła coś w tobie?
2: No tak, dużo zostawia jazdę konno. Na przykład musiałam się nauczyć jeździć konno. Otworzyłam scenariusz, kiedy dostałam tę propozycję i patrzę, Wąsowska ściga się z Wokulskim i wygrywa. Ja mówię, okej, dobra. To mi zostanie na pewno miłość do koni. Co dużo rzeczy.
1: A o tym, czy otworzyła w tobie jakieś nowe szufladki, już za chwilę.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i piątka artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, jeden wspólny mianownik i 0 nudy.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Mama! Cześć, kochanie.
4: Co chcecie na obiad?
5: Carbonara.
6: Fasolka po bretońsku.
4: Kochani, to nie jest restauracja.
6: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
4: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
7: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
8: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Jeśli chcesz...

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii dobry plan wystarczy.
2: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
5: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
0: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z głowy wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
6: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Wracamy razem z moją gościnią Marią Dębską do lalki i do Kazimiery Wąsowskiej granej przez ciebie. Czy Kazia w tobie coś otworzyła? Chociaż ty mi się nie wydajesz jakąś zamkniętą.
2: Bywam bardzo też introwertyczna, bardzo. I ja trochę miałam tak, bardzo jestem jej wdzięczna za to, ale przede wszystkim Maćkowi Kowalskiemu, reżyserowi filmu, że mi tę rolę zaproponował z producentem, z Radkiem, z Rabikiem, bo ja trochę po Kalinie Jędrusik miałam coś takiego, że...
1: Zrobią ci z ciebie seksbombę.
2: I trochę tak się stało, bo i super, ale dostawałam bardzo podobne propozycje i tak trochę zagryzłam zęby i odmawiałam tych propozycji, bo nie chciałam grać tego samego. Po pierwsze dlatego, że nie chciałam w tej szufladzie zostać, tylko zaryzykować, bo uznałam, że to jest na to moment, a po drugie trochę mnie to nudzi, po prostu granie tego samego. No to jest jakieś takie, no już mówię, znowu ta kreska na oku. No, kocham Kalinę, ale...
1: Znaczy, proszę cię, twoja Kalina była jakimś cudem, totalem.
2: I wiesz, i potem tak chodziłam, mówię, kurczę, muszę zagrać coś totalnie, chciałabym zagrać coś totalnie innego, bez makijażu i w ogóle być po prostu dziewczyną w dżinsach. I to się udało i zrobiłam serial Kiedy ślub i potem przyszły właśnie takie rzeczy, różne kryminały i grałam przez dwa lata takie bohaterki raczej pochowane emocjonalnie i przyszła Kazia, ja mówię, dobra, mogę wrócić, już czas, więc to było, miałam z tego już taką super przyjemność.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za chwilę wybije godzina 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wrócimy do rozmowy z Marią Dębską, aktorką, i będzie o tym, dlaczego Maria porzuciła fortepian dla aktorstwa i jak to jest całować się w filmie czy w serialu. Bądźcie z nami.
2: Radio!

0: sama.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź. 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
9: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
10: Reklama.
11: Jest 13. Zapraszam na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Paliwa podrożeją, Arabia Saudyjska zamyka strategiczny rurociąg. Ukraiński prezydent gotowy spotkać się z Putinem w Miami. Zrobili hałas na zakończenie sezonu motocyklowego. Głośna parada przejechała ulicami Poznania. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jest kolejny powód, dla którego ceny paliwa na świecie mogą znów wzrosnąć. Po ataku dronowym Arabia Saudyjska zamknęła strategiczny rurociąg wschód-zachód. Jak ta decyzja wpłynie na rynek ropy? Odpowiedzi szuka Cezar Jaszczyk.
13: Instalacja odpowiada za przesył ropy naftowej znad Zatoki Perskiej nad Morze Czerwone. Władze w Riyadzie zdradziły więcej szczegółów dotyczących ataku. Okazuje się, że doprowadziły do niego drony wystrzelone z Iraku. W regionie mamy do czynienia z coraz trudniejszą sytuacją, bo oprócz uszkodzonego rurociągu trwa skuteczna ofensywa proirańskich rebeliantów w Jemenie. Huti zajęli już ważny port na zachodzie kraju i wyspę Perim, co może umożliwić im skuteczną blokadę cieśniny Bab al-Mandab, alternatywnej do cieśniny Ormus trasy eksportu bliskowschodniej ropy.
12: Tymczasem już teraz średnia cena diesla na stacjach w Polsce sięgnęła 8,80 zł. Do 8 zł zbliża się też cena benzyny 95. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zabiega o zakończenie konfliktu, który rozpętała Rosja. Przywódca Ukrainy ocenił w rozmowie z niemieckim nadawcą Deutsche Welle, że jego kraj jest w dobrej pozycji do negocjacji oraz zadeklarował, że jest gotów spotkać się z przywódcą Rosji Władimirem Putinem podczas zaplanowanego na grudzień szczytu przywódców G20 w Miami. Zełenski i Putin nie spotkali się osobiście od lutego 2022 roku, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę. Hałaśliwe zakończenie sezonu motocyklowego w Poznaniu. Zjechali tam kierowcy jednośladów z całej Polski, by przejechać w paradzie po ulicach miasta. Meta i start na słynnym torze Poznań. To nieprzypadkowe miejsce, tłumaczy organizator imprezy Jacek Markowski.
14: Obiekt ma tradycję, bo to jest obiekt sportowy do wyścigów motocyklowych i samochodów. I oni nas goszczą tutaj tyle lat już.
15: Jest miejsce bezpieczne, bezkolizyjne. Ci, którzy zaczynają przygodę z motocyklem, mogą ją rozpocząć.
16: Wszyscy, co chcą sobie udoskonalić jakąś jazdę albo sprawdzić się również na torze, niekoniecznie wyścigać się na ulicach, to właśnie na tor.
12: Dodawali motocykliści Szymon i Marek. Poznański tor wyścigowy jest jedynym obiektem w kraju, na którym mogą odbywać się mistrzostwa krajowe i międzynarodowe w motorsporcie.
17: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
18: Pogoda.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Dzień dobry, nazywam się Maria Dębska i mam przyjemność spotkać się z Państwem i z Marzeną Rogalską w programie Weekend jak marzenie. Bądźcie z nami.
2: Kochani, moja 30. już premiera Lalki. Jest o czym pogadać, bo mięsista i wspaniała postać Kazimiera Wąsowska, grana przez Marię.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Maria Dębska z nami. Czy to, że się jest z filmowego domu, to jest dla ciebie bardziej obciążające, czy to ci jednak pomaga?
2: Ja nie czuję się z filmowego domu osobą, dlatego, że wiesz co, mój tata w ogóle nie ma nic wspólnego z filmem. Mój ojczym już ma, ale on się pojawił w moim życiu, jak ja miałam 16 lat, ale... Moja mama się zajmowała czymś zupełnie innym. Moja mama była dziennikarką i poszła do szkoły filmowej, kiedy ja miałam 13 czy 14 lat.
1: To jest też w ogóle cudna historia.
2: Ale w ogóle super, że można zmieniać w prostu sposób
1: na życie. Właśnie to o to chodzi, żeby nie być niewolnikiem.
2: Tak, i ja też to potem zrobiłam, też zmieniłam, bo ja grałam na fortepianie całe życie i to był jakby mój świat. I moja mama skończyła szkołę i kiedy ja miałam chyba 19 lat, ona zrobiła taki mały swój pierwszy film, debiut. Ale tak naprawdę ja czuję, że moja mama stała się taką reżyserką na pełną skalę, kiedy ja już byłam w szkole teatralnej, więc trochę słyszę to często, że właśnie filmowa rodzina, a ja czuję, że my trochę zaczynałyśmy w tym samym czasie, a ja wciąż słyszałam przez te lata, że a, to z mamą pracujesz i miałam taki moment kilka lat temu, że tak się zawzięłam, że ja sama teraz wszystko, bo nikt mi nie będzie mówił, bo jestem Zosią Samosią, ale myślę, teraz już się zupełnie z tego wyleczyłam, że mam totalny luz, jakby niech sobie mówią, co chcą. Ja nie pracowałam z mamą, już teraz tęsknię za pracą z nią.
1: I to jest bardzo dobry objaw. Czekamy na efekty waszej wspólnej pracy, a tymczasem zagram wam Paula Abdul, Rush, Rush.

0: Maria Dębska z nami. Mario, dlaczego porzuciłaś fortepian dla aktorstwa?
1: Bo od pewnego czasu ja już byłam na Akademii Muzycznej, na Wydziale Fortepianu i no już od jakichś, myślę, 2 lat wcześniej po prostu czułam, że mnie to trochę zżera, w sensie, że ten stres mnie naprawdę wykańcza na scenie, bo to były już duże konkursy, duże koncerty bardzo.
0: Mówi osoba, która występuje na scenie.
1: Tak, ale jest to zupełnie inny stres.
0: Tak?
1: Z podstawowego powodu po prostu, że w teatrze nie jestem to ja, tylko moja postać. Ja się

0: reklama.
1: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
3: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
4: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
7: Reklama.
8: Weekend jak marzenie. W Radiu Złote Przeboje. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Maria Dębska. Marysiu, podobno do szkoły teatralnej zdawałaś przez przypadek.
2: Moja przyjaciółka, Zuzia zresztą, zdawała do szkoły teatralnej i mój chłopak, z którym byłam w liceum i później też zdawał. I oni tak gadali o tym aktorstwie, gadali. Ja mówię, kurczę, może ja zdałam wszystkie egzaminy, zdałam z fortepianu, zdałam, to może ja pójdę z wami. I nauczyłam się tekstów w 3 dni, nie pamiętam ich nawet za dobrze. No i tam weszłam i oni odpadli, a ja przeszłam dalej.
1: Nie!
2: I ja myślałam, że się zabiję po prostu.
1: To jest super niezręczna sytuacja.
2: Super, ale potem odpadłam, spokojnie, potem odpadłam. Natomiast powiedzieli, naucz się tekstu, wróć, to się dostaniesz. Ja po raz pierwszy, naprawdę, to była dla mnie zupełnie szczerze miłość od pierwszego wejrzenia, bo ja nigdy nie chciałam pracować w filmie. I stałam przed tą komisją i poczułam wolność, dużo większą niż przy fortepianie. To było dziwne, bo nie umiałam nic.
1: Ale to ładne.
2: Ale naprawdę tak było. Naprawdę ja poszłam z miłości do szkoły teatralnej i potem już przez rok się przygotowywałam w tajemnicy przed Akademią Muzyczną i się dostałam i nie wiedziałam, co zrobić i płakałam 2 tygodnie.
1: A co na to Kinga Dębska, matka twa?
2: Nie pamiętam. Ona mówiła, że to jest najgorszy zawód dla kobiety i raczej odradza. Poszłam za intuicją i cieszę się bardzo, że tak się stało, chociaż ja myślałam, że mnie za chwilę wyrzucą, więc ja na tej akademii wziąłam urlop muzyczny i mówię, słuchajcie, jakby co, to ja wrzucę. No, ale już nie wróciłam, natomiast zrozumiałam też, że ja bardzo potrzebuję ludzi do życia, a fortepian jest bardzo samotny. No i tu miałam tych ludzi aż potąd i wtedy siadałam do fortepianu i tak do dziś jest.
1: Czas na muzykę, moja miła, wracamy do rozmowy, ale najpierw zagra dla nas Kombi, Słodkiego Miłego Życia.

0: Czy to szczęśliwy zbieg okoliczności, czy przypadek, że w Lalce Maria Dębska, grasz na fortepianie?
1: Ja się zawsze zgłaszam przy jakimkolwiek projekcie. Mówię, słuchajcie, jakby trzeba było zagrać na jakimś instrumencie, to na fortepianie ja. I tutaj, no, zrobili mi niezłe jajo, bo najpierw Maciek Kawalski zapytał, czy zagram pieśń i zaśpiewam i tam z innymi zaśpiewam. Mówię, dobra, zaczęłam się tego uczyć. Nie znałam jej. Ale nie pamiętam, jak ona się nazywa.
0: No, no.
1: A potem do mnie dzwoni i mówi, a zagrabisz jeszcze jeden utwór? Ja mówię, jaki? Etiudę rewolucyjną. Ja mówię, nie grałam tego, jak grałam na fortepianie. On mówi, no ale masz 2 miesiące.

0: autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
4: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
6: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie. 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.
7: Jeśli chcesz

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
2: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
3: Dźgnął ją kilkanaście razy.
4: Przypomina zabójstwo wampira z Trzębiarek.
1: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
5: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
1: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
6: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
7: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
6: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
7: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
8: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
9: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
11: Desnoran?
10: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
11: Naprawdę?
10: Już mam chrapkę na Desnoran.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Jak?
11: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
13: Po Desnoranie znika chrapanie.
12: Aflofarm.
14: Reklama. Weekend jak marzenie. Z Marzeną Rogalską w Radiu Złote Przeboje.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Nieustająco z nami Maria Dębska. Mario, gdzie jest więcej improwizacji? Czy w fortepianie, w muzyce, czy w graniu, na scenie, w aktorstwie?
2: Ja grałam na fortepianie klasycznym i tam obok nas byli jazzmeni i my im tak posłuchaliśmy, trochę zazdrościliśmy, ale no, nas nie uczyli improwizacji i jazzu. Ja ubolewam trochę nad tym. Ja też dlatego zostałam aktorką, bo w aktorstwie ja czuję dużo więcej wolności. No po prostu. Możesz sobie wymyślić dużo rzeczy. Jak to ma być, co to za postać, jaka to scena, ale przychodzisz, patrzysz w oczy, wiesz, partnerowi swojemu i on ci gra inaczej. Ty mówisz, kurde.
1: Się całujesz.
2: No i się całujesz na końcu. Ale...
1: A się lubisz całować w filmie?
2: Nie, no trudne to jest.
1: Kurczę, no ja myślę. No.
2: Trudne to jest bardzo, ale... że tak powiem, mam szczęście do partnerów bardzo...
1: Co się dobrze
2: wychowanych, bardzo też takich, wiesz, bo to... Kurczę, no, żeby to naprawdę bywa trudne.
1: Ja wiem, a jeszcze nie daj Boże ze swoim partnerem potem to oglądać. Boże, no, bo nie muszą się czuć. Nie, ja im nie zazdroszczę.
2: No ja też. Chociaż powiem ci, wtrącę tylko, że jakiś czas temu się spotkałam...
1: Czy to ja wtrącam, ty mówisz.
2: Z Borysem Szycem i z Justyną, jego wspaniałą żoną. I ona, bo ja grałam żonę Borysa, jak robiliśmy Piłsudskiego. Mhm. I Justyna mówi, słuchaj, ze wszystkich żon mojego męża to chyba ciebie najbardziej.

0: Już za chwilę wybije 14 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wrócimy do rozmowy z aktorką Marią Dębską i będzie o urodzie, byciu pięknym, co to znaczy, jak również o dobrostanie. Czym dla Marii jest dobrostan?
1: Radio Złote Przeboje!
2: Radio Złote Przeboje.

0: Bank Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty nektarynki na wagę 5,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Tak, winogrona jasne 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Odliczamy. 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
8: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
7: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
8: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
9: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
10: Reklama.
11: Wybiła 14, zapraszam na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Prezydent Ukrainy apeluje do USA o natychmiastowe sankcje na Moskwę. Będzie więcej kontroli na torach. Pasażerowie skracają drogę. Trwa wielkie liczenie żurawi. Czasu jest niewiele, bo niebawem te ptaki nas opuszczą. Agnieszka Trojanowska, BIS. Po rosyjskim nocnym ataku na Odessę Wołodymyr Zełenski apeluje do Stanów Zjednoczonych o natychmiastowe wprowadzenie nowych sankcji na Moskwę. W nocy jeden z rosyjskich pocisków uderzył w blok mieszkalny. 16 osób jest rannych, wśród nich 5-miesięczne dziecko. Ryzykowne zachowania w okolicach torów to już plaga w całym kraju. Pasażerowie często skracają sobie drogę i przechodzą przez tory kolejowe. Straż Ochrony Kolei zapowiada więcej patroli na nowym przystanku kolejowym Bydgoszcz-Stary Fordon. O czym Agnieszka Wynarska.
13: W ubiegłym roku w wyniku przechodzenia przez tory kolejowe w niedozwolonym miejscu w Polsce zginęło 171 osób, a 27 zostało ciężko rannych. Często do wypadków dochodzi na dzikich przejściach, mówi Mateusz Przybył ze Straży Ochrony Kolei.
14: Tego typu zjawisk jest dużo. My reagujemy na to, natomiast no nie jesteśmy w stanie też reagować na każdą sytuację, która jest nam zgłaszana.
13: Za wykroczenie można zostać pouczonym albo dostać mandat do 500 zł, a w Starym Fordonie w Bydgoszczy ma być więcej patroli Straży Ochrony Kolei.
12: Trwają obchody Święta Wojsk Lądowych. Już 30. taka uroczystość w naszym kraju. W Kielcach uroczysty apel połączony ze złożeniem wieńców pod pomnikiem marszałka Piłsudskiego. W liście do uczestników obchodów prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że wojska lądowe stanowią trzon naszej armii. Dwóch lekarzy z Polski przygotowuje się do wyjazdu do Afryki. Będą tam leczyć mieszkańców Sierra Leone, jednego z najuboższych regionów świata. W misji pod hasłem Przez uśmiech do serca biorą udział kardiolog i stomatolog. To duet nieprzypadkowy, tłumaczy dentysta Andrzej Chmielecki.
15: Uzębienie jest źródłem różnych infekcji bakteryjnych. Bakterie mogą zainfekować wtórnie w sierdzie, czyli część serca.
12: Lekarze zabierają ze sobą przenośne echo serca i fotel dentystyczny z całym osprzętowaniem. Wylatują w przyszłym miesiącu. Coroczne liczenie żurawi rozpoczęło się i potrwa przez cały weekend w Poleskim Parku Narodowym na Lubelszczyźnie. Jest tam około 2000 tych ptaków. Obecnie żurawie przygotowują się do jesiennych odlotów do cieplejszych krajów, m.in. Francji, Hiszpanii, Włoch czy Algierii. Żurawie gromadzą się przed odlotem na rozlewisku w Zastawiu przy ścieżce Czachary. Wśród nich są ptaki migrujące nie tylko z Polski, ale też z krajów nadbałtyckich.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
11: Pogoda.
12: Sobota upływa nam z zachmurzeniem, przeważnie umiarkowanym. Dziś jeszcze możliwe przelotne opady deszczu, a na termometrach od 17 do 20, miejscami 21 stopni. Jutro już na ogół bez opadów albo z jedynie przelotnym deszczem i z temperaturą znów maksymalnie do 20 stopni.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Mario, tak? Czy często masz wolne weekendy?
2: Ostatnio miewałam często.
1: No ale ty bardzo jesteś zapracowana.
2: Często jest teatr wieczorami. Aha. Gram wieczorami, ale lubię wolne weekendy i walczę o nie do upadłego.
1: No a my się dowiemy, jakie małe rzeczy Maria też lubi. Nie tylko wolne weekendy, ale jakie są jej ukochane rytuały. Wszystko to w tej godzinie. Bądźcie z nami.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Droga Mario Dębska, przeczytałam w jednym z twoich ostatnich wywiadów, że taki właśnie masz dobry moment, czujesz się dobrze ze sobą. Co to znaczy, że czujesz się dobrze ze sobą?
2: Czuję się spokojniejsza. Mhm. Czuję się bezpieczniej, jakby w ogóle w życiu i sama ze sobą i z ludźmi bliskimi, ale też ci powiem, że sobie więcej wybaczam. Jestem mniej dla siebie okrutna. Sobie tak dowalałam, wiesz, że sobie nie mogłam, kurczę, wiesz, no nie wiem, no, zarysowałam wczoraj samochód na przykład, nie? Masakra, no po prostu głupio bardzo. I miałam taką chwilę, jesteś tak, nie powiem tego, nie powiem jaka jesteś, i wróciłam do domu, przeczytałam jakieś wiadomości straszne i mówię, czym ty się przejmujesz, dziewczyno? Jakby tyle gorszych rzeczy mogło się zdarzyć.
1: Tak.
2: Daj spokój.
1: Tak.
2: Po prostu uważaj bardziej, bądź skupiona.

0: Byłabym zupełnie zapomniała Mario Dębska. Grasz Kazimierę Wąsowską w Lalce. Czy ty w ogóle miałaś lalkę jako lekturę w szkole? Bo przecież ty jesteś młodsza ode mnie.
1: To była moja lektura. Ja byłam w dość takim lekko odjechanym liceum, gdzie mieliśmy też szalone lektury i takich, których nie było w kanonie, takim podstawowym. Ale lalka była jedną z moich ulubionych lektur, a Wąsowska była moją ukochaną postacią, więc jak się dowiedziałam, że...
0: To aż tak?
1: Nie, no to jest naprawdę już grubymi nićmi uszyte.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
3: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Łódź Kasprzaka 8 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Łódź Kasprzaka 8.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
8: Aflofarm. Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
9: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
10: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
11: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
0: Reklama.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Mario Dębska, miła, muszę ci coś wyznać. Na poważnie. Ja jestem w takim zachwycie, jeśli chodzi o twoje fizis. Ty należysz do takich kobiet, które są obiektywnie piękne. Czy ty to w ogóle doceniasz?
2: Słuchaj, to jest tak obiektywne, subiektywne jednak, ja uważam, że naprawdę...
1: Przecież ja przed chwilą powiedziałam.
2: Słuchaj, uczę się też przyjmować komplementy. Więc przyjmuję go, dziękuję. Mam dni, że się czuję super piękna. I po prostu...
1: I pławisz się w tym.
2: Nie, i po prostu czuję się... Ale no. Zazwyczaj ma to totalnie związek z moim nastrojem i z jakim momentem w życiu. I dla mnie to, jak ja mam błysk w oku, to ja się wtedy mogę poczuć naprawdę pięknie ze sobą.
1: No mam, fajnie, żeby ten środek
2: nie sprawdzał. Mam momenty, jest ich wiele, że się totalnie do siebie doczepiam. I cały czas mam dużo kompleksów.
1: Nie doczepiaj się do siebie. Wspominałaś o czułości.
2: Ja to mówię innym kobietom, a sama się tego dopiero uczę.
1: Czułość nas uratuje.

0: Droga Mario, a gdybyś tak miała wymienić cztery cechy, które cię określają?
1: Niecierpliwa, chaotyczna, wrażliwa i uśmiechnięta.
0: To z uśmiechem za chwilę nam opowiesz o małych rzeczach, które sprawiają ci wielką radość.

0: sprzątnij dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
1: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
2: Desnoran?
1: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
2: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Jak?
2: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
4: Po Desnoranie znika chrapanie.
3: Aflofarm.
5: HiGenie. Super oferta na super hybrydę plug-in. Czyli Star Ray Pro z zasięgiem ponad 900 km już od 119 900 zł. Wygodny i ekonomiczny SUV na co dzień i weekendowe wyjazdy. I teraz hit. Ubezpieczenie już od 1 zł. To najlepsza oferta Genie w Łodzi. Pospiesz się. Oferta limitowana do 30 września. Czekamy na Ciebie. Genie Łódź. Pabianicka 75.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
10: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: Cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
2: Reklama.
4: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
5: Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.
1: Droga Mario Dębska, twoje ukochane rytuały, takie małe, co to są pod ręką, co to są często za darmo, a które dają, wiesz, takie ukojenie i radość. Co to jest?
2: Słuchaj, na pewno jest to czas z moim psem i rano spacer z psem.
1: Boże.
2: I taki mój wymarzony poranek to jest, że ja kocham śniadania jeść i robić. Nie umiem gotować, ale śniadania umiem.
1: Z moim starym byście się dogadali.
2: No, kocham to po prostu. Aha. I kocham robić śniadania w ogóle.
1: Dobrze, ładnie komponujesz, podajesz.
2: Uwielbiam, tak. No, uwielbiam. Sport bardzo lubię i bardzo mi to w głowie ustawia dobrze wszystko.
1: Ale sport, że jest jakiś tu konkret, proszę pani, czy jest łyżwa, czy jest narta?
2: Jest siłownia, bo lubiłam przy przygotowaniach do filmów różnych, bo też no, w zeszłym roku, półtora roku temu robiłam film, który zresztą na festiwalu w Gdyni będzie miał premierę, Przez ścianę.
1: Ale lalka nam tu zdominowała spotkanie. Pani wybaczy.
2: Wybaczy, ale serce ma mi tu i to.
1: Teraz nasze serca niech otworzą się w kierunku Eweliny Flinty, która pięknie zaśpiewa swój wielki przebój Żałuję.
0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje. Poleca Marzena Rogalska.

0: bardzo Ci dziękuję za to spotkanie.
1: Ja też dziękuję bardzo.
0: A Wy, ludeczkowie, pamiętajcie, że o 15 wskakuje cały podcast, także możecie jeszcze raz się spotkać z Marią Dębską i pędźcie 30.
1: Premiera. Premiera lalki 30.
0: Tak, 30. A o reszcie porozmawiamy sobie, moja tak droga, jest. Niebawem. Umówmy się już, obiecajmy sobie spotkanie.
1: Umówmy się, bo akurat w tym miesiącu bardzo jest o czym mówić i tej jesieni. Także.
0: Tak jest. Ta jesień jest sponsorowana przez Marię Dębską. Przez rolę Marii Dębskiej. Seriale, spektakle, teatry. Stand-upy i piosenki.
1: Zapraszamy.
0: Zapraszamy. Radio Złote
2: Przeboje. To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl. Autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
6: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
5: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm.
2: Reklama.
12: To już 15 na zegarach. Popołudnie spędzacie z radiem Złote Przeboje. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
13: W Europie brakuje rakiet na braki, wskazuje były szef ukraińskiego MSZ. Wielka Brytania reaguje na słowa Trumpa o zjednoczeniu Irlandii. Polscy siatkarze właśnie rozpoczynają mecz, ale na mocnego rywala na Mistrzostwach Europy jeszcze poczekają. Agnieszka Trojanowska-Bis. Były szef MSZ Ukrainy Dmytro Kuleba ostrzegł, że europejska obrona powietrzna jest pogrążona w głębokim kryzysie, a w razie ataku państwa Europy zużyłyby swoje zapasy rakiet w tydzień. A po nocnym rosyjskim ataku na Odessę Wołodymyr Zełenski zaapelował do Stanów Zjednoczonych o natychmiastowe wprowadzenie nowych sankcji na Moskwę. W wyniku ataku Rosjan jeden z pocisków uderzył w blok mieszkalny. 16 osób jest rannych, w tym niemowlę. Prezydent USA Donald Trump zadeklarował dziś w Dublinie, że chciałby zjednoczenia Irlandii i ocenił, że prędzej czy później do niego dojdzie. Trwa dwudniowa wizyta prezydenta USA w tym kraju, a rząd Wielkiej Brytanii, który kontroluje Irlandię Północną, odpowiedział, że nie ma podstaw do organizacji referendum w sprawie zjednoczenia. Republika Irlandii ze stolicą w Dublinie oddzielona jest granicą od Irlandii Północnej, która wraz z Anglią, Walią i Szkocją tworzy Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej ze stolicą w Londynie. Polscy siatkarze właśnie zaczynają mecz z Izraelem na Mistrzostwach Europy. Nasi są faworytami tego spotkania. W pierwszym meczu nasz zespół bez najmniejszych problemów pokonał do zera Portugalię. Faza grupowa dla Polaków może być co najwyżej rozgrzewką przed walką o medale. Michał Waszkiewicz.
14: Mecz z Portugalią trwał 80 minut. Polacy wygrali do 12, 18 i 20. Miało być łatwo i było, mówi atakujący Bartłomiej Bołądź.
15: Najważniejsze było to, że nie daliśmy się Portugalii rozwinąć.
11: Od samego początku byliśmy skoncentrowani, chociaż na pewno popełniliśmy kilka prostych błędów, ale tak mówię, najważniejsze, że wygraliśmy 3-0.
14: Być może kolejny mecz to szansa głównie dla zmienników, bo Nikola Grbicz wysłał do boju swoje największe gwiazdy. A czy z Izraelem, czy w niedzielę z Macedonią Północną nie będzie takiej potrzeby. Nieco trudniej będzie pewnie we wtorek z Ukrainą, a poważne granie czeka nas dzień później z Bułgarią, gdzie stawką meczu będzie zapewne pierwsze miejsce w grupie.
13: Współgospodarze turnieju to jedna z ledwie kilku drużyn w Europie, które mogą rzucić wyzwanie Polakom.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
12: Do końca dnia na południu, a także na północy kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to teraz o 14 najchłodniej jest to w Gdańsku 18 stopni, a najcieplej w okolicach Zielonej Góry, tam nawet do 22. Trzy minuty po godzinie 15 to zaczynamy, panie i panowie, tą przyjemną część tego sobotniego popołudnia, czyli najpiękniejsze gwiazdy muzyki lat 80. i 90. zagoszczą w waszych domach, w waszych samochodach albo tam, gdzie spędzacie to sobotnie popołudnie. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko, a na dobry początek Stevie Wonder.

Podobno na początku się broniła, ale potem zgodziła się podpisać kontrakt reklamowy na umieszczeniu swojej podobizny na opakowaniu sprayu do włosów. To Sandra w radiu Złote Przeboje, a już za moment pojawi się zespół, który na samym początku istnienia, słuchajcie, planował grać tylko i wyłącznie punk rocka. Jednak po paru miesiącach stwierdzili, że jak nagramy takiego punk rocka, no to nikt nie będzie chciał ich grać w stacjach radiowych. No i coś chyba było w drugiej połowie lat 80. To już teraz przed wami zespół Duran, a my gramy dla was te największe kawałki lat 80. i 90. w radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: Już jutro po 8.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
1: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie

0: zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
14: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
13: Czy to konieczne?
14: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
15: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.

0: Takie dźwięki zachęcają do tego, żeby położyć się na swojej ulubionej sofie, zamknąć oczy i zapomnieć o tym, co dzieje się za naszymi oknami. Bill Withers, Grover Washington Jr., no i genialny kawałek Just the Two of Us. To był rok 81, a w latach 90. ten numer zaśpiewał razem ze swoim synem Will Smith. Tu Radio Złote Przeboje, w to sobotnie popołudnie za 27 minut 16, no to pora rozpocząć naszą popołudniowo-weekendową zabawę.
1: Kawałek po kawałku.
0: Każdą sobotę parę minut po godzinie 15 biorę na tapetę jeden złoty kawałek tnego na trzy kawałki. Jeden kawałek ma dwie sekundy, drugi cztery, drugi sześć. No, a wy musicie rozszyfrować, co to za piosenka. A przed 17 finał naszej zabawy, przed 18 finał naszej zabawy. No i zagram wam ten magiczny kawałek wtedy w całości. A do wygrania dziś termos i biały kubek, oczywiście z logo Radia Złote Przeboje. No to teraz, kochani, pełne skupienie, dwie sekundy tej piosenki. Jeśli już będziecie wiedzieli, co to za numer, no to dzwońcie 22 4 4 i 3 0. Jeśli nie, no to za godzinę pojawi się kolejna podpowiedź muzyczna, tym razem dłuższa, bo 4-sekundowa. No to co, wsłuchujemy się w ten dwusekundowy kawałek. No jeśli już wiecie, no to dzwońcie 22 4 4 i 3 0, a jak nie, to za godzinę wszystko się wyjaśni.
1: Kawałek po kawałku.

0: Ciebie.
1: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolight 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
4: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
5: Dźgnął ją kilkanaście razy.
6: Przypomina zabójstwo wampira z Trzębiorek.
3: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
7: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
3: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
8: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
9: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
8: No dobrze, a taki fajny prezent?
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
9: Na mediaexpert.pl.
10: Włączamy niskie ceny.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie, 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.
15: Kategoria trawienie.
16: Po jednej nutce.
15: Ciężko na żołądku.
16: A teraz?
15: Uczucie pełności.
16: Dobrze. I ostatni.
15: Gazy.
16: Świetnie. A co można na to zaradzić?
15: Najlepiej zastosować Travisto.
17: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
18: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
19: Volkswagen. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
20: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Pierwsze przeboje pisał dla niej tata, także brat i tak jak Robbie Williams, słuchajcie, wierzy w istoty pozaziemskie. To Kim Wilde w radiu Złote Przeboje, a my gramy dla was przez całą dobę te największe kawałki lat 80. i 90. To teraz pora na pioniera muzyki elektronicznej końca lat 70., chociaż swoje te największe kawałki tworzył także w latach 80. Przed wami już teraz w radiu Złote Przeboje Kraftwerk.

po prostu magia dźwiękowa. Po 16 będę was zaskakiwał kolejnymi cudownymi dźwiękami z lat 80. i 90. Zatem koniecznie zostańcie z Radiem Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Na początek pracującego tygodnia zastanowimy się wspólnie, jak robić, żeby się nie narobić i nie wypalić.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już w poniedziałek od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Queen 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Doskonale, kupujemy.
11: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
0: Reklama.
2: Sobotnie popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 16. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
14: Trwa atak Rosji na Ukrainę. RCB ostrzega mieszkańców wschodniej Polski. Straszył szkoły alarmami bombowymi. Trafił do aresztu. Dostawy ropy realizowane bez zakłóceń, zapewnia Orlen. Agnieszka Trojanowska, BIS. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w związku z atakami powietrznymi Rosji na Ukrainę rozesłało alert do osób na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego. RCB podkreśla, że sytuacja jest monitorowana i apeluje o śledzenie komunikatów. W przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo. Orlen uspokaja i zapewnia, że nie ma problemu z dostawami ropy naftowej po wyłączeniu saudyjskiego rurociągu wschód-zachód. Dostawy ropy do polskich rafinerii przebiegają bez zakłóceń, zapewnia polski koncern naftowy. Władze w Riyadzie wyłączyły rurociąg po ataku dronów przeprowadzonym z terytorium Iraku. Arabia Saudyjska zapewnia blisko połowę dostaw ropy do Polski. Cezary Jaszczyk.
15: W związku z niepokojącymi doniesieniami Orlen zwrócił uwagę, że już od dłuższego czasu zabezpieczał dostawy także z innych kierunków. Przede wszystkim z Norwegii. Koncern wykupił też udziały do jednego z norweskich złóż, co pozwoliło na powiększenie własnych zasobów. Dostawy do polskich rafinerii są realizowane bez zakłóceń, ogłosił państwowy gigant. Rurociąg Wschód-Zachód to jedna z kluczowych instalacji, która do tej pory pozwalała omijać blokadę morską cieśniny Ormus. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump uważa, że za atak prawdopodobnie odpowiada Iran. Riad twierdzi, że drony zostały wystrzelone z terytorium Iraku, gdzie działają proirańskie oddziały milicji. Uszkodzenie instalacji zwiększyło niepokoje na rynkach. Ceny ropy utrzymują się na poziomie powyżej $100 za baryłkę.
14: Wyłączona obecnie instalacja odpowiada za przesył ropy z Zatoki Perskiej nad Morze Czerwone, skąd surowiec jest wysyłany w inne rejony świata. Zarzut zgłoszenia fałszywych alarmów bombowych w szkołach podstawowych usłyszał mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego. 41-latkowi grozi do 15 lat więzienia. Trafił tymczasowo do aresztu. Mężczyzna alarmował służby poprzez numer 112. Pierwszy raz zadzwonił tydzień po rozpoczęciu roku szkolnego. Kilkaset osób wzięło udział w biegach OncoRun w Supraślu koło Białegostoku. To pacjenci, byli pacjenci, ich bliscy, medycy, przedstawiciele władz i organizacji na rzecz walki z rakiem. Imprezę, która odbyła się po raz ósmy, zorganizowało Białostockie Centrum Onkologii wspólnie ze Stowarzyszeniem do Walki z Rakiem.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
16: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi. Pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
1: Pogoda.
17: Do końca dnia na południu i na północy proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz nad samym morzem. W Kołobrzegu termometry pokazują zaledwie do 17, a najcieplej w Zielonej Górze 21.
16: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi. Pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
17: 4 minuty po godzinie 16. Wojtek Babiarczyk z wielką radością i z wielką energią zapraszam Was na tą kolejną godzinę sobotniego popołudnia do Radia Złote Przeboje, w której już niebawem odkryję przed Wami kolejny fragment złotego przeboju w naszej zabawie. Kawałek po kawałku. No a teraz pora na gwiazdę, która ostatnio jest naprawdę bardzo zapracowana. Godzinami siedzi w studiu nagraniowym, żeby pod koniec roku swoim fanom przedstawić nową płytę. Przed Wami Mariah Carey.

zanim pochłonęła ją muzyka, od 6 roku życia trenowała wyczynowo lekko atletykę. Mowa o Sonic, jej wielkim przeboju Sky, a do dziś można ją także spotkać w londyńskich klubach muzycznych, gdzie wciela się w rolę DJ-ki, a w grudniu pojawi się na koncercie w Polsce. To już prawie 13 minut po godzinie 16. Tu radio Złote Przeboje i największe kawałki lat 80. i 90. To teraz pora na artystę, który na przełomie lat 80. i 90. zdecydował się na świadome wycofanie się z blasku. Fleszy został niezwykle cenionym, no wprost rozchwytywanym autorem tekstów i kompozytorem, co czyni do dziś. Przed wami już teraz, jak dla mnie, trochę mało doceniana gwiazda tamtych lat, ale za to w radiu Złote Przeboje możemy słuchać jego kawałków przez całą dobę. To Nick Kershaw.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20 w TVP2.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Pan Rębiszewski?
12: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
13: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
16: Ty, ale akcja.
15: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
16: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
17: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
18: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
19: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach.

0: na decathlon.pl.
1: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. Wtedy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.

0: The Lion Sleeps Tonight w radiu. Złote przeboje na zegarach punktualnie 16:30.
1: Kawałek po kawałku.
0: Każde sobotnie popołudnie biorę na tapetę, kochani, złoty przebój Tnego na 3 kawałki. Pierwszy ma 2 sekundy, drugi 4, a ten ostatni ma 6 sekund. No, a waszym zadaniem jest to ładnie poukładać i zrobić z tego jeden piękny, złoty przebój, a po godzinie 17 zadzwonić po 2244430, no i powiedzieć, jaki dzisiaj kawałek was pociąłem na kawałki. Dobrze, trochę się zamieszałem w tym wszystkim, ale emocji nie brakuje, bo już dzwonicie, chociaż nie padają do końca prawidłowe odpowiedzi. No to teraz pora na kolejną podpowiedź. Drugą to będzie kawałek 4-sekundowy. No i mam nadzieję, że tym kawałkiem pomału dobijamy do brzegu. Jeśli wiecie, kto to śpiewa, jaki jest tytuł tego numeru, to dzwońcie 22 4 4 3 0, a do wygrania dzisiaj termos i nasz cudowny biały kubek 22 4 4 3 0. A po 17 finał naszej zabawy i ostatni, trzeci kawałek.
1: Kawałek po kawałku.

0: autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
4: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
5: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16:10 w TVP2 i TVP VOD.
9: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
15: Elektryk? Pewnie drogi.
14: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
15: Co? Z serwisem i gwarancją?
14: I tylko 10% opłaty wstępnej.
15: Tylko gdzie jest haczyk?
14: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
15: Czekaj, 30 tysięcy?
14: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
16: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
17: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
16: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
18: Skoda.
19: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
20: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
19: Znaczy, Frosta kupiłeś?
20: Proszę, się nie da.
21: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
0: Reklama.

Mam nadzieję, że przy tej piosence posłuchaliście bicia waszego serca. To zespół Roxette, Listen to Your Heart w Radiu Złote Przeboje z genialnej zresztą płyty zatytułowanej Look Sharp. To już prawie za 10 minut będzie 17, no to teraz pora na francuskiego producenta muzycznego i zarazem DJ-a. Jest ona do dziś najważniejszą postacią muzyki house. Nadal komponuje, nadal nagrywa, no i już niebawem rozpoczyna takie krótkie tournée po Francji. Przed wami Bob Sinclair. We'll be right back.

0: To on na początku lat 90. w Wielkiej Brytanii bardzo mocno promował muzykę reggae. Maxi Priest i jego Close to You w radiu Złote Przeboje. A już po 17 u nas finał zabawy kawałek po kawałku. Emocji na pewno nie zabraknie, zatem zostańcie z nami.
1: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to w Lewiatanie tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. Pan Rębiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto poproszę.
9: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
14: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji. A dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
20: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
21: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
22: O, ale że to tak dla mnie?
21: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
23: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
12: Mamy niskie ceny.
0: Reklama. Sobotnie popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami na zegarach 17. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
24: Rosja atakuje zachodnią Ukrainę. W Polsce RCB rozesłało alert. Dostawy ropy naftowej przebiegają bez problemu, zapewnia Orlen. Nie było zaskoczenia w meczu polskich siatkarzy z Izraelem. Agnieszka Trojanowska, BIS. W związku z trwającym atakiem Rosji na Ukrainie w polskiej przestrzeni powietrznej operuje wojskowy śmigłowiec, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert do osób na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego. Jednocześnie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych informuje, że w związku z aktywnością rosyjskich bezzałogowców w zachodniej części Ukrainy podniesiona została gotowość wybranych sił i środków polskiego systemu obrony powietrznej. A w rosyjskich atakach w nocy i o poranku na 10 ukraińskich regionów Ukrainy 4 osoby zginęły, a kilkadziesiąt jest rannych. Głównym celem rosyjskiego ataku był kompleks hutniczy. Nie ma obecnie problemu z dostawami ropy naftowej, zapewnia Orlen po informacji o wyłączeniu saudyjskiego rurociągu wschód-zachód. Jak uspokaja polski koncern naftowy, dostawy ropy do polskich rafinerii przebiegają bez zakłóceń. Władze w Rijadzie wyłączyły rurociąg po ataku dronów przeprowadzonym z terytorium Iraku. Niepokoje, jakie wywołała ta informacja w Polsce, wynikają z faktu, że Arabia Saudyjska zapewnia blisko połowę dostaw ropy do Polski. Wywołał serię fałszywych alarmów bombowych w szkołach podstawowych. 41-latek usłyszał zarzut i trafił tymczasowo do aresztu. Mieszkańcowi Ostrowa Wielkopolskiego grozi do 15 lat więzienia. Mężczyzna alarmował służby poprzez numer 112, mówi Ewa Golińska-Jurasz z ostrowskiej policji.
1: Informując o rzekomym podłożeniu ładunków wybuchowych na terenie szkoły podstawowej w Ostrowie Wielkopolskim. Następnego dnia wpłynęła kolejna informacja. Tym razem mężczyzna poinformował o rzekomym podłożeniu ładunków wybuchowych w szkołach podstawowych na terenie całego kraju.
24: Policjanci szybko ustalili tożsamość sprawcy i tego samego dnia zatrzymali mężczyznę. Policja przypomina, że każde zgłoszenie jest traktowane poważnie i często wiąże się z zaangażowaniem wielu służb. Polscy siatkarze wygrali z Izraelem 3-0 w swoim drugim meczu grupy B Mistrzostw Europy. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia, którzy bronią tytułu, jutro zmierzą się z Macedonią Północną. To drugie zwycięstwo biało-czerwonych w Sofii. Wcześniej Polacy pokonali Portugalię również 3-0, a w drugim dzisiejszym spotkaniu grupy B Bułgaria gra z Ukrainą.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Do końca dnia dużo w pogodzie nam się nie zmieni. Nadal na północy, a także na południu proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej o 17 było w Suwałkach 15 stopni, a najcieplej w Poznaniu 21. 3 minuty po godzinie 17 zaczynamy ostatnią godzinę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Już za kilka minut finał naszej zabawy, kawałek po kawałku, no ale wcześniej jeszcze zagram Wam ten najdłuższy kawałek 6-sekundowy. Bądźcie czujni, nagrody czekają na Was, między innymi termos i biały kubek, oczywiście z logo Radia Złote Przeboje. A na dobry początek coś prosto z filmu 4 wesela i pogrzeb, no i zespół Wet.

0: Mimo genialnego słuchu i wielkiej wrażliwości muzycznej był całkowitym samoukiem. Nigdy nie ukończył żadnej szkoły muzycznej. Andrzej Zaucha, byłaś serca biciem. Uwielbiam was rozpieszczać i zaskakiwać takimi cudownymi polskimi numerami w radiu. Złote przeboje przez całą dobę gramy dla was. Te największe kawałki lat 80. i 90. To już prawie 12 minut po godzinie 17. No to pora najwyższa na ostatnią odsłonę naszej zabawy.
1: Kawałek po kawałku w radiu Złote Przeboje.
0: Biorę na tapetę jeden kawałek złoty, tnę go na trzy części, jedna część ma 2 sekundy, druga 4, na ta ostatnia ma 6 sekund. No to bardzo proszę, odsłona trzecia. Kto śpiewa ten numer? No i mam nadzieję, że chyba wszystko będzie już teraz jasne. 22, 4, 4 i 3, 0. Jeśli wiecie, jaki jest tytuł tej piosenki i kto go wykonuje, to dzwońcie. 22, 4, 4 i 3, 0. Do wygrania przypomnę termos i nasz biały kubek. A w radiu Złote Przeboje już teraz oscarowa piosenka. To Irene Cara.

0: Autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
6: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
7: Dźgnął ją kilkanaście razy.
8: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
5: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
9: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
5: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
15: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
16: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
17: Raz, dwa, trzy.
16: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
14: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
18: Cześć, tu Oktoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
19: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego.

0: Teddy. Pełen pomysłów.
1: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
2: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Doskonale. Kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
7: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
6: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
12: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
11: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.

0: nasza wyjątkowa złota gwiazda Beata Kozidrak. Siedzę i myślę w radiu Złote Przeboje. To jest idealny moment na finał naszej zabawy.
1: Kawałek po kawałku.
0: Co godzinę od 15 grałem wam fragment pewnej piosenki pociętej na trzy części. Pierwszy miał 2 sekundy, drugi miał 4 sekundy, no i ten ostatni miał 6 sekund. Jako pierwsza dodzwoniła się do nas Agnieszka. Dzień dobry, Agnieszko.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Gdzie cię, dziewczyno, złapałem o tej porze? Co tam porabiasz, powiedz?
2: W samochodzie. Pędzę do babci na Mazury.
0: Do babci na Mazury, no to będzie pewnie jutro przepyszny niedzielny obiad, rozumiem.
2: Oj tak, babcia robi pyszne żeberka, także miam, miam.
0: Ach, no to narobiłaś nam smaka w to sobotnie późne popołudnie. Agnieszko, droga, ty co godzinę z tych trzech fragmentów składałaś je skrupulatnie, no i okazuje się, że jest to przebój, ale jeszcze na razie nie mówimy, bo chciałbym, żebyśmy jeszcze wspólnie posłuchali tego ostatniego fragmentu piosenki, tego sześciosekundowego. Więc bardzo proszę. Agnieszko, droga, no to teraz powiedz całej Polsce, o jaki to przebój chodziło, jak złożyłaś tych trzech kawałków jeden przebój, jaki ci wyszedł, powiedz.
2: Alphaville, Forever Young.
0: Sprawdzamy. Agnieszka, no nie mogło być inaczej. Oczywiście, że tak. Alphaville, Forever Young. W takim razie termos i nasz cudowny biały kubek już teraz wędruje w twoje ręce. W takim razie uściskaj od nas babcia, ja życzę ci szerokiej, bezpiecznej drogi. No i gramy specjalnie dla ciebie w całości ten numer. Alphaville, Forever Young. Dzięki serdeczne.
2: Dziękuję bardzo, dziękuję. Bardzo się cieszę.
1: Kawałek po kawałku.

0: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
1: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
2: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
1: Mhm, dokładkę rabatu.
0: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
3: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Hi-Geely. Super oferta na super hybrydę plug-in. Geely Star Ray Pro z zasięgiem ponad 900 km już od 119 900 zł. Wygodny i ekonomiczny SUV na co dzień i weekendowe wyjazdy. I teraz hit. Ubezpieczenie już od 1 zł. To najlepsza oferta Geely w Łodzi. Pospiesz się. Oferta limitowana do 30 września. Czekamy na Ciebie. Geely Łódź. Pabianicka 75.
7: Jagodzianka nad morzem za 35,99.
8: Jagodzianka się ceni.
7: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
9: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
10: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. Wisk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Wisk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
14: Scala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
13: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda.

0: Aż ogień buchnął z tego numeru z rockowym pazurem zespół R.E.M. w radiu Złote Przeboje, a po godzinie 18 na pewno nie zabraknie takich mocnych dźwięków gitar i nie tylko, bo już niebawem rusza program Czas Gwiazd. No a my dzisiaj wybierzemy się do naszego rodzimego podwórka razem z Mariuszem Stelmaszczykiem. Będzie dużo polskiej muzyki.
1: Ależ pięknie to zapowiedziałeś. Tak będzie dzisiaj po godzinie 18, a więc opowiem wam dzisiaj o Republice, o zespole Lady Punk, no i będzie między innymi o tym, że kiedyś właśnie Republikę wzięli za mafię, tak jest, za prawdziwą mafię członków tego zespołu, oraz też grupa Lady Punk kiedyś występowała niby jako amerykański zespół, ale więcej anegdot to wieczorem.
0: Zapowiedzią narobiłeś nam takiego smaka, że na waszym miejscu, kochani, nie odchodziłbym od radia Złote Przeboje nawet na sekundę. Wojtek Babiarczyk, zatem cudownego wieczoru wam życzę, a ode mnie na koniec Łem.

0: złote przeboje Madonna, American Pie. My dobijamy do godziny 18 i za chwilę tylko sprawdzone wiadomości. A potem czas gwiazd i dzisiaj mnóstwo anegdot i ciekawostek związanych z Lady Punk, a także Republiką.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i piątka artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, jeden wspólny mianownik i 0 nudy.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.
3: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
4: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
6: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Co za dzień.
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
16: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
17: Volkswagen.
18: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
19: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
20: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
20: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
22: Włączamy niskie ceny.
8: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
0: Reklama.
1: Godzina 18, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
23: Polski śmigłowiec poderwany w związku z atakiem Rosji na zachód Ukrainy. Niemal setka Polaków kandyduje w wyborach w Szwecji. Muzeum Instrumentów Muzycznych zaprasza na swoje 80. urodziny. Agnieszka Trojanowska-Bis. Wojskowy śmigłowiec operuje w polskiej przestrzeni powietrznej w związku z trwającym atakiem Rosji na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert do osób na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego w związku z aktywnością rosyjskich bezzałogowców w zachodniej części Ukrainy. Podniesiona została gotowość wybranych sił i środków polskiego systemu obrony powietrznej. To już kolejny atak nad ranem. Rosjanie przeprowadzili atak rakietowy na Odessę. Jeden z pocisków uderzył w blok mieszkalny. 16 osób zostało rannych. Doniesienia o skutkach rosyjskich ataków zbiera Cezary Jaszczyk.
2: Ukraińskie media publikują zdjęcia poważnie uszkodzonego wieżowca w Odessie. Rosyjski pocisk zniszczył kilka najwyższych pięter budynku. Wśród rannych jest 5-miesięczne dziecko. Kilka godzin wcześniej Rosjanie uderzyli w Zaporoże, Krzywy Róg i Dniepr. Władze dwóch pierwszych miast informują o co najmniej 3 ofiarach śmiertelnych. Trzeba położyć kres rosyjskim zbrodniom, mówi prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski zaapelował do Stanów Zjednoczonych o natychmiastowe wprowadzenie nowych sankcji na Moskwę. To muszą być zdecydowane sankcje. To w końcu niemilitarne narzędzie, dzięki któremu Stany Zjednoczone mogą każdego dnia pozbawiać Rosję możliwości finansowania wojny przeciwko Ukrainie i jej mieszkańcom. Projekt silnych amerykańskich sankcji autorstwa nieżyjącego już senatora Lindseya Grahama w przyszłym tygodniu ma być głosowany w Izbie Reprezentantów.
23: Ponad 90 Polaków kandyduje w jutrzejszych wyborach do parlamentu i lokalnych samorządów w Szwecji. Najwięcej polskich nazwisk można znaleźć na listach partii liberalno-konserwatywnych, a także skrajnej prawicy. Tradycyjnie jak co 4 lata analizy polskości list wyborczych dokonała polonijna Nowa Gazeta Polska. W Szwecji mieszka co najmniej 100 tysięcy Polaków, ale osoby bez obywatelstwa szwedzkiego mogą głosować jedynie w wyborach do rad regionów i gmin. Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu świętuje 80-lecie działalności. Przez cały weekend odbywają się w nim z okazji święta m.in. koncerty, warsztaty czy oprowadzenia kuratorskie. Chętni mogą zajrzeć także do pracowni lutniczej i zobaczyć, jak wygląda konserwacja instrumentów.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Jeśli chodzi o pogodę na jutro, no to spodziewajcie się deszczu praktycznie w całym kraju. Natomiast najpogodniej jutro na wschodzie, a także na południu. W niedzielę około 19 stopni w Trójmieście, w centrum 20, na południu 21. Dzień dobry, wieczór, godzina 18. Minęła. Mariusz Stelmaszczyk za starami Radia Złote Przeboje i jak co tydzień w sobotę po 18 czas gwiazd. Dzisiaj historia zespołu Lady Punk, a także Republiki, więc będzie mnóstwo anegdot i też mnóstwo świetnej muzyki, ale wcześniej Village People.

0: Czas gwiazd. Dziś w radiu Złote Przeboje Lady Punk i Republika.
1: Gdzie oni są?
0: Republika powstała w Toruniu w 1981 roku. W podstawowym składzie znaleźli się Grzegorz Ciechowski, Sławomir Ciesielski, Zbigniew Krzywański, a także Paweł Kuczyński. Szara rzeczywistość, brak perspektyw na życie sprawiało, że młodzi ludzie szukali wówczas alternatywy. Stąd ogromne zainteresowanie nową falą i rockiem, a zespół Ciechowskiego od razu wyróżniał się zarówno muzyką, tekstami, jak i wyglądem. Czarno-białe stroje, charakterystyczne pasy i niemal nieruchoma postawa muzyków sprawiły, że ówczesna młoda inteligencja pokochała grupę z Torunia. A szczególne sentymenty do Republiki ma aktor Michał Milowicz.
2: Republika wtedy był podział na popersów i punków. Ja Lady Punk też słuchałem, ale natomiast pamiętam, że miałem grzywę taką, blond grzywę i słuchałem. To mnie porywało bardzo. Była mocna muzyka, która, no tak, to były czasy w ogóle, że te zespoły no, śpiewały piosenkę no, mocno polityczną, można by powiedzieć, albo anty nawet tak. Polityczną. Też w ciekawy sposób inteligentny i przekazywały te treści właśnie słuchaczom i młodzieży.
3: Bo tam trzeba było pomyśleć przy tych kawałkach, tam nie było odpowiedzi.
2: Tak. To było takie ze znakiem zapytania, słuchajcie, młodzież, zastanówcie się i dla władzy też zobaczcie, co robicie. Też taki paluszek ze znakiem zapytania. Także to była też muzyka buntu, bym to tak nazwał.
0: No to posłuchajmy. Biała flaga, już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Dziś w Radiu Złote Przeboje Lady Punk i Republika. Zanim Janusz Epanasewicz został wokalistą Lady Punk, trafił tam, gdzie nie chciał się znaleźć.
1: Ja pochodzę z Mazur, wiesz, nie miałem żadnych znajomości, żadnych, wiesz, jakichś ludzi, którzy... Bo wiedziałem, że wielu moich kolegów jakoś sobie radziło z tym i nie szli do wojska, mimo że byli zdrowi absolutnie, nie? A dostawali tam kategorie, jakoś sobie załatwiali. Ja nie miałem takich możliwości, no i się nie wymiksowałem. Nie było to fajne, bo z tego powodu jeszcze trafiłem później do aresztu, bo mnie aresztowano i skazano mnie wyrokiem za odmowę służby wojskowej, do której i tak mnie wcielono później na siłę, ale parę miesięcy musiałem przesiedzieć gdzieś tam w Giżycku w areszcie, także nie miałem wesoło z tym wojskiem.
0: Jednak marzeń o karierze nie porzucił i z czasem wiele się zmieniło.
1: Pamiętam, że zadzwonił Andrzej Mogilnicki gdzieś w hotelu, chyba w Katowicach mieszkałem w hotelu i w Krakowie niedaleko, więc Andrzej mówi: słuchaj, a zerwij się z tego hotelu, przecież nie jesteś za bramą, jesteś w normalnym, cywilnym hotelu, przyjedź do Krakowa, spróbujemy coś nagrać. I ja pamiętam, w nocy wyjechałem, Jacek Mastykarz, świetny realizator dźwięku, maluchem, pamiętam, na dworzec w Krakowie przyjechał, zabrał mnie z tego pociągu, wszystko w dużej konspiracji, żeby ktoś mnie tam gdzieś wywieźli do tego studia i tam się zaczęło. Tam poznałem tak naprawdę Janka. Chociaż nie, Janka poznałem wcześniej w Warszawie, ale już tam jakby muzycznie, w sensie, że był w studio Janek, był Andrzej Mogilnicki, no i cała ta produkcja tego. Tam minus 10 w Rio zacząłem śpiewać, no i to tak się zaczęło.
0: A w Radiu Złote Przeboje już teraz piosenka, do której to tekst, co ciekawe, napisał Grzegorz Ciechowski z Republiki. A więc zostawcie Tytanika.

0: przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley, moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl. Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda. Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. Wtedy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
11: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
12: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
13: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie. 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.
14: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
15: Desnoran?
14: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
15: Naprawdę?
14: Już mam chrapkę na Desnoran.
0: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Jak?
15: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
16: Po Desnoranie znika chrapanie.
0: Aflofarm.
17: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
18: O, ale że to tak dla mnie?
17: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
20: Mamy niskie ceny.
21: Twoje
20: dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
21: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
22: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
23: Gabinet masażu, słucham.
24: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
23: Cześć, a co się dzieje?
24: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
23: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
24: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
23: Kochana, sam go stosuję.
25: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.

0: Czas gwiazd.
1: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje Lady Punk i Republika. Grzegorz Ciechowski to jedna z najbardziej charyzmatycznych postaci w polskiej muzyce, którego twórczość wpływała także na innych muzyków, o czym opowiada Kuba Sienkiewicz z Elektrycznych Gitar.
2: W tym tkwiła moim zdaniem siła utworów Republiki i Grzegorza Ciechowskiego w eksperymencie literackim, który tam słyszeliśmy i obserwowaliśmy. To był bardzo dobry eksperyment literacki i dobra poezja, jednocześnie z dobrą muzyką. I ta muzyka też troszeczkę nawiązywała do nowej fali, ale do amerykańskiej, takiej jak chociażby Talking Heads. A Talking Heads to jest z kolei moja ulubiona kapela. Uważam się za pokolenie Stop Making Sense zespołu Talking Heads z roku 80. No a Republika świetnie nawiązywała do tego brzmienia i dlatego ich też tutaj pozdrawiam jako taką twórczość, jako takich autorów i tych muzyków, którzy na mnie bardzo pozytywne wrażenie i nie tylko pozytywne wrażenie wywarli, ale również jakoś tam ukierunkowali.
1: Jednym z symboli Republiki stała się Mamona. To utwór, który w latach 90. brzmiał wyjątkowo aktualnie. Ciechowski śpiewał o pieniądzach, o konsumpcji, zdecydowanie puszczał oko do tych, którzy ślepo uwierzyli w kapitalizm. Zresztą ten utwór wspomina aktor Zbigniew Zamachowski.
3: W ludzie Republika i Grzesiu Ciechowski. Pracowaliśmy razem, śpiewałem jego piosenki w Wiedźminie filmowym i telewizyjnym. Ale wcześniej, nim go poznałem osobiście, miałem wielką przyjemność, będąc na studiach, wybrać się na spektakl Republika do Teatru Wielkiego w Łodzi, gdzie panowie grali na żywo swoją muzykę, między innymi utwór Mamona. To jest taka cudowna przewrotność, którą raczył nas Grzegorz, pisząc swoje utwory.
1: My jednak wracamy do początków Republiki. Kawałek ukazał się w 1982 roku, ale na płytę zespołu trafił na początku lat 90. Telefon.

0: autopromocja.
1: Poranna pobudka może być przyjemna. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Zapewniamy uśmiech i zastrzyk energii.
3: Powiemy o wszystkim, o czym musisz wiedzieć.
4: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już w poniedziałek od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Hi-Geely. Super oferta na super hybrydę plug-in. Geely Star Ray Pro z zasięgiem ponad 900 km już od 119 900 zł. Wygodny i ekonomiczny SUV na co dzień i weekendowe wyjazdy. I teraz hit. Ubezpieczenie już od 1 zł. To najlepsza oferta Geely w Łodzi. Pospiesz się. Oferta limitowana do 30 września. Czekamy na Ciebie. Geely Łódź. Pabianicka 75.
2: Odśwież mieszkanie z Jesk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Reklama.
13: Dzisiaj programa Czas Gwiazd i mnóstwo anegdot związanych z Republiką i też Lady Punk. Dowiecie się m.in. jak kiedyś zespół Lady Punk występował jako zespół rodem z Ameryki, ale szczegóły za parę chwil teraz w Lemon Tree.

0: Historia Lady Punk zaczyna się w 1981 roku, kiedy to gitarzysta i kompozytor Jan Borysewicz postanowił stworzyć własny zespół. Borysewicz miał już wtedy doświadczenie. Wcześniej grał m.in. z Budką Suflera. Ważną postacią od samego początku był również Andrzej Mogielnicki, autor tekstów. Dwa lata później, też w 1983 roku, ukazała się pierwsza płyta zatytułowana po prostu Lady Punk i trudno było sobie wymarzyć lepszy debiut. Album zawierał m.in. Mniej niż zero, Fabrykę małp, czy też Kryzysową narzeczoną, które do dzisiaj ludzie śpiewają na koncertach, o czym Jan Borysewicz.
1: Ja widzę, co się dzieje na koncertach Lady Punk do tej pory. To jest coś niesamowitego. No, my jesteśmy kapelą, mówię tu o Lady Punk, no, która po prostu będzie zawsze istniała. No, to jest taka jakby ponadczasowa, prawda, że trzecie pokolenie nam dochodzi.
0: Ale kiedy zespół zaczynał, bywało różnie. Owszem, zespół Lady Punk koncertował w Stanach Zjednoczonych, gdzie odmówił supportu Madonnie, ale z kolei za naszą wschodnią granicą działy się rzeczy, w które dziś ciężko byłoby uwierzyć.
2: To był zaraz przyjazd po promocji płyty amerykańskiej w Stanach.
0: Tak.
2: I myśmy wrócili, dostaliśmy propozycję, żeby zagrać trasę taką w Rosji. I pojechaliśmy, to pamiętam, to chyba była miejscowość Błagowieszczeńsk. To było w ogóle jakoś na granicy z Chinami. No, byliśmy w szoku, bo jak wjechaliśmy do tego miasteczka, czy tam miasta, to wszędzie były plakaty w ogóle zespół z USA. I myśmy zgłupili, o co chodzi, wiesz, a oni nagle mówią, że żeby więcej ludzi przyszło, to oni zrobili taką reklamę. Więc słuchaj, cały stadion był ludzi, ale zrobili coś takiego, że postawili nam scenę, kilka kolumn i ta płyta była puszczana w ogóle z magnetofonu. To był jakiś kosmos, słuchaj. Musieliśmy udawać, że mówimy po angielsku, że jesteśmy Amerykanami, że palimy Marlboro, żuliśmy gumę.
3: I know, understand.
2: Yes, yes, yes. Do you have Marlboro? Yes. Nie, no to był jakiś kocioł, wiesz. Myśmy się tylko z tego śmiali, tak, no bo co zrobić, no.
0: A my słuchamy w Radiu Złote Przeboje Lady Punk, sztuka latania.

0: Czas gwiazd. Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje Lady Punk i Republika.
1: W końcu powiem ci, co myślę, tak prosto w twarz.
0: Grzegorz Ciechowski to nie tylko Republika. Udzielał się także jako producent. Współpracował m.in. z Kają, Kasią Kowalską, Justyną Steczkowską. Stworzył też muzykę do Wiedźmina, serialu, nie gry. Ale wcześniej, bo w 1986 roku, kiedy to na kilka lat Republika de facto zawiesiła swoją działalność, rozpoczął nowy rozdział jako obywatel GC, o którym to wspomina Tomek Organek.
2: Republika to kolektyw oczywiście, a obywatel GC no to Grzegorz Ciechowski, który postanowił się spełnić w inny sposób. Oba te twory są bardzo, bardzo silnie naznaczone liderem.
0: I właśnie wtedy w życiu Ciechowskiego pojawia się Leszek Biolik, którego poznał podczas festiwalu Fama w Świnoujściu. Proponuje mu wspólne granie w Obywatelu, a na początku lat 90. zaprasza do Republiki w miejsce basisty Pawła Kuczyńskiego. Mówi Leszek Biolik.
3: W tej chwili, po latach, właściwie pamiętam tylko dobre rzeczy, ale pamiętam też taki swój lekko punkowy opór zawsze przed jakimiś takimi decyzjami, które podejmował samodzielnie i bezdyskusyjnie. No to wiadomo, że ja w tym momencie zawsze się jeżyłem, ale z drugiej strony podejmował słuszne decyzje, powiedzmy w 90% czy tam. I był bardzo dobrym liderem, był fajnym kompanem. Wzbudzał szacunek nawet, kiedy byłeś z nim blisko. Był takim psem alfa w tym stadzie, absolutnie. Natomiast był bardzo dobrym przyjacielem. Był niezwykle lojalny. Ja pamiętam nawet takie sytuacje, kiedyś ktoś mnie zaatakował na... Graliśmy jakiś zespół, coś tam, rock dla AIDS, czy coś takiego na Torwarze. I pamiętam, że schodziłem z gitarami ze sceny i jakiś koleś podleciał, mnie zaatakował i chyba uderzył. I ja w ogóle tak patrzyłem na to na zasadzie jakiegoś takiego kosmosu w ogóle, o co chodzi. Natomiast pamiętam, że jak Grzesiek się tym dowiedział, to chciał tego człowieka znaleźć i po prostu natychmiast stawał w obronie. Ja obserwowałem to i ja zawsze mówiłem, Grzesiek, wyluzuj, po prostu jeżeli będę chciał, zrobię to sam, ale najgorszą rzeczą, którą możemy zrobić, żebyś to ty robił. Ale on był taki.
0: Ale wracając, jako obywatel GC Grzegorz Ciechowski nagrał m.in. takie przeboje jak Nie pytaj o Polskę, czy też Tak, tak, to ja. Słuchamy.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze wiem, że się starałeś. Uspokój się, wczoraj nie spałem.

0: sprzątnij dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
4: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
3: Czy to konieczne?
4: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
5: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
6: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20 w TVP2.
7: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Słuchaj, Marian.
9: No?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Ta.
8: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
8: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
1: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
10: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
11: Pan Rębiszewski?
12: We własnej osobie. Lotto poproszę.
13: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Czas gwiazd. Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje Lady Punk i Republika. Borysewicz, zanim stał się jednym z najbardziej znanych polskich gitarzystów, grał na perkusji, tak jak jego ojciec, który występował w zespole jazzowym.
1: Ja zacząłem grać na perkusji, jak usłyszałem Hendrixa, Band of Gypsy. Po prostu ja oszalałem na punkcie sekcji, która tam grała. W zasadzie to mnie najbardziej kręciło i po prostu w pewnym momencie mój brat, starszy ode mnie, nauczył mnie grać Dom Schodzącego Słońca na gitarze. I potem jakby przeskoczyłem na gitarę, no natomiast perkusja zawsze była moim takim jakby no pierwszym instrumentem, który myślę, że dla każdego gitarzysty, czy to basowego, czy solowego, bardzo wielu znakomitych gitarzystów gra na perkusji i to bardzo dobrze. Więc wydaje mi się, że takie poczucie rytmu i granie w ogóle na bębnach bardzo dużo pomaga w graniu na gitarze.
0: A ta wieloletnia praktyka zaowocowała tym, że Jan Borysewicz miał okazję poznać takich profesjonalistów w swoim fachu, jak chociażby Mark Knopfler z Dire Straits.
2: Bo ja mu dałem gitarę w prezencie taką, poprosiłem Marka Gitkowskiego, który robi gitary, wiesz, i też dba o moje gitary, wiesz, ale też i nie tylko o moje. Poprosiłem, żeby zrobił takiego mini Stratocastera, wiesz, bo Knopfler przyjechał do Polski, chyba w klubie Lokomotywa grał. Tydzień wcześniej był Banjowi, tydzień później był Knopfler i on zagrał 5 czy 6 utworów w ogóle i to był taki przedsmak trasy, którą miał za chwilę zagrać w Polsce. No i ja mu dałem tą gitarę w prezencie, on tak spojrzał i mówi, o, mówi Jan, thank you, ale jak się na tym gra? Ja wziąłem tą gitarę, mówię, ja ci pokażę. I zacząłem grać w Sultanie Swingu na gitarze. On mówi, o, nie znam tego numeru. Ja mówię, Mark, nie możesz znać, bo to jest moja nowa kompozycja.
0: A my wracamy do Lady Punk w Radiu Złote Przeboje. Czas na kawałek Na co komu dziś.

0: Pan Rębiszewski?
1: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
2: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
5: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: Kto? No wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Reklama.
14: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM. Co jest grane w Łodzi?
15: Weekendowe wydanie programu Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM 321. No, wystartowało. Bartosz Lichawski, kłaniam się o stałej porze i zapraszam. Bo dziś znów pomówimy o tym, co ciekawego i ważnego dzieje się w przestrzeni łódzkiej kultury. A co, a gdzie, kiedy, o które, a dla kogo? No, pytań na pewno jest bardzo dużo, ale ja znajduję odpowiedzi, by wskazać różne kierunki, różne możliwości, jeżeli chodzi właśnie o wspólne spotkanie albo indywidualne spotkanie ze sztuką czy w przestrzeni sztuki w Łodzi. Myślę, że do wielu bardzo ciekawych spotkań dojdzie w kinie, czy też nawet w kinach w Łodzi, no bo mamy tutaj premiery, mamy pokazy specjalne, to na przykład Helios dla dzieci w kinie Helios w Sukcesji, tutaj też Helios Anime albo Helios na scenie, a tu z kolei dokument dla Oasis. To okazja do tego, by opowiedzieć trochę o swojej twórczości. Dla fanek i fanów to z kolei możliwość, by zobaczyć wręcz koncert. No właśnie, siła dokumentu, bo to jest właśnie dokument muzyczny Oasis Don't Look Back in Anger. Ja o wszystkim dzisiaj opowiem w szczegółach, wskażę oczywiście te możliwości dla łódzkiej publiczności zorganizowane w ten sposób, by na ten film się wybrać, ale jeszcze tytułem zapowiedzi powiem jedną ważną rzecz. Słuchajcie, dlatego że dokument to jako gatunek taka przestrzeń, która spychana jest na margines repertuaru. To dokumenty oglądamy na przeglądach, oglądamy na festiwalach filmowych. Takich dokumentów to m.in. w Muzeum Kinematografii w Łodzi. Wiemy, dobrze. Ale generalnie, repertuarowo, no jest. Jest okazja do tego, by powiedzieć w ten weekend, mamy świetne dokumenty, mamy ten gatunek obecny w repertuarze, no i wspaniały tytuł, rewelacyjny, opowiem o nich lada moment i za chwilę. Warto nie przegapić, warto pójść, bo dokument charakteryzuje się niezwykłą autentycznością. To mamy świadomość tego, że oglądamy historię prawdziwą. I mimo, że no, takie opowieści fabularyzowane, kino aktorskie też daje nam taką świadomość, że to wydarzyło się naprawdę, to jest film biograficzny i tak dalej, no to jednak dokument, prawda? Dobry dokumentalista potrafi rzeczywiście pokazać rzeczywistą sytuację i rzeczywistość taką, jaką ona jest i daje nam możliwość, by uczestniczyć z jeszcze większym ładunkiem emocji w danej historii. No i te historie, które opowiada kino, które teraz, tu z jednej strony w kinie Helios Sukcesji, z drugiej za chwilkę zajrzę też do Charlie'ego. To są opowieści bardzo mocne i piękne zarazem. W Radiu Złote Przeboje 101.3 FM, w programie Co jest grane w Łodzi, dzisiaj także pomówimy o święcie. Bardzo ciekawym, pięknym, tak, zbliża się święto ulicy Wschodniej, a to oznacza, że będzie to kilka dni, bo to 17, 18 i 19, na spotkanie właśnie w tej części miasta. Zaprasza naprawdę bardzo wielka grupa artystek, artystów, twórczyń, twórców, podmiotów artystycznych i tak dalej, i tak dalej. Czyli ci wszyscy, którzy są tu właśnie przy tej ulicy, urzędują, mieszkają, ale także w okolicy. Cóż to za okolica, jak została tutaj dookreślona, na jakich zasadach, o tym też sobie pomówimy dzisiaj w Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101.3 FM. Słuchajcie, powiem także o Festiwalu Łódź Wielu Kultur, zajrzymy również do teatrów, tematów jest naprawdę bardzo dużo, więc przejdę już do szczegółów, a na początek...
0: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
15: No i ciekawe i niezwykle ważne, dlatego że ważna postać, ważne nazwisko to laureat Złotego Ucha, to człowiek ze Złotym Uchem. Tak, to dla Igiego Popa. Legenda muzyki nagrodzona przez Festiwal Sound Edit w Łodzi. No i jak piszą organizatorzy, to ojciec chrzestny Panka, absolutna ikona muzyki rockowej, jeden z najbardziej wpływowych artystów w historii. No od teraz również właśnie człowiek ze Złotym Uchem, Iggy Pop, dołącza do grona laureatów Nagrody Międzynarodowego Festiwalu Producentów Muzycznych Sound Edit. Amerykański wokalista i performer, żywa legenda sceny muzycznej, wieńczy tegoroczną listę wyróżnionych twórców, na której znajdują się już wybitny polski producent Bogdan Kondracki oraz legenda łódzkiej sceny alternatywnej Ziemowit Kosmowski. A tak oto o nagrodzie i o przyznaniu statuetki dla wybitnego twórcy mówi z kolei twórca tego festiwalu, Maciej Werk, dyrektor Sound Edit.
0: Co jest grane w Łodzi?
10: Człowiek ze Złotym Uchem to jest jedna z kilku nagród przyznawanych w naszym kraju, która ma już renomę międzynarodową. Stoi w studiach nagraniowych, w domach i w różnych pięknych miejscach właściwie na całym globie. Ponad 50 statuetek zostało rozdanych znakomitym muzykom, producentom, artystom. Tym bardziej się cieszę, że w 50. rocznicę globalnych obchodów powstania punk rocka przyznajemy tą nagrodę człowiekowi, który właściwie wyprzedził ten gatunek i stworzył go zanim jeszcze go nazwano. Tym człowiekiem jest jedyny i niepowtarzalny Iggy Pop. Iggy Pop, człowiek ze Złotym Uchem 18. edycji Międzynarodowego Festiwalu Producentów Muzycznych Sound Edit, ale to nie jest jedyny punkowy akcent w tym roku, jeżeli chodzi o nagrody, bo Ziemek Kosmowski to nasza łódzka legenda punk rocka, człowiek, który ten gatunek u nas też zaczynał, podobnie jak Iggy Pop wyprzedził epokę światową, tak Ziemek ze swoim Fantomem, a potem zespołem Brak też był prekursorem tego gatunku w naszym kraju. No i do tego wszystkiego jeszcze dochodzi też dusza niepokorna, bo Bogdan Kondracki, znakomity producent muzyczny, ale też człowiek, który zaczynał swoją karierę w grupie Kobąk, czyli to wszystko się ze sobą jakoś pięknie w tym roku łączy, jeżeli chodzi o laureatów człowieka ze Złotym Uchem. Zapraszam na Festiwal Sound Edit do Łodzi.
15: Zapraszamy, zapraszamy. Ja o szczegółach festiwalu i tej zbliżającej się edycji będę wam jeszcze opowiadał. Wszystko od 23 do 27 października. Program wydarzenia tradycyjnie związany będzie no, z uroczystą, piękną, ważną galą, ale do tego wszystkiego pojawią się artystki, artyści, producenci, no ekskluzywne występy, koncerty z bogatym blokiem warsztatów, wykładów, to będą spotkania, rozmowy, prelekcje, wszystko oczywiście w kontekście branży muzycznej. Słuchajcie, świetny to festiwal, ważny to festiwal, więc będę do niego wracał, teraz jeszcze raz to zaakcentuję. Sound Edit 2026, człowiek ze Złotym Uchem dla Igiego Popa. No a to jest Radio Złote Przeboje 101.3 FM i program Co jest grane w Łodzi, w którym mam okazję opowiadać wam o muzyce, o koncertach i zostańmy teraz w tym temacie.
0: Koncerty.
15: To zostańmy jeszcze na chwileczkę w wytwórni. No tak, tutaj 18. edycja festiwalu Sound Edit. To do tych wydarzeń wrócę jeszcze, bo ja już jakiś czas temu opowiadałem wam o tych bardzo ciekawych spotkaniach muzycznych, między innymi z obywatelką KL, to także Mark Almond, który pojawi się u nas, no i wiele innych świetnych nazwisk. Natomiast wcześniej, słuchajcie, dlatego że to już 26 września, bardzo ciekawy koncert pamięci Andrzeja Zauchy. Wymyśliłem ciebie. Ten koncert rozpocznie się o godzinie 19, no i to jest spotkanie też ze świetnym wybitnymi artystkami i artystami, przywołującymi wam i mnie też, więc jednak powiem nam postać Andrzeja Zauchy, Kasia Moś, Kasia Cerekwicka, Sławek Uniatowski czy Marek Piekarczyk. Wymyśliłem ciebie. To nie będzie tylko koncert tak z definicji, prawda, że o, ale fajny koncert. Nie, to będzie podróż niezwykła, podróż wręcz pamięci, poprzez emocje, poprzez historię i wspomnienia. Wyjątkowy wieczór, który myślę połączy także pokolenia i przybliży postać Andrzeja Zauchy tym, którzy nie mieli jeszcze okazji usłyszeć jego cudownej muzyki. Wymyśliłem ciebie, koncert pamięci Andrzeja Zauchy. To w naszej łódzkiej wytwórni we wrześniu 26. Wkrótce także m.in. 5 października Wajda Killer Śląsk. Potężny projekt, wrócę do tego tematu lada moment i za chwilę. W październiku też m.in. kolejny odcinek Siesty w drodze, a tu Calafado, Marta Pereira, Da Costa and Friends, Nani Medeiros and Duarte. No i to kilka z takich wybranych jesiennych wydarzeń z naszej łódzkiej wytwórni, natomiast w Atlas Arenie, no tutaj kolejne cudowne historie rozgrywać się będą tej jesieni. To między innymi jeszcze we wrześniu 26 wystąpi grupa Smokey. Wkrótce także w październiku Mrozu to drugiego i trasa Odpowiedni Moment Tour. To będzie także odpowiedni moment, by powitać kolejną z wielkich legend światowej muzyki, Deep Purple, 8 października. Wkrótce także Królowie Życia, Skawiński, Tkaczyk, ten koncert jubileuszowy, 50 lat na scenie, 11 października. 13 października wystąpi Sandra, to w Sport Arenie. Za moment także muzycznie okazja do tego, by wybrać się, no to już będzie późna jesień, słuchajcie, na koncert muzyki filmowej. Hans Zimmer, Ennio Morricone, John Williams, 11 listopada. Wkrótce także Armia Zaprzepaszczonych i Nasza Koma. Cudowny Piotr Rogucki, Wspaniała Koma, 13 listopada. 18 listopada Placebo. A wkrótce także niezwykle ciekawa podróż do 90. 80s, no ta dekada, myślę sobie tak, to ona mnie ukształtowała, to w tej dekadzie chyba jednak najważniejszej dla mojego życia z Bartoszka chłopca stałem się Bartoszem mężczyzną. I mimo, że świetnie pamiętam całą dekadę lat 80. i mimo, że ta dekada jest dla mnie niezwykle ważna, też bardzo kolorowa i piękna muzycznie, no to 90. Tak, słuchajcie, Back to the 90s, największa impreza lat 90. w Polsce, to właśnie w sobotę 21 listopada, powiem tylko tyle, na scenie m.in. Hathaway, a także Two Unlimited. Uśmiecham się, bo wracają jakieś wspomnienia z prywatek, z dyskotek, z no, bardzo różnych historii, jakie miały miejsce w latach 90. Dobrze, dobrze. Słuchajcie, w listopadzie też Pitbull. I'm back. Wraca, wraca pan Pitbull. Później powiem jeszcze tak szybciutko w grudniu, bo wraca też projekt Zadzwońcie po milicję. To PRL, klimat muzyczny, klimat wolnościowy i na scenie Ira, Big Cyt, Sztywny Palazzi, Chłopcy z Placu Broni, Róża Europa, także Wanda i Banda. O tym koncercie będę wam jeszcze opowiadał. No, to już w dwóch słowach powiem, że 19 grudnia, tak, przyjdzie ten dzień, słuchajcie, że będziemy biegać za choinką i stać w kolejkach bardzo różnych, po bardzo różne, no też przysmaki, bo że za prezentami to chyba wiadomo, że człowiek utknie, bo to nawet jak nie stoi w sklepie po jakiś prezent, to do maszyny, która gdzieś tam wydaje jakieś przesyłki, też czasami ustawiają się kolejki, albo jest informacja, że miejsc brak i paczka powędrowała pod inny adres. No, to takie historie sobie opowiadamy w grudniu, a na uspokojenie mamy Magic Christmas Concert. 19 grudnia przepiękne głosy zbudują tu taką atmosferę, że ho, ho. Chciałem powiedzieć, że śnieg będzie topniał, zrobi się tak gorąco, ale nie wiadomo, czy w ogóle będzie. Kasia Moś będzie, Kasia Cerekwicka, Ewelina Lisowska, Alicja Szemplińska, Mietek Szcześniak, Staszek Plewniak, będzie orkiestra symfoniczna, no i takie utwory jak All I Want For Christmas Is You, Last Christmas, Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow.
0: Co jest grane w Łodzi?
15: Ale to z tą zimą to spokojnie, spokojnie. Słuchajcie, no mamy pierwszą połowę września, sporo jeszcze ciekawych rzeczy się ma zadziać, sporo jeszcze się wydarzy w najbliższym nawet czasie, ale pozostając może w tej tematyce właśnie najbliższych wydarzeń w Atlas Arenie, chcę zwrócić Waszą uwagę także między innymi na spotkanie z kabaretem Neonówka, pokolenie DNA, to 10 października. Za chwilę także kolejna odsłona w ramach cyklu Polska Noc Kabaretowa. No tak, również w tym roku mamy okazję spotykać się, by no, obserwować też kondycję czołówki polskiej sceny kabaretowej. Nadal w świetnej formie, niezmiennie. Polska Noc Kabaretowa 2026 odbywa się pod hasłem Siedmiu Wspaniałych. Prowadzenie tradycyjnie kabaret K2. A na scenie kabaret Nowaki, kabaret Skeczów Męczących, kabaret Smile, kabaret Moralnego Niepokoju, Igor Kwiatkowski, kabaret K2, a także Mariusz Kałamaga. Będzie zatem mnóstwo śmiechu, a wszystko 17 października w Atlas Arenie. Mnóstwo śmiechu, choć momentami będzie po bandzie, znając tych gagatków. Pacześ i Lotek Tour 2. Pierwsza część to był jakiś ogromny sukces, wielkie szaleństwo i doczekaliśmy się kontynuacji. Rafał Pacześ i Łukasz Lotek Lotkowski, zupełnie nowe programy specjalnie napisane na to spotkanie, na tę trasę, to 26 października w Atlas Arenie w Łodzi.
14: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM. Co jest grane w Łodzi?
15: Weekendowe wydanie programu Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM. To jeszcze za chwileczkę Anna Łagodzińska-Pietras z przestrzeni, którą też świetnie znamy, bo odwiedzamy ją regularnie.
5: To tajna drukarnia
15: Józefa i Marii Piłsudskich. Tak, bibuła, bo to oni tutaj koordynują, jak zauważyłem, całą ważną inicjatywę i współorganizują dla nas Święto Ulicy Wschodniej 2026. Ale będzie też Adam Klimczak, to Galeria Wschodnia, to Muzeum Miasta Łodzi, to właśnie jest reprezentant tych podmiotów, które no, włączają się do tych obchodów, bo jakżeby inaczej, tutaj w ogóle jest jedna wielka wspólna akcja, o której opowiadałem Wam, co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM pod tytułem Pokażmy tę przestrzeń od nowa może dla wielu. A przede wszystkim pokażmy, że działamy wspólnie, działamy pięknie, działamy artystycznie i tutaj pyk, pyk, pyk. Trzy kropki. Wielokropek od prowadzącego to zawsze świadectwo urwanej myśli, by do niej wrócić za chwilę. Za chwilę, bo teraz... Co jest grane w Łodzi? W Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM bogactwo repertuaru łódzkich kin.
5: Kina.
15: Kina rzeczywiście dają nam wiele możliwości w związku ze zbliżającym się weekendem. Jedną z nich jest film, który prezentowany w kategorii, w bloku Helios Anime właśnie stanowi taką osobną kategorię, osobną estetykę wyróżniającą się ponad ten cały repertuar. Twoje imię. Tak, w niedzielę 13 września będziemy mogli wszystko zobaczyć, bo mogliśmy też w piątek o 18, no ale jeszcze jeden specjalny pokaz w niedzielę 13 września, mówię 15, bo reżyseria i scenariusz to Makoto Shinkai i to jest absolutny artysta mangi, to jest absolutny artysta tego typu opowieści, kreskówek, animacji, anime. No i anime od lat 15, dwugodzinny film Twoje imię to jest niezwykła opowieść. Piękna wizualnie, fajna muzycznie, no ale przede wszystkim fabuła. Słuchajcie, jest chłopak, jest dziewczyna, mają swoje sny i potem jakby się okazuje, że generalnie ona trochę śni o tym, żeby być na miejscu tego chłopaka, a ten chłopak, no generalnie spotykają się w Tokio. I ta dziewczyna z małego wiejskiego miasteczka, którego ona mówi, że już ma dość, ja tam bym chętnie zamieszkał, jak widziałem, to ona chciałaby bardziej do Tokio. No, czy się spotkają, czy się rozpoznają, co oznaczają te marzenia senne, to wszystko piękna opowieść o przyjaźni, o pewnej więzi, która połączy tych dwoje. Fajna opowieść, słuchajcie, to 10. rocznica od premiery, i będzie można wszystko zobaczyć właśnie w Helios Anime w niedzielę 13 września o 15 w kinie Helios w sukcesji. Twoje imię. Bardzo lubię japońską kinematografię, mangę i anime także. A teraz kolejna z propozycji, także specjalna i też animowana. Filmowe poranki. Bob Budowniczy, część czwarta. To w niedzielę 13 września dla najmłodszej publiczności w Łodzi okazja, by spotkać postaci świetnie znane z tej serii. Jeśli nieznane, no to słuchajcie. Generalnie wydaje mi się, że nie ma dzieci, które by nie lubiły tej opowieści. No, generalnie wnioskuję po popularności swego czasu w środowisku mojego syna, kiedy wszyscy oglądali Boba Butowniczego i tam wymieniali się odpowiednimi zabawkami. Zatem będzie zestaw bajek, filmowe poranki. To jest taki specjalny cykl dla łódzkiej publiczności. Tutaj część czwarta, Bob Budowniczy, 13 września o 10.30 i Elf Spychacz, Betoniarka i Motylek, gwiazdkowa akcja, Dino Coaster, a także bolączka Dźwiga. 55 minut, koparka, buldożer, dźwig, walec, nie, betoniarka, narzędzia do budowania także relacji i przyjaźni. Filmowe poranki, Bob Budowniczy, część czwarta, ostatecznie 85 minut, no bo mamy bajki, no i mamy też atrakcje przewidziane właśnie na sali kinowej, to przed seansami właśnie dla najmłodszych łodzianek i łodzian. Słuchajcie, to są takie pokazy specjalne, o których zaczynam swoją opowieść i wizytę w łódzkich kinach, i tych pokazów specjalnych jest więcej, bo mamy też Oasis, Don't Look Back in Anger, dokument muzyczny, koncert po części od lat 15, 134 minuty. To specjalne pokazy właśnie w sobotę i w niedzielę, w sobotę 15.30, no ale ten ostatni weekendowy, w niedzielę 13 września o godzinie 17.15 na ekranie bracia Gallagher, Noel i Liam, trasa koncertowa, wspólny wywiad i możliwość, by zajrzeć za kulisy. Generalnie to jest też szansa dla kolejnych pokoleń poznać lepiej fenomen tej formacji. Światowa trasa koncertowa, która wyprzedała się natychmiast, no ale w pewien sposób mamy do niej dostęp. Materiały ze zakulis, wywiady, no i generalnie takie podkreślenie tego znaczenia muzyki dla fanek i fanów na całym świecie. To w ramach cyklu Helios na scenie w ten weekend, specjalnie dla łódzkiej publiczności. Mamy też pokazy premierowe kilku tytułów i w sumie też jest co oglądać, słuchajcie, bo to są bardzo różne propozycje, bardzo różne filmy, ale jak już mówiłem o dokumencie, to pójdę tym tropem i przywołam kolejny tytuł, który właśnie należy do tego gatunku. To jest Dzień Dziecka księdza Jana Kaczkowskiego. Pojedyncze pokazy premierowe, ale myślę, że warto wygospodarować ten czas, bo to też o różnych porach, bo akurat sobota to 17.20, tak też było

0: badania. Ten wynik czytał raz, potem drugi i za każdym razem wychodziło to samo. To jest wynik badania, który brzmi jak wyrok, glejak. Ostatecznie, no on to podkreśla, idą razem, pokazując, czym jest życie, czym jest godność, ale także godność tych innych, tych, o których Jan Kaczkowski zabiegał, walczył, którym życie w momencie choroby organizował. Smakuj życie, nim wyzioniesz ducha, mówi napis na plakacie do tego filmu, a w filmie materiały archiwalne, prywatne, rzekłbym nawet intymne, bardzo osobiste, na przykład z sali szpitalnej, gdzie Jan Kaczkowski przechodził kolejne badania, operacje, gdzie walczył z przeciwnościami, no właśnie, ciała, bo ducha, wydaje się, miał zawsze mocnego. Dzień Dziecka księdza Jana Kaczkowskiego, do zobaczenia, tak jak mówię, w ten weekend na pojedynczych seansach, to w kinie Helios w Sukcesji, widziałem też w Charlim, reżyseruje Artur Wierzbicki. A propos Charliego, ja za chwileczkę też opowiem wam o jeszcze jednym bardzo ciekawym filmie dokumentalnym, który zobaczycie właśnie między innymi w Charlim w Łodzi, więc do kin wrócę, a teraz zapraszam już na spotkanie z moimi gośćmi.
1: Wkrótce.
2: Anna Łagodzińska-Pietras, bibuła, tajna drukarnia Józefa i Marii Piłsudskich, oddział Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
0: No w Sulejówku, ale w Łodzi, ale... nie? No w sensie, dobrze, witam serdecznie. I pan Adam?
3: Adam Klimczak, Muzeum Miasta Łodzi i Galeria Wschodnia.
0: Witajcie, w co jest grane w Łodzi? Pani Anno, to zaczniemy może od bibuły, bo z bibuły dostaję tutaj mnóstwo informacji, wszystkie szczegółowe. No i dzięki temu mogę też już od pewnego czasu informować słuchaczki i słuchaczy programu Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM o tym, co szykujecie. To będzie wyjątkowy czas, wyjątkowe święto, okazja do tego, by no, przyjrzeć się tej części miasta i tej bardzo ważnej dla tego miasta ulicy. Święto ulicy Wschodniej. To już 17, 18 i 19 września. To nie pierwsze tego typu święto, ale śmiem twierdzić, biorąc pod uwagę ten cały program działania dla tych trzech dni kolejnego weekendu, że z takim rozmachem no to pierwszy raz będzie się działo naprawdę bardzo dużo.
2: Cieszę się, że tak to postrzegasz. Rzeczywiście zaczynaliśmy bardzo tak partyzancko, powiedziałabym. Urodziła się po prostu idea zjednoczenia lokatorów ulicy Wschodniej w naszych głowach. Zaczęliśmy działać i rzeczywiście doprowadziliśmy do momentu, w którym ponad 25 współorganizatorów proponuje ponad 60 aktywności na te 3 dni. Zaczynamy wielkim koncertem pasażu Majewskiego w ogóle na ulicy Włókienniczej, a nie Wschodniej, co też jest ciekawe i przewrotne w tej naszej historii. A kończymy piknikiem w ogrodzie w Pałacu Bidermana. Po drodze możemy zajrzeć i skorzystać z bardzo wielu przeróżnych aktywności. Możemy odwiedzać muzea, możemy odwiedzać wystawy w galeriach, chodzić na warsztaty, ale pójść także do kosmetologa po poradę. Także bardzo szerokie spektrum różnych aktywności, różnych możliwości otwieramy przed gośćmi, których serdecznie zapraszamy do świętowania z ulicą Wschodnią, jej lokatorami, mieszkańcami, ale też osobami, które przychodzą tam po prostu do pracy.
0: No tak, bo to jest wspólna akcja, wspólny pomysł na to, by świętować. Święto ulicy Wschodniej, wspólna inicjatywa, jeszcze raz podkreślamy, instytucji kultury, różnych, nie wiem, podmiotów, organizacji, galerii, pracowni i w ogóle jakby tych ludzi, którzy tworzą tą przestrzeń ulicy Wschodniej, ale także tego najbliższego sąsiedztwa, tego najbliższego otoczenia, tej części Łodzi. No, nie chodzi o to, by zorganizować tylko taki jeden dzień, nie, nie, to kolejny weekend, mówimy piątek, sobota i niedziela i chcecie, no, tutaj pokazać mieszkankom, mieszkańcom Łodzi, wszystkim tym, którzy w Łodzi, bo zapraszani oczywiście są wszyscy, że Wschodnia wraz z tą okolicą stanowi niezwykłą przestrzeń, przestrzeń pełną ciekawostek, historii, ludzi z pasją, ciekawych miejsc, że to jest taka przestrzeń kulturotwórcza wręcz. Warta, by ją odkryć, być może odkryć na nowo, by zobaczyć, by zwiedzić, by do niej wracać nie tylko przy tej okazji, o której mówimy, ale tak naprawdę przecież przez cały rok. I te wydarzenia, patrząc na rozpiskę, na plan działania, także pokazują taką różnorodność, ogromną różnorodność. Na początek koncert i to też są ważne dla Łodzi postaci.
2: Tak, koncert będzie połączeniem big beatu i alternatywy łódzkiej, co już chyba brzmi zachęcająco. Grzegorz Feingold i Marcin Pryt, czyli łódzka alternatywa, zagrają.

0: Mają Śliwki, repertuar bigbeatowego łódzkiego zespołu. Także myślę, że nic więcej nie trzeba mówić, po prostu trzeba przyjść i posłuchać. A po nich będzie występowała Joanna Schumacher z Pawłem Cieślakiem. Oni z kolei zagrają materiał ze swojej płyty Liebe, jidyszowe piosenki, ale współczesne. Także też zapowiada się bardzo ciekawie, a na pewno będzie to materiał osadzony w klimacie okolicy, w której się znajdujemy.
1: Aniu, ja tutaj w ubiegłym tygodniu, w Co jest grane w Łodzi, przedstawiałem plan działania, jeżeli chodzi o święto ulicy Wschodniej. No i faktycznie te działania, te atrakcje, to święto nie tylko na samej Wschodniej. Powiedz proszę zatem, jak tutaj zdecydowaliście o tym, żeby dookreślić przestrzeń? No bo no generalnie wydarzenie może się rozlać na całą Łódź. Jak to wygląda w tym roku?
0: Tak jak wspomniałam, inicjatywa była oddolna i ona jest oddolna cały czas. Idea przewodnia to jest otwartość i dobre sąsiedztwo. Dobre sąsiedztwo to nie tylko jedna ulica, ale to też najbliższe Przecznice. Oczywiście musieliśmy ograniczyć się terytorialnie i nasze granice stanowią pierwsze Przecznice od ulicy Wschodniej i tutaj zaproszony jest każdy. Każdy, kto w tych okolicach działa. Na przykład będzie też koncert ukraińskiego chóru Namysto z zupełnie innym repertuarem, tak? Także ta różnorodność jest ogromna i mamy nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie. Atrakcje też podzielone są na grupy wiekowe. Jest coś dla dzieci, jest coś dla dorosłych. Sito będzie, sitodróg w planetarium, pokazy nieba, wystawy do zwiedzania, dyżury kuratorskie, a więc na bardzo różnym też poziomie zróżnicowania te atrakcje staramy się zapewnić, dlatego że Wschodnia jest ulicą żywą, Wschodnia jest ulicą autentyczną, Wschodnia ma swoją historię i charakter i też nie wybielamy tego. Ulica jest obrazem tego, jak miasto się zmienia, jak ludzie się zmieniają. Mamy nadzieję, że uda nam się zaangażować do święta na przykład sklepy z używaną odzieżą, które wpisane są w krajobraz tej ulicy i są tym, co jest właśnie na niej autentyczne.
1: Lokalna wspólnota, przestrzeń otwarta, przestrzeń dialogu to okazja, żeby poznać lepiej tych ludzi. Wrócę zatem do tematu.
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Co jest grane w Łodzi?
1: To jest oczywiście czytelne nawiązanie do tamtej, tak zwanej tamtej idei, słuchajcie, bo mówimy tutaj o roku jeszcze 2007, o tym projekcie Słońce Wschodzi na Wschodniej, no ale z takim rozmachem, w takiej formie pierwszy raz. Lokalność, otwartość, współpraca, wspólnota, no i zachęta do tego, by spędzić ten czas razem. No to razem spędzamy czas dzisiaj w programie Co jest grane w Łodzi. W Radiu Złote Przeboje 101,3 FM. To czas weekendowy. Zanim rozmowa, to wracam jeszcze do kin, również do kin studyjnych, ale zanim do Charlie'ego, to jeszcze kino Helios w sukcesji.
3: Kina.
1: Bo tutaj także premiery. No nie tylko pokazy specjalne, ale także specjalne premierowe. Mamy m.in. film 100 dni. Misja Zeus to komedia akcji, to film od lat 813 minut, polska produkcja, na ekranie m.in. Tomasz Kot, Cezary Pazura, Piotr Głowacki, Jowita Budnik, Bartek Laskowski, Hania Puchalska czy Jacek Koman, no i wielu, wielu innych, aby opowiedzieć historię Kapsla. Kapsel już jest troszkę starszy niż był, no tak jak jego koleżanki i koledzy, ale słuchajcie, trzeba zjednoczyć siły w momencie, w którym no gdzieś tam te drogi się różnie układają, bo ludzie się zmieniają, dojrzewają, dorastają, dorośleją, niemniej stają przed wyzwaniem. Ten Dream Team musi się zmierzyć z przeciwnościami losu, z wyzwaniem, by uratować ludzi, którzy na taką pomoc liczą. Proszę bardzo, dorosłość nie jest łatwą przestrzenią. Jeżeli chcecie zobaczyć, to proszę uprzejmie 100 dni. Misja Zeus, no na wielu seansach, pierwszy jutro już nawet o 10.40, to w salach Dream, kina Helios w sukcesji. Kolejny seans 11.40. Potem 14.20, 17, o 18.30 ponownie film zobaczycie w salach Dream. Potem jeszcze 19.40 i 21.10. No, sobotni seans, to zwracam na to uwagę, jest taką sugestią dla widowni, że to nie jest tak naprawdę film tylko i wyłącznie dla dzieci, bo ostatni seans sobotni to 22.10. Widzę, że w niedzielę ostatni seans w salach Dream o 21.10. O, ale dzisiaj 22.10 ostatni. Niech to nie będzie zaskoczeniem. Natomiast słuchajcie, jeżeli mówimy tutaj o filmach, które no, mogą być zaskakujące, no to Totalna Magia 2. Kontynuacja, co może być tutaj zaskoczeniem? Nie tylko klimat, nie tylko fabuła, była snuta gdzieś tam w blasku księżyca, bo to o magii dziedziczonej po przodkach, ale też opowieść tworzona przez te dwie gwiazdy światowego formatu, Nicole Kidman i Sandra Bullock, cudowne w cudownej, wspaniałej aktorskiej formie. Kto chce zobaczyć, to proszę bardzo, jutro pierwszy seans w salach Dream, 15.40, kolejny o 17.30, jeszcze jeden wieczorny pokaz, no tak jak dzisiaj, o 20.30. Nicole Kidman, Sandra Bullock, no i totalna magia, dwa amerykańska produkcja, od lat 13, 129 minut. No a teraz coś dla tych młodszych. To jest komedia od scenarzysty hitu Asterix i Obelix, Misja Kleopatra, mówi napis na plakacie. Marsupilami. To piękna opowieść, taka przygodowa, komediowa, familijna, do zabawy, do przedyskutowania, kiedy pojawia się tutaj taki niezwykły stworek, bardzo dynamiczny, energetyczny, o temperamencie nieposkromionym, ma bardzo, bardzo długi ogon i wprowadza bardzo, bardzo nieoczywisty klimat do życia filmowych bohaterów. Świetny dubbing po polsku słyszymy Cezarego Pazurę, Magdalenę Boczarską, Mateusza Banasiuka i Tomasza Oświecińskiego. Ten film zobaczycie przez cały weekend na trzech pokazach, także między innymi w salach Dream, ale od poniedziałku też trzy pokazy, bo widzę 11.20, 12.20 w salach Dream i 15.30, więc Dream rozłożyste fotele zostają. W niedzielę to nawet na dobry początek, bo już o 10.00. Potem kolejny seans o 12.00 i 14.50. No dobrze, słuchajcie, Marsupilami to jest propozycja dedykowana widowni od lat 7, belgijsko-francuska koprodukcja. A teraz dobre polskie kino, tak się zapowiada ten film. Mistyczka to dramat biograficzny od lat 13, 90 minut. Mówi się, że to pierwsza tak dramatyczna, pełna, wybrzmiewająca rola Doroty Choteckiej. Dorota Chotecka-Pazura w roli głównej, Radosław Pazura także się tutaj pojawia. No i opowieść o kobiecie, która doznaje wewnętrznej przemiany, kiedy zwraca się ku takiej duchowości. Wbrew temu, co mówią do niej, co ty tam wymyśliłaś sobie, prawda? Jakieś ma też własne wątpliwości, lęki, no ale to wszystko po to, by zadać sobie pytanie o człowieka, o jego uczucia, o jego piękno, ale też o cierpienie, o miłość, o sens życia. Bardzo ciekawa opowieść, jeżeli chcecie ją lepiej poznać, to są pojedyncze pokazy w sobotę, w niedzielę, ale w poniedziałek też, 16.30, we wtorek podobnie, 16.30, w niedzielę 14.15, zatem Mistyczka, dramat biograficzny od lat 13. W kinie Helios w sukcesji mamy także coś, co jest stworzone pod wielki ekran. Niebo nad Normandią. Francja, Wielka Brytania, 102 minuty od lat 15, dramat wojenny na ekranie m.in. Brendan Fraser. No i to jest opowieść o pogodzie, która może mieć znaczący wpływ na przebieg wojny. Mówimy tutaj o strategicznych decyzjach, o lądowaniu w Normandii, o presji ze strony dowódców, ale także planach wojskowych. To film, który trafia właśnie do kin i jutro także na trzech pokazach w kinie Helios w sukcesji, 13.20 w salach Dream, potem 18.15 i kolejny seans, tak jak dzisiaj, o 21.20. Niebo nad Normandią.
3: Kina.
1: Kina studyjne dają kolejne świetne tytuły. To między innymi zwracam uwagę na te propozycje. Film zatytułowany Bez końca. Ten zobaczycie w pokazach premierowych właśnie między innymi w kinie Charlie w Łodzi, już wskazuję, bo to też są pojedyncze pokazy i tutaj o 20.20 na przykład w sali Arte można te propozycje zobaczyć, a myślę, że warto. Film jest polskim dokumentem, który jest przepiękny wizualnie, ale w kontekście tej historii rozrywającej serce, aż głupio mi jest mówić o tych wszystkich technikaliach, że ładne światło, że piękne plenery, że i tak dalej, i tak dalej. Historia, tak jak mówię, szarpie nasze najwrażliwsze struny, głęboko skrywane obawy, lęki, a to wszystko w kontekście relacji rodzic-dziecko. Bez końca to opowieść o nastolatku, który zaginął. Kamera monitoringu widzi w pewnym momencie tego chłopaka w okolicach Wisły, później go gubi. No i tutaj rozpoczyna się historia. Pojawiają się różne hipotezy. Ojciec, bohater tej opowieści, szuka syna w odmętach Wisły. To jest dowód wielkiej miłości, oddania. To jest wiara w życie, że tutaj nic nie mogło się wydarzyć. To jest niemożliwe. Ten chłopak gdzieś jest. To jest dramat bliskich. To jest opowieść o samotności. To jest nieustająca walka którą napędza miłość i nadzieja. Bez końca to poruszające kino, warto je znać i tak jak mówię, w Charlim pojedyncze pokazy w ten weekend, ale także oczywiście od poniedziałku w tych pokazach premierowych, bo dodatkowo jeszcze znajduje się tutaj ten złoto-czerwony kotylion Hot Hit. To jest Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM i program Co jest grane w Łodzi, a teraz czas już na kolejne informacje. Święto ulicy Wschodniej. Czekają atrakcje, specjalna strefa dziecięca, warsztaty muzyczne, obserwacje nieba w planetarium przy Pomorskiej, strefa międzypokoleniowa, warsztaty makramowe, to m.in. w Odysei, warsztaty plastyczne w Bibliotece Wolność, także w kamienicy Hilarego Majewskiego, w Fundacji Namysto i tak dalej, i tak dalej. Mnóstwo wydarzeń dla starszych, dla młodszych, w muzeach, bardzo, bardzo długa lista, więc żeby to lepiej zaplanować, najlepiej wejść na oficjalną stronę wydarzenia, choćby przez stronę Bibuły. No a my wracamy teraz do naszej rozmowy, bo ze mną Anna Łagodzińska-Pietras, to właśnie przedstawicielka naszej łódzkiej Bibuły, ale także Adam Klimczak, Galeria Wschodnia i Muzeum Miasta Łodzi.
2: Warto odwiedzić.
1: Tym wydarzeniem chcecie też pokazać, że zmieniła nam się Wschodnia i okolica.
0: O zmianach różnie można mówić. Czasem można żałować, że coś ginie, jak tradycyjne zawody na przykład, a czasem można cieszyć się, że właśnie rosną nowe drzewa na Wschodniej, prawda? Zmiana pociąga za sobą pewne konsekwencje, czasami już nieodwracalne, ale ważne jest to, żeby czuć się dobrze w tym miejscu, w którym jesteśmy. I to jest nasze takie, myślę, że nasza myśl przewodnia. Mamy fajne sąsiedztwo na Wschodniej, naprawdę. Tak jak powiedziałeś, i kulturotwórcze, ale też takie bardziej codzienne i przyziemne. Mamy 1000 różnych inicjatyw, nie chcemy skończyć 19 września. Oj, nie, nie, już zapowiadamy, że coś więcej będzie się działo, ale też mamy ogromny szacunek do przeszłości, do innych osób, które działały wcześniej na Wschodniej, bo Wschodnia związana jest z wyjątkowymi postaciami na łódzkiej scenie artystycznej, kulturalnej, literackiej, ale też na Wschodniej działało kiedyś Stowarzyszenie Białe Gawrony, które próbowało ożywić okolice, ocieplić atmosferę, prowadzić ideę właśnie takiego dobrego sąsiedztwa i to oni jako pierwsi w 2007 roku organizowali Święto Ulicy Wschodniej. Jesteśmy pełni szacunku dla ich działalności i też temu chcemy w pewien sposób oddać hołd.
1: No ale też jakby podróżując w czasie, sięgając po kolejne wydarzenia historyczne, idąc dalej, możemy powiedzieć tak, w tym miejscu kiedyś, no biorąc pod uwagę jego obecność tutaj w Łodzi i działalność w Bibule, no przemykał, prawda, w tajnej swojej misji Józef Piłsudski i jego małżonka Maria.
0: Tak, tutaj my akurat jako Bibuła, tajna drukarnia Józefa i Marii Piłsudskich, oczywiście w naszej codziennej działalności skupiamy się na opowieści historycznej, choć nie szablonowej, bo zwiedza się u nas z tabletami, ale mamy ten wąski wątek. Natomiast jesteśmy świadomi właśnie tego, że Józef Piłsudski wybrał to miejsce z jakiegoś powodu. Szukał miejsca w centrum miasta po to, aby tam toczył się ruch, po to, żeby ta jego kryjówka była rzeczywiście trudniejsza do rozpoznania, bo ulica żyje właśnie. Wtedy żyła i dzisiaj żyje. I my jako instytucja publiczna, jako reprezentant też w pewien sposób społeczeństwa, staramy się być jak najbardziej otwarci na okolice, na mieszkańców ulicy Wschodniej i czujemy, że w tym też, na tym polega też nasza misja jako instytucji publicznej, choć brzmi to bardzo górnolotnie, to chyba po to instytucje kultury istnieją, prawda?
1: Tak, no Święto ulicy Wschodniej tym razem w skrócie SIUW i zaczynamy w piątek, w kolejny weekend.
0: Zgadza się, zapraszamy. 17 koncert, 18 wydarzenie naukowe, będziemy się zastanawiać nad przeszłością i perspektywami, a 19 wydarzenia główne, kilkadziesiąt atrakcji, cała Wschodnia do zwiedzenia wzdłuż i wszerz. Dla każdego coś miłego i na pewno każdy wybierze jakąś atrakcję dla siebie. Zapraszamy serdecznie.
1: Zapraszamy. Panie Adamie, jeszcze powiedzmy, bo szykujecie także wyjątkowe atrakcje, tutaj Galeria Wschodnia i Muzeum Miasta Łodzi, kanał Dętka.
3: To przede wszystkim święto jest zorganizowane przez Bibułę, czyli filię Muzeum Piłsudskiego w Sulejówku, który znajduje się na ulicy Wschodniej w Łodzi i to oni po wielu, wielu latach postanowili zreaktywować Święto Ulicy Wschodniej, które kiedyś organizowało Stowarzyszenie Białe Gawrony. ponieważ zaproponowano różnym instytucjom, które mieszczą się w pobliżu ulicy Wschodniej, jak i na ulicy Wschodniej, czyli również Galerii Wschodniej, która z tą ulicą jest związana od 1984 roku, no to pomyśleliśmy sobie, że dobrze byłoby zrobić taki spacer, tym bardziej, że jest to również spacer związany z Europejskimi Dni Dziedzictwa. Tegoroczną edycją, która odbywa się pod hasłem Przyszłość przeszłości, dziedzictwo w zagrożeniu. I ten spacer jakby łączy te dwie sytuacje, czyli Europejskie Dni Dziedzictwa i spacer od Placu Wolności do Galerii Wschodniej.
1: Jaka jest myśl przewodnia dla tego spaceru?
3: Spacer jest dedykowany przede wszystkim tym działaniom artystycznym, jakie miały miejsce zarówno na Placu Wolności, jak i w najbliższej okolicy. I docelowo spacer będzie zakończony w Galerii Wschodniej, gdzie aktualnie od 5 września ma miejsce wystawa artysty Jakowa Hefeca.
1: Super.
3: Także zaczynamy od godziny 11, od Dętki, czyli filii Muzeum Miasta Łodzi, od całej tej aranżacji spowodowanej przez Roberta Kuśmirowskiego i wcześniej Galerię Manhattan podczas projektu z 2006 roku. No a później dzięki wodociągom i kanalizacji ten zabytek hydrotechniki udało się połączyć z instalacją artystyczną Roberta Kuśmirowskiego. I oczywiście od tego zaczynamy ten spacer, ale jednocześnie opowiemy o wcześniejszych działaniach Ewy Partum na Placu Wolności, o działaniach innych artystów związanych czy z Festiwalem Wielu Kultur, czy z Festiwalem Światła. I tak jak wspomniałem, kończymy w Galerii Wschodniej na ulicy Wschodniej.
1: Pięknie dziękuję Państwu za spotkanie, za te wszystkie informacje. I tak przebiegliśmy się trochę po tym temacie, bo tych wydarzeń będzie dużo, dużo więcej. Ja postaram się o wszystkich powiedzieć do kolejnego piątku, do święta ulicy Wschodniej. Jeszcze raz dziękuję.
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Co jest grane w Łodzi?
1: Kochani, zacznę tak. Nie wiem, co ja wam tam naobiecywałem na wstępie dzisiejszego spotkania, w co jest grane w Łodzi, w Radiu Złote Przeboje 101,3 FM, ale widzę, co mam jeszcze do opowiedzenia, a widzę też, która jest godzina. Nie wszystko zdążę, ale to zrobimy tak, że to, czego nie zdążę dzisiaj, to dopowiem w kolejnej audycji. Słuchajcie, przy najbliższej okazji to na pewno nie umknie, nie ucieknie. Także trzymam palec na pulsie. A flamaster do zaznaczania najważniejszych informacji trzymam w tej chwili na tak zwanym podorędziu, więc za chwilę po programie to, czego nie zdążę, przerzucę bez żadnej szkody na kolejne audycje. Natomiast słuchajcie, no tak naprawdę to oczywiście wypełniam póki co zobowiązanie z tych moich zapowiedzi w trakcie naszego dzisiejszego weekendowego spotkania w Radiu Złote Przeboje 101,3 FM i zamierzam dorzucić jeszcze kilka informacji przed pełną, które mam nadzieję zainteresują no wszystkich tych, którzy mocno jakby uczestniczą w budowaniu atmosfery w ramach festiwalowej Łodzi. No Łódź festiwalowa, oczywista sprawa. Tutaj się dzieje przez cały rok i to cudownie. Jesteśmy po kilku fajnych festiwalach, żeby tak wspomnieć, jeszcze lato, prawda? No mieliśmy Łódź Summer Festival. Ach, dobrze, może nie, bo ja rozmarzyłem się i zatęskniłem w ogóle. Great September, to żeby już tak nawiązać do września, proszę bardzo, bieżąca sprawa. Natomiast przed nami dużo fajnych rzeczy. Chwilę temu odbyła się kolejna, tak naprawdę już chyba to będzie taka ostatnia przed samym festiwalem konferencja, która jest takim résumé dla Festiwalu Wielu Kultur i o tym sobie za chwileczkę pomówimy, więc zajrzę do programu. A propos programu, mam już też z tego, co widzę, ostateczne informacje, spięte, dopięte, podstemplowane, zaakceptowane przez dyrekcję i twórców i twórczynie festiwalu. Kamera akcja, więc Festiwal 2026, tak jest, dopięty, więc o nim też za chwileczkę powiem. No generalnie, słuchajcie, jeśli mówimy jesień festiwalowa, to myślimy też głównie może nawet o wrześniu, chociaż Festiwal Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja w przyszłym miesiącu, no to teraz będziemy mieli i Light Move Festival i Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier. Także sporo się dzieje, dużo się dzieje, więc sami rozumiecie, że nawet festiwalowo, jeżeli ujmę teraz sprawę tak w sposób pełny, rozszerzony, prawda, tak jakbym chciał, żeby dotrzeć do wszystkich szczegółów informacji, tutaj do publiczności, no to nie zdążę. no to nie zdążę. Dlatego lecę po prostu teraz z kolejnymi informacjami. Jak nie zdążę, to przełożymy się w ramach tego spotkania i tej rozmowy na kolejną audycję. Natomiast teraz Light Move Festival.
2: Nie możesz tego przegapić.
1: Tak jak już to kiedyś ująłem, nie można tego przegapić, słuchajcie, bo jest fajne i szkoda to przegapić, a z drugiej strony trudno to przegapić, jak to świeci i dźwięczy i światło i dźwięk rozchodzą się tak naprawdę po całej Łodzi, chociaż najlepiej to wszystko widoczne i słyszalne. No i obecne w ramach Light Move Festival, oczywiście na Piotrkowskiej, oczywiście w centrum Łodzi. Mówiąc najszerzej, chociaż rzeczywiście główne wydarzenia na Pietrynie. Od 25 do 27 września Light Move Festival. Światło powraca do miasta, jak informują organizatorzy. No i faktycznie ten festiwal po raz kolejny pokaże, jak piękna jest Łódź. Dlatego, że mówimy tutaj, że piękne są animacje, mappingi, rozświetlanie, oświetlanie. Do tego dochodzą też sceny dźwiękowe i koncerty. Natomiast dzisiaj na świetle chciałbym się skoncentrować i o tym mówimy najczęściej w kontekście właśnie przygotowanego na przykład mappingu, prawda? Natomiast to wszystko jest też tak przygotowane, żeby podkreślić naszą architekturę, 19-wieczną architekturę, łódzkie perły, detale, szyk, kunszt, jakość i w ten sposób możemy odkrywać na nowo Łódź. To jest zatem festiwal świetlny, festiwal światła, ale to wszystko działa jak poezja. Jest takie uznieślające, prawda? Zatem jest też szansa, by odkryć na nowo własne miasto, ale też
4: help, help,
1: zaprosić tutaj do nas, do Łodzi, tych, którzy mają szansę w ten sposób nasze miasto odkryć. Będzie ku temu, jak zaznaczam, naprawdę wiele okazji, bo to m.in. Marcel Baliński, orkiestra, pierwszy odsłuch płyty, to też Galeria ASP na Piotrkowskiej. Słuchajcie, wystawa AI bez AI. Ta wystawa już wystartowała przed weekendem, chwilę temu, więc jest do oglądania. Będzie w Parku Staromiejskim tramwaj imprezowy. Będą kule dyskotekowe. To na przykład w Parku Sienkiewicza. Dwa nasze cudowne głosy, Piotr Pulska, Dariusz Stachura i goście, to w ramach LMF Music. A do tego wszystkiego pośród wielu pięknych głosów, bo także Paweł Małaszyński zaśpiewa i jego zespół Koszis, wystąpi Marek Biliński. No, dużo światła, prawda? Iluminacje zieleni, to na przykład w Parku Staromiejskim, to iluminacje architektury. Bardzo ciekawe nazwy nam się tutaj pojawiają. She is the light, na przykład. No, to w pasażu Schillera. Albo Uniesieni. Żyjące latarnie. No, ta instalacja będzie na pewno często odwiedzana i fotografowana. Zbiór świetlistych kwiatów, anatomia nieskończoności. To wszystko też na oficjalnej stronie festiwalu znajdziecie w formie takich miniatur i zapowiedzi tego wszystkiego, jak to będzie wyglądało w ramach Light Move Festival 2026. Ja przyznam szczerze, że czekam też na japońskie demony inspirowane mitologią. Ja ostatnio dużo czytałem bestiariusza japońskiego po raz kolejny, by uzmysłowić sobie pewne mechanizmy, pewne mity, wierzenia, przekonania, no i gdzieś w wyobraźni zbudować sobie też takie oczekiwania a propos tego wszystkiego, co wydarzy się tutaj u nas na Piotrkowskiej. Wydarzy się dużo i jeszcze więcej niż to w tej chwili mogłem wam opowiedzieć, dlatego czekamy na Light Move Festival, ten od 25 do 27 września.
2: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
1: No ale też takim niezwykle ciekawym wydarzeniem, na którym też warto być, czego nie warto przegapić, jest Łódź Wielu Kultur. Festiwal Łódź Wielu Kultur. Ten od 17 do 20 września. To będzie taki w sumie długi weekend festiwalu, dlatego że on rozpoczął się wiosną. Ja wam tutaj o wszystkim opowiadałem, co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101.3 FM, że rozpoczyna się w ten sposób festiwal, że skończy się późną jesienią, no ale będzie ten weekend, taki długi weekend festiwalowy. No to zbliża się. Generalnie we wrześniu Łódź staje się miejscem intensywnego spotkania różnych kultur, języków, historii, opowieści, doświadczeń. No a kulminacją tego festiwalu będzie weekend, gdy spektakle, koncerty, wystawy, spotkania z artystkami i artystami z bardzo różnych przestrzeni, z różnych środowisk, jeszcze raz podkreślam to słowo, z różnych kultur. To będą działania dla małych, dla dużych, dla dzieci, dla młodzieży, dla seniorek, seniorów, dla dorosłych, jakkolwiek będzie miasteczko w Parku Ocalałych. Dodatkowo, jako przestrzeń atrakcji. Będzie łódzka premiera drugiej płyty zespołu Współgłosy, założonego przez Marcela Balińskiego. Wydarzenia poświęcone kulturze głuchych, w tym działania performatywne Daniela Kotowskiego, a także premiera spektaklu Mireńska, próba otwarta Agnieszki Przepiórskiej i Mai Kleczewskiej. To będzie bardzo ciekawa opowieść. Zresztą, tak jak mówię, jesteśmy już po konferencji, więc sięgam też po najświeższe informacje. Tutaj jak czytam w takim komunikacie prasowym pokonferencyjnym, jaki otrzymałem do redakcji Radia Złote Przeboje 101 i 3 FM do programu Co jest grane w Łodzi, Festiwal Łódź Wielu Kultur w 2026 roku po raz pierwszy przybrał formułę wydarzenia kroczącego. Jego program rozłożony jest od maja do listopada. Program festiwalu buduje cztery wzajemnie przenikające się ścieżki. Łódzkie biografie, geografie przemocy i solidarności, a także kultura głuchych i oddech. Wrześniowy długi weekend będzie jednak jednym z najważniejszych momentów całej edycji. To właśnie wtedy, lada moment, przypomnę, słuchajcie, od 17 do 20. Festiwalowe ścieżki spotkają się w Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana oraz w łódzkich instytucjach kultury, a także szkołach, tworząc naprawdę niezwykłą opowieść. Oczywiście jest to program bardzo ciekawie skomponowany, a do tego wszystkiego różnorodny i na różnorodność zwracający uwagę. Chodzi o to, by mówić o korzeniach, mówić o kulturach, o migracjach. Jednocześnie, jak podkreślają organizatorzy, program patrzy daleko poza granice naszego miasta, poza granice Łodzi, no i wraca do biografii, do postaci, do ludzi związanych z Łodzią, mniej lub bardziej, ale za każdym razem to są ludzie związani z Łodzią. Do tego wszystkiego mówimy o współczesnych zjawiskach związanych między innymi z lękiem, z przemocą, z migracjami, ale i z solidarnością, współobecnością, współtworzeniem, wspieraniem. A wszystko to, jak podkreślają organizatorzy, będzie w kontekście miejsc dotkniętych wojną, migracją i kryzysami humanitarnymi. Jednocześnie będzie ten festiwal i ten blok inicjował budowanie wspólnoty i celebrację życia. Jednym z ważnych elementów festiwalu są właśnie te postaci, słuchajcie, do których wracam, bo będziemy mieli okazję poznać historię Polini Reńskiej. No, to jest rewolucja w tańcu, choreografka, tancerka, uczennica Mary Wigman, a prywatnie żona Jana Karskiego. Nireńska, modern, jeżeli chodzi o styl tańca. 20. premiera w Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana w Łodzi reżyseruje Maja Kleczewska. No i to będzie coś na pewno niezwykłego. Zresztą mam tutaj taki cytat. Główną rolę gra Agnieszka Przepiórska, która tak opowiada o spektaklu. To opowieść o pamięci, o tym, co pozostaje po człowieku, gdy znikają świadkowie jego życia, o historii zapisanej w ciele, ruchu i sztuce, o próbie ocalenia śladów tych, którzy odeszli. To opowieść o determinacji, wytrwałości, ambicji i talencie, o walce o siebie, o realizację marzeń mimo niesprzyjających okoliczności rodzinnych, społecznych, politycznych i historycznych. Kolejny pokaz 21 września. Będzie też niezwykła wystawa na krawędzi chaosu, realizowana w partnerstwie z Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Chodzi o to, by opowiedzieć historię, to będzie taka próba opowieści historii, jak odnaleźć się w świecie, w którym katastrofa klimatyczna, wojny, przymusowe migracje i kryzysy stają się codziennością. Jak to wszystko ogarnąć w umysłach, kiedy świat jest jednym wielkim, takim kłębowiskiem niepewności, lęków i zagrożeń. To będzie wystawa kuratorowana przez Małgorzatę Ludwisiak i Katarzynę Słobodę na krawędzi chaosu. Wernisaż 18 o 18. Będzie premiera zespołu Współgłosy, to 17 września o 19. Goście specjalni to Błażej Król i Tomasz Kot, a to jest twór artystyczny i pomysł, koncepcja Marcela Balińskiego, kompozytora, pianisty, który zaprosił do współpracy Małgorzatę Koleśnik i Bartka Bielenie. Kultura głuchych. Mówię, że to jest bardzo ważny moment w ramach całego festiwalu. Ja już omawiałem bardzo szeroko tę część festiwalową. Gest i mimika głuchych Marka Krzysztofa Laseckiego w Galerii Bałuckiej, dostępna od 15 września. Instrukcja obsługi normalności Tomasza Grabowskiego w Centrum Dialogu. tutaj 17 wernisaż. Do tego wszystkiego wiele innych działań, realizacji, to także spektakl, performance i wiele, wiele innych w ramach też Tygodnia Kultury Głuchych, o czym także będę Wam jeszcze opowiadał, co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101.3 FM. Pamiętajmy również o miasteczku festiwalowym w Parku Ocalałych 19 i 20 września. Do tematu jeszcze wrócę, a teraz...
2: Wkrótce!
1: No, troszkę musimy zaczekać, słuchajcie, no po wrześniu przyjdzie październik, a w październiku festiwal Kamera Akcja. Program filmowy bardzo rozbudowany, bo to przecież pozbierano dla nas najlepsze filmy z festiwali europejskich. Wszystko do 22 do 25 października. Będą krytyczne premiery, reżyseria dźwięku i warsztaty i gwiazdy tej przestrzeni, powiem o nich w kolejnej audycji. Będzie rumuński akapit, klasyka, krytyka, także konkurs. No i to wszystko, do czego przyzwyczaiła nas ta wyjątkowa filmowa impreza w Łodzi, czyli atmosfera, czyli obecność miłośniczek i miłośników kultury filmowej i filmowej sztuki. Obok niezwykle ciekawych spotkań z gośćmi festiwalu także wartościowe filmy. To m.in. Żółte listy, Minotaur, Daleko od brzegu, Niech bestia zdycha, Piękny serc czy Niezbyt wygórowane oczekiwania. Tych tytułów jest dużo, dużo więcej i generalnie znakomitej większości nie zobaczylibyśmy może w Polsce, może w Łodzi, bo choć ważne, piękne, poruszające i obecne na wielu filmowych festiwalach w Europie, w tej większości nie trafiają w ogóle do dystrybucji w Polsce czy w Łodzi. No, będzie można je zobaczyć na Festiwalu Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja. A my usłyszymy się w kolejnej audycji. Za dziś dziękuję. Bartosz Lichawski.
2: Radio Złote Przeboje 101.3 FM.

0: Pan Rębiszewski?
1: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
2: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
6: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
5: Czy to konieczne?
6: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
7: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Reklama.
13: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
14: Wrzesień w Łodzi 5 lat temu zyskał przydomek Wielki, a to za sprawą festiwalu Great September, który właśnie wtedy wprowadził się do naszego miasta i nieźle namieszał na rodzimej scenie muzycznej. O co w tym wszystkim chodzi? Jaki jest cel powstawania festiwalu Great September i właściwie na czym polega festiwal showcase'owy? Na te wszystkie pytania odpowiemy sobie w dzisiejszej audycji. Za mikrofonem Weronika Kobus, a wysłuchacie magazynu reporterów.
15: Tym żyje Łódź.
14: Great September rozpocznie się już dosłownie za kilka dni, bo będzie trwał między 10 a 12 września. No i gdzie się odbywa? No to jest pytanie, na które najłatwiej odpowiedzieć w Łodzi, bo jest to festiwal rozsiany po wielu różnych miejscach na mapie naszego miasta. Są to zarówno kluby, jak i przestrzenie na co dzień nie kojarzące się z muzyką na żywo. I właśnie na tym polega cała magia tego wydarzenia. Festiwal stawia sobie dwa główne cele. Przedstawić odbiorcom nowych polskich artystów, których mogą jeszcze nie znać, no i sprawić, że lepiej poznają miasto, w którym się odbywa. A jak będzie wyglądać tegoroczna edycja? O tym opowiedzą dyrektor artystyczny festiwalu Artur Rojek oraz Daria Głowacka, czyli zastępczyni dyrektora Biura Promocji Urzędu Miasta Łodzi.
16: Dzień dobry, nazywam się Artur Rojek i jestem dyrektorem artystycznym festiwalu Great September, który swoją 5. edycję będzie miał w tym roku. Rozpoczyna się 10 września, kończy się 12 września. Podczas festiwalu, który ma bardzo wyjątkowy charakter, bo jest jednym z niewielu tak moim zdaniem dobrze skrojonych festiwali o charakterze miejskim, indoorowy, który odbywa się w klubach, nie ma w Polsce. Myślę, że pod tym względem jesteśmy bardzo unikatowi i jednocześnie też stanowimy zupełnie inny element niż te wcześniejsze festiwale, które u Was się odbywają, czyli Audi River czy Łódź Summer. Każdy z tych festiwali jest inny. Great September jest festiwalem skierowanym przede wszystkim na młodych artystów, na odkrywanie młodych artystów, na dawanie im szans pokazania się po raz pierwszy, nie tylko dla branży, która tutaj zjeżdża się tłumnie z całej Polski, delegatów reprezentujących branżę, polską branżę muzyczną mamy z każdego roku coraz więcej. Przyjeżdżają właściciele wytwórni, menedżerowie, agenci, promotorzy koncertowi, właściciele klubów, przyglądają się młodym artystom, dyskutują, biorą udział w konferencji, ale to nie tylko festiwal, który jest skrojony pod branżę muzyczną, bo to tak może się wydawać, festiwal showcase'owy, Great September, festiwal Showcase and Conference brzmi dosyć fachowo, natomiast no on się tak nazywa, natomiast jest otwarty dla wszystkich ludzi. Jest tak skrojony, żeby uczestnik, który nie ma z branżą nic wspólnego, a kocha muzykę, czuł się tutaj dobrze, zarówno jeżeli chodzi o to miasto, jak i też o content, który w to miasto tym festiwalem wprowadzamy. Więc zapraszam wszystkich łodzian, to jest impreza dla wszystkich was, jest tylko jeden element, powinniście chyba lubić muzykę. Jak lubicie muzykę, to zapraszam, będziecie się super bawić.
13: To się dzieje w Łodzi.
0: Oczywiście też ze swojej strony zapraszam na festiwal Great September. To jest dla nas też przepiękne zwieńczenie lata, muzyczne zwieńczenie lata. Prawie 100 artystów w kilkunastu lokalizacjach w mieście. Great September odkrywa przed łodzianami i nie tylko łodzianami, bo wiemy, że duża i liczna publiczność przyjeżdża na festiwal odkryć muzykę z tak naprawdę z całej Polski i będzie mogła również odkryć ciekawe lokalizacje w mieście, ponieważ to jest jedyny festiwal, który angażuje wszystkie praktycznie łódzkie kluby, a również inne ciekawe lokalizacje, jak na przykład Pasaż Schillera, na którym właśnie jesteśmy, na którym też stanie dedykowana scena M-Bank Bus on Tour, czy przepiękna instalacja artystyczna w Pasażu Róży, okraszona muzyką, gdzie będzie można również wejść, trochę się zgubić wśród tych świateł, czy chociażby nie zawsze otwarty dla wszystkich gości hotel Grand, gdzie będziemy mogli poznać muzykę we współpracy z klubem Jasmine, czyli bardziej muzykę jazzową. I festiwal odkrywa nowych twórców. Festiwal pokazuje, czym tak naprawdę żyje branża muzyczna i czym żyje muzyka obecnie, ale także zaprasza artystów bardziej znanych, bo na Great September wystąpi Zalewski, Maria Peszek, Andrzej Piaseczny, czy chociażby Julia Wieniawa oraz rosnąca artystka Liwka, którą możecie Państwo poznać chociażby z kolaboracji z Taco. Także serdecznie zapraszamy na Great September za chwilę i zapraszamy wszystkich łodzian do odkrywania i miasta, i artystów.
14: To byli Artur Rojek, czyli pomysłodawca festiwalu Great September, oraz Daria Głowacka, która reprezentuje Urząd Miasta Łodzi. Trzeba tutaj zaznaczyć, że pojawienie się festiwalu w Łodzi nie jest wcale przypadkowe. To właśnie to miasto wybrał Artur Rojek, który organizował już festiwal w swoim rodzinnym mieście, w Mysłowicach, a potem przeniósł go do Katowic. OFF Festival odbywa się obecnie w Dolinie Trzech Stawów, właśnie w Katowicach, i przypomina takie festiwale jak Open Air czy Orange Warsaw, podczas gdy Great September jest troszeczkę inaczej funkcjonującą imprezą. Sam sposób zaplanowania festiwalu poniekąd wymusza na uczestnikach konieczność poruszania się po mieście i przez to samo miasto również staje się bardzo ważnym elementem imprezy. No ale dlaczego to właśnie miasto Łódź zostało wybrane? I jak wygląda zabawa na festiwalu, który odbywa się w kilkunastu miejscach naraz? Odpowiada oczywiście Artur Rojek.
16: Klubów, które angażujemy do Great September jest kilkanaście. Do tego dochodzi scena w hotelu Grand, gdzie od kilku lat we współpracy z klubem Jasmine organizujemy tam specjalnie dedykowane Great September koncerty. Do tego ten bus, który tutaj stanie, znaczy to nie jest bus, to jest taka klasyczna amerykańska blaszana przyczepa, której też skonstruowaliśmy wewnątrz scenę, która jest dedykowana naszym sponsorom, czyli M-Bankowi i Mastercardowi. Ta sama scena stała w tym roku też na OFF Festiwalu i promowała Great September dla publiczności OFF Festiwalowej i tam też wystąpili artyści, którzy w poprzednich latach pojawili się na Great September, a których chcieliśmy pokazać przy okazji tej sceny na OFF Festival. Myślę, że największą frajdą jakby tego festiwalu to jest obcowanie z muzyką w tym mieście. To miasto ma bardzo unikalny charakter. Żadne miasto nie ma takiego charakteru jak Łódź. Od lat jest kojarzone z życiem klubowym. Kiedyś to życie klubowe było związane z muzyką elektroniczną, z muzyką techno, ale dzisiaj życie klubowe może być związane z wieloma gatunkami. My, organizując Great September, nie ograniczamy się do żadnego gatunku. Wykorzystujemy potencjał tego miasta, wykorzystujemy potencjał lokalizacji, które są bardzo różnorodne, od pofabrycznych po eleganckie w postaci hotelu Grand, które też mają swoją dłuższą albo krótszą historię, więc jakby słuchanie muzyki, bycie w Łodzi, spacerowanie ulicą Piotrkowską, przemieszczanie się od klubu do klubu, odkrywanie nowych artystów, jakby świadomość tego, że znajdujesz się w klubie, w którym oprócz ciebie jeszcze jest kilkadziesiąt osób, a na scenie pojawia się ktoś, kto za rok może być wielką gwiazdą i ty za rok to powiesz, że byłeś tutaj w Łodzi rok wcześniej, kiedy na koncercie było 100 osób, a teraz jesteś w Atlas Arenie i tam jest 15 tysięcy, jest no, taką rzeczą, którą no bardzo mocno jakby buduje ludzi pod tym względem. Myślę, że możliwość bycia na początku, odkrycia tego czegoś na początku jest czymś bardzo takim noszonym potem przez całe życie. No, ja mogę tak powiedzieć, że ja tak odkryłem na przykład Jamesa Blake'a na festiwalu showcase'owym, kiedy go nikt nie znał, czy Fontaine's DC, który wystąpił na festiwalu w 2015 roku, jeszcze przed wydaniem swojej pierwszej płyty. Więc no, każdy artysta ma swój początek, każdy artysta ma, daje swoim fanom możliwość zobaczenia go akurat na początku i my jesteśmy od tego. Ale jednocześnie też nie fokusujemy się tylko i wyłącznie na artystach debiutujących, bo wykorzystujemy platformę tą, którą stworzyliśmy, opowiadając też o historii polskiej muzyki, zapraszając takich artystów jak Andrzej Piaseczny czy Michał Wiśniewski, który nawet się pojawił w rozmowie z podcasteksem, czy Julia Wieniawa, czy Maria Peszek we współpracy z Hoshi. Także no, tych atrakcji będzie dużo więcej. Nie tylko odkrywania, ale też obcowania z artystami znanymi, ale w zupełnie innych miejscach, bo oni już dawno, dawno, dawno temu grali w klubach i myślę, że w najbliższym czasie nie mają oprócz Great September takich planów, żeby w takich klubach grać. Od początku, w zasadzie, kiedy się tutaj znalazłem na zaproszenie miasta Łodzi i po przedstawieniu jakby tej wstępnej koncepcji festiwalu o charakterze miejskim i indoorowym odbywającym się w klubach, miałem w sobie takie uczucie, że chciałbym doprowadzić do takiej sytuacji, do której udało mi się doprowadzić w Mysłowicach, kiedy zacząłem robić o festiwal. Dlatego, że zwykle, kiedy się pytasz kogoś, kto pochodzi z danego miasta, co sądzi o swoim mieście, to zwykle ludzie mówią źle o swoim mieście. Łodzianie nie mówią za dobrze o swoim mieście. Zwykle mówią, że dziury, że coś tam, że nie wyremontowana kamienica i tak dalej. Ja do tego miasta przyjeżdżam z zupełnie innym nastawieniem i też chciałbym, żeby z takim nastawieniem wyjeżdżali stąd ludzie. I żeby po sobie pozostawiali swoją opinię, którą w pewnym sensie będą karmić ludzi, którzy są stąd. Tworząc w nich zupełnie inne wyobrażenie miejsca, w którym mieszkają. W Mysłowicach tak się właśnie wydarzyło. Mysłowice są dużo gorszym miastem niż Łódź. A kiedy wprowadziłem tam festiwal i kiedy zaczęli się zjeżdżać ludzie z całej Polski, a potem jeszcze z zagranicy, to oni jakby wprowadzili jakby taką zupełnie inną energię, zupełnie inny wizerunek patrzenia, sposób patrzenia na to miasto, co potem się przełożyło na mieszkańców i na ich poczucie wartości tego miejsca, dużej wartości tego miejsca, więc obydwa te człony, miasto i my jako organizatorzy myślimy o tym właśnie w ten sposób i chcielibyśmy, żeby ten festiwal działał bardzo mocno wizerunkowo na to miasto, z dużą korzyścią, podkreślając jego unikalność.
15: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
14: Tak więc miasto staje się nie tylko scenografią, ale i pełnoprawnym aktorem w tym filmie, nazwijmy to, którym jest Great September. No i faktycznie tę różnorodność widać na pierwszy rzut oka, jeżeli spojrzymy sobie na festiwalową mapę, bo podczas Great September będziemy poruszać się pomiędzy lokalami takimi jak Iron Horse, gdzie na co dzień gra muzyka metalowa, tylko po to, żeby pojawić się na kolejnym koncercie w klubie Larum, gdzie na co dzień rządzi techno, a w ogóle kolejny koncert można sobie zaplanować w Domu Literatury. Ilość możliwych kombinacji jest naprawdę ogromna, ale jeżeli mówimy o różnorodności, to myślę, że trzeba wspomnieć też o różnorodności artystów, o tym, że będą to artyści z zupełnie różnych gatunków, to już wiemy, ale w tym roku po raz pierwszy pojawią się też artyści zagraniczni. Kuratorem tej międzynarodowej sekcji artystycznej jest wspomniany już wcześniej o festiwal. No i oczywiście obowiązkowo jest to szalony przekrój gatunków. Będziemy mieć afrykańskie techno albo dziewczańcy punk i to wszystko na jednym festiwalu. A jeżeli to wszystko Was nie przekonuje, to Great September ma jeszcze jednego asa w rękawie, czyli panele dyskusyjne. Jest to obowiązkowy punkt każdego festiwalu showcase'owego, no i o te panele zapytałam również Artura Rojka.
16: Każdego roku rozmawiamy o wszystkich rzeczach, które nurtują naszą branżę, czyli nie tylko naszą branżę. Generalnie jesteśmy w fazie bardzo dynamicznych zmian i myślę, że każda branża to odczuwa, branża muzyczna tak samo, więc tak jak wszyscy dzisiaj będziemy rozmawiać o AI, AI i o tym, w jaki sposób ona może wpłynąć na nas, o korzyściach i niekorzyściach. Będziemy rozmawiać o lokalnych rynkach, które stają się globalnymi, bo takie prognozy są na przyszłość. I jeżeli dobrze złapiemy nasz lokalny rynek w odpowiednim momencie i wykorzystamy, wykorzystując odpowiednie instrumenty, to możemy, nie wiem, być drugą Hiszpanią albo Meksykiem pod tym względem, które w sposób bardzo umiejętny promują swoje lokalne sceny i dawają im możliwość stania się globalnymi ruchami. Ta międzynarodowość festiwalu jest też wynikiem współpracy pomiędzy Great September a festiwalem, bo kuratorem wszystkich artystów, którzy występują, artystów spoza Polski na Great September jest festiwal. W związku z tym trzema głównymi nazwiskami zagranicznymi w tym roku będzie Ataka, który wystąpił wiele lat temu na festiwalu, jest legendarną postacią pochodzącą z Gany, reprezentującą Afro Disco. Pojawi się też żeński zespół Los Bichos, czy nominowany do nagrody Mercury Prize w tym roku Dove Ellis, pochodzący z Irlandii, reprezentujący bardziej taką songwriterską i folkową stronę. Ale to nie wszystko, bo będzie też z Irlandii Yard, który z kolei jest bardzo mocno noise rockowy, Avarasti z Iranu, która jest wykształconą bardzo mocno artystką, która pracuje łącząc muzykę ambient z eksperymentem. Tych artystów w sumie będzie blisko 10 czy 12, a z każdym rokiem będzie ich więcej.
15: Czas wolny w Łodzi.
14: W takim razie wiecie już wszystko, co potrzebujecie wiedzieć na temat Great September 10-12 września w naprawdę wielu, wielu miejscach w Łodzi. Materiały, które słyszeliście w audycji, to fragmenty rozmowy z Arturem Rojkiem, dyrektorem artystycznym festiwalu, a za uwagę dziękuję Wam, Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
15: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
14: Przeglądając w ostatnich dniach media społecznościowe, mogliście zauważyć osobliwą rolkę. Filmik, w którym pani prezydent miasta Hanna Zdanowska oraz wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik ogłaszają, że w Łodzi powstanie wielki port wodny, który będzie obsługiwał statki handlowe z całej Europy. I jeżeli pomyśleliście sobie, że włodarze naszego miasta po prostu gadają głupoty, to macie rację. Były to kompletne głupoty wygenerowane przez sztuczną inteligencję, ale w naprawdę dobrej sprawie.
15: Tym żyje Łódź.
14: Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus, a dzisiejsza audycja będzie poświęcona programowi What the Fake, który już w najbliższych dniach, bo 17 września, rusza w Łodzi i ma na celu edukować na temat manipulacji i kłamstw w internecie nie tylko łodzian, ale i dzieciaki z całego kraju. Rozpoczęłam audycję od opowiedzenia Wam właśnie o jednej z rolek, która została wygenerowana przez sztuczną inteligencję jako część programu What the Fake. Jest to rolka z udziałem pani prezydent Hanny Zdanowskiej, więc właśnie panią prezydent zapytałam o to, z jakim odbiorem spotkała się ta rolka i o to, jaki jest cel prowadzenia działań edukacyjnych właśnie w takiej niecodziennej formie.
11: Reakcje były różne. Myślę, że przede wszystkim powiem w ten sposób. My naprawdę nie zdajemy sobie sprawy, szczególnie osoby z mniejszym doświadczeniem takim życiowym, bo osoba, która ma większe doświadczenie życiowe, jest w stanie niektóre połączyć kropki, ja to nazywam. Osoby z mniejszym doświadczeniem życiowym bardzo często traktują prawdę objawioną jako prawdę faktycznie tą, która jest i funkcjonuje, bo jeżeli coś się publikuje w jakimś medium, w tym momencie internet i wszelkie portale społecznościowe, to to musi być prawdą. I te rolki mają na celu, to jest jedna z pierwszych, myślę, że jeszcze kolejne będą pokazywać, że nawet jeżeli pojawia się na tej rolce osoba publiczna, w tym wypadku ja byłam faktycznie na tej rolce, ale może być równie dobrze mój skopiowany bez mojej zgody wizerunek. I one zachęcają do jednego, żeby jednak zastanowić się nad przyjęciem tego przekazu, czy ten przekaz jest możliwy w ogóle, realny i czy jest prawdziwy. I temu ma służyć w ogóle projekt What the Fake, bo tak naprawdę w tym wszystkim chodzi, żeby nauczyć młodych ludzi przede wszystkim logicznego myślenia, żeby nauczyć ich sprawdzania tych prawd pokazywanych, ja tu taki duży cudzysłów robię, w internecie, że warto to skorygować w oparciu o jednak inne portale, które są sprawdzone w przypadku czy ministerstwa, czy inne, to zależy oczywiście od charakteru sprawy, czy zwyczajnie po prostu spojrzeć sobie, Czy ta Łódź to naprawdę nad jakimś morzem leży? Czy jest możliwość, bądź jakąś dużą rzeką, żeby jakiś port przeładunkowy zbudować? Także no, trzeba uświadamiać, bo często naprawdę nie patrzymy tak realnie, tylko wszystko przyjmujemy jako pewnik, a tych pewników w życiu jest bardzo mało.
12: A czy w takim razie nie było obaw, że taka rolka może podminować zaufanie do publicznego profilu? Bo jednak tutaj się wypowiem jako osoba, która niedawno skończyła studia dziennikarskie. To była jedna z pierwszych lekcji, jakie odebraliśmy, żeby weryfikować przede wszystkim źródło. W momencie, kiedy taki przekaz pojawia się w jak najbardziej odpowiednim źródle, to czy nie jest to troszeczkę nietaktowne albo mylące, żeby...
11: Nie, od razu skorygowaliśmy, to nie były dwa oddzielnie filmiki, tylko natychmiast na tym samym filmie było i przekaz, i natychmiast jak gdyby odczarowanie tego przekazu, czyli pokazanie, że faktycznie tak nie jest. Gdyby to było faktycznie nie skorygowane od razu, to nie każdy być może miałby dostęp do kolejnego filmiku, bo nie wiemy, jak algorytm roześle te informacje w eter. W związku z czym tutaj nie bałam się tego. To było faktycznie naocznie uzmysłowienie, że w tym wypadku my faktycznie, raz jeszcze powtórzę, wystąpiliśmy w tym filmiku. A co by było, gdyby postacie wykreowane przez sztuczną inteligencję wystąpiły w tym filmiku i to powiedziały. W związku z czym to jest to, z czym my się mierzymy tak naprawdę. Jeżeli spojrzymy, jak wygląda w tej chwili świat mediów, jak wygląda tych mediów internetowych, jak wygląda świat związany ze sztuczną inteligencją, to my się mierzymy naprawdę z olbrzymimi możliwościami dezinformacji, olbrzymimi możliwościami fejkowania wszystkiego, co funkcjonuje i co jest, bez żadnych konsekwencji, bo na razie trudno jest nawet namierzyć, czy dochodzić prawnie swoich praw osobistych, jeżeli ktoś coś takiego zrobi. Najlepszym przykładem jest pan Brzoska z InPostu, który walczy z Metą, zresztą bardzo słusznie, bo jeżeli wykorzystuje się czyjś właśnie wizerunek, tam on nie występował w tym filmiku, tylko postać wykreowana przez sztuczną inteligencję, to może naprawdę doprowadzić do olbrzymich konsekwencji w postaci chociażby również konsekwencji narażenia na czyjś nienawiść, niechęć czy utraty olbrzymich zasobów finansowych, jak w przypadku osób, które sprawują jakieś funkcje faktycznie widoczne i eksponowane.
12: Czyli w takim razie musimy liczyć na regulacje dotyczące jakby prawa do własnego wizerunku ze strony rządu, bo samorządy nie mają.
11: To nie jest nasza kompetencja, niestety. Bardzo nad tym boleję, ale z tego, co słuchaliśmy dzisiaj razem wspólnie, co deklarował pan minister, i myślę, że w tej chwili wiele rzeczy dzieje się i myślę, że takie przepisy dotyczące ochrony swojego wizerunku też muszą się pojawić wreszcie w ustawach i w prawie obowiązującym.
14: Faktycznie, trzeba tutaj przyznać włodarzom miasta, że nie mają zamiaru siedzieć obojętnie wobec zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa właśnie związanych z treściami nieprawdziwymi, generowanymi przez AI, czy po prostu w inny sposób mających celowo wprowadzić odbiorcę w błąd. Program What the Fake, który został ogłoszony na wspólnej konferencji prasowej w EC1, jest właśnie efektem współpracy miasta, Narodowego Centrum Kultury Filmowej, które właśnie w EC1 się mieści, oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. O tym, dlaczego to właśnie Łódź jest właściwym miejscem do rozwijania takiego projektu, podczas konferencji opowiedziała prezydent miasta pani Hanna Stanowska.
11: Dzięki temu, że Łódź ma tradycje filmowe, które nie są tylko historią, one są współczesnością, one pokazują, że media, film oddziaływuje bardzo silnie.

0: jest, szczególnie wśród młodego pokolenia, ale myślę, że to młode pokolenie też będzie mogło nauczyć swoich dziadków, swoich rodziców, jak nie poddać się manipulacji poprzez obraz, dźwięk, jak temu przeciwdziałać. Dlatego zaczynamy 17 września, rozpoczynamy pierwsze zajęcia. Mam nadzieję, że również nie tylko przedstawiciele naszych łódzkich placówek, bo to już się dzieje, ale również z całej Polski spojrzą na ten program, jak ważnym jest narzędziem, żeby wychować przede wszystkim zdrowe, odporne, młode społeczeństwo, które, tak jak powiedziałam, najlepiej nauczy również swoich dziadków, żeby nie dać się oszukać chociażby metodą na wnuczka, gdzie głos może być podrobiony pod wnuczka, ale to wcale nie wnuczek dzwoni przez ten telefon czy wysyła wiadomość. Co bardzo ważne, nie jest to działanie jednorazowe, te działania będą trwały prawie 2 lata, w związku z czym jeżeli, i to jest jak gdyby pilotaż, jeżeli on sprawdzi się, że to działa fantastycznie, a co nie wątpię, bo naprawdę nasz zespół jest bardzo prężny i ma tą w sobie siłę, żeby tą wiedzę przekazywać, to będą, myślę, że kolejne edycje, ponieważ to, co najważniejsze, to wychowanie odpornego, świadomego społeczeństwa, które szczególnie w tych trudnych czasach bardzo potrzebuje umiejętności radzenia sobie z otaczającym światem, nie tylko poprzez szkiełko i oko, ale właśnie poprzez właściwe rozwiązywanie czy akceptację bądź nie tego, co widzą w internecie. Internet, sztuczna inteligencja są bardzo ważnymi narzędziami, z których możemy korzystać, ale korzystajmy z nich świadomie.
1: Tak jak wspomniałam, program rozpoczyna się już zaraz we wrześniu, ale potrwa aż do 2028 roku. I w pierwszym etapie programu ma w nim wziąć udział 20 tysięcy uczestników, a w kolejnych 2 po 100 tysięcy rocznie. Program jest skierowany przede wszystkim do dzieci i młodzieży, a mówiąc dokładniej do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Co najważniejsze, nie tylko z Łodzi i okolic, ale i z całego kraju. Podczas prezentacji programu What the Fake osoby pracujące przy jego powstawaniu wyraziły nawet chęć, aby Łódź stała się polską stolicą walki z dezinformacją. O tym Paweł Bliźniuk, przewodniczący podkomisji stałej do spraw cyberbezpieczeństwa.
2: Żyjemy w czasach, kiedy odróżnianie prawdy od fikcji, odróżnianie prawdy od fałszu, od fake newsów staje się dominującą kompetencją przyszłości. Może to brzmi trywialnie, ale odróżnienie tego, co prawdziwe, od tego, co fałszywe, jest ogromnym wyzwaniem, szczególnie w epoce sztucznej inteligencji. Dobro nie obroni się samo. Potrzebujemy siły, żeby odeprzeć ten atak i zalew dezinformacji, fake newsów, tych, którzy chcą manipulować naszą percepcją, wykorzystywać nas do niecnych celów, oplatać nas tą siecią nieprawdziwych, nierzetelnych informacji. Dlatego musimy inwestować w edukację, musimy inwestować w szkolenia, musimy inwestować w wiedzę, żeby prawda mogła się obronić. Dlatego tego typu projekty są na wagę złota, dlatego w dzisiejszych czasach, kiedy skrajne populizmy, kiedy siły, które bazują tylko i wyłącznie, kiedyś się mówiło na postprawdzie, a dzisiaj wprost na kłamstwie, dochodzą do głosu, wygrywają. Dlatego dzisiaj wierzę w to głęboko. Również ten projekt jest takim elementem walki dobra ze złem i właśnie ta wiedza, edukacja i rzetelna informacja są potrzebne do tego, żeby po prostu dobro wygrywało. Wierzę w to, że Łódź jako ważny, a ja śmiem twierdzić najważniejszy ośrodek w Polsce, jeżeli chodzi o kinematografię, może stać się też stolicą walki z dezinformacją i tego sobie i Państwu życzę.
1: Może to i górnolotne deklaracje, ale co przemawia za skutecznością Łodzi właśnie w tym programie, jest wyposażenie Narodowego Centrum Kultury Filmowej, które sprzyja prowadzeniu zajęć nie tylko teoretycznych, ale i jak najbardziej praktycznych, o czym opowie więcej Monika Głowacka, zastępczyni dyrektora EC1 do spraw NCKF-u.
3: Misją Narodowego Centrum Kultury Filmowej jest upowszechnianie wiedzy o filmie, a także edukacja w obszarze filmu i kultury audiowizualnej. Jednym z naszych podstawowych celów jest podnoszenie kompetencji audiowizualnych Polaków, a także wpisywanie się w trendy rozwojowe edukacji pozaszkolnej. Zgodnie z najnowszymi badaniami Warszawskiego Obserwatorium Kultury Ipsos z czerwca tego roku niemal wszyscy, jak tutaj jesteśmy, czyli 96% Polaków ogląda filmy, a 89% seriale.

0: Zatem film, serial, czyli utwór audiowizualny, jest podstawowym medium, z którym mamy kontakt na co dzień. Poprzez projekt What the Fake chcemy pokazać, w jaki sposób powstaje przekaz audiowizualny, ale też jak on może być odebrany w zależności od zastosowanej muzyki, kontekstu, montażu czy komentarza. W Narodowym Centrum Kultury Filmowej, jak tutaj już zostało wcześniej powiedziane, dysponujemy w pełni profesjonalnym zespołem filmoznawców, medioznawców, ale także edukatorów. Dysponujemy także profesjonalnym zapleczem, salami filmowymi, studiami filmowymi, studiem dźwiękowym, studiem telewizyjnym, postprodukcji czy pracownią animacji i charakteryzacji, salami kinowymi, a także wspomnianymi wystawami stałymi.
1: Więcej informacji na temat programu oraz informacje o tym, jak zapisać się do programu What the Fake, znajdziecie chociażby na stronie EC1, ec1loc.pl. A w dzisiejszym programie to już wszystko. Program przygotowała dla Was Weronika Kobus bez udziału sztucznej inteligencji. Do usłyszenia. Cześć.
2: Radio Złote Przeboje 101.3 FM. Tydzień w Łodzi.
1: Ten, kto mieszka w Łodzi, nie musi martwić się ostatnimi dniami lata, ponieważ właśnie nadejście września, początku roku szkolnego, zwiastuje w Łodzi najciekawszy okres pod kątem wydarzeń kulturalnych i to postaram się udowodnić w dzisiejszej audycji. Za mikrofonem Weronika Kobus, wy słuchacie magazynu reporterów, a dzisiaj w audycji będzie muzycznie i klubowo.
2: Tym żyje Łódź.
1: Zanim zaproszenie na koncert, rozpoczniemy sobie od tego wątku klubowego, razem z którym przejdziemy się z piekła do nieba, bo w Łodzi jedno drugiego dzieli zaledwie 600 metrów. Niebostan w zeszłym sezonie teatralnym dorobił się młodszej siostry, czyli Piekło Stanu, kawiarni otwartej w piwnicy Teatru Jaracza. No i teraz, jako że przerwa wakacyjna się skończyła, powraca nowy sezon teatralny, powraca i Piekło Stan. A dlaczego mówię o tym w tej audycji? Piekłostan to nie tylko koktajl bar czy kawiarnia w Teatrze Jaracza, ale przede wszystkim pełnoprawne miejsce kultury. Przeglądając ich kalendarz imprez na poprzedni sezon, mogliśmy znaleźć właśnie takie zwykłe potańcówki, jak i spotkania autorskie, koncerty, wspólne rękodzieło, no i warsztaty towarzyszące poszczególnym premierom w Jaraczu. A o to, jak będzie wyglądał ten drugi sezon w historii Piekłostanu, zapytałam jedną z dwóch sprawczyń całego zamieszania.
3: Czołem, Noemi Wrzos z Piekłostanu, czyli młodszej siostry Niebostanu, a także koktajl balu w Teatrze Jaracza.
1: No to zacznijmy sobie od tego powinowactwa z Niebostanem, bo z tego, co kojarzę, to oczywiście pracowałaś w Niebostanie wcześniej. Jak pojawił się ten pomysł, żeby raz, że się rozłączyć, zbudować drugą odnogę, a dwa, żeby zamieszkać w teatrze? To też jest wyjątkowe miejsce.
3: Nie ukrywam, że jest to też miejsce bardzo bliskie mojemu sercu, ponieważ od lat 15 zajmuję się teatrem, więc... A także, tak jak już zdążyłaś powiedzieć, od lat 8 jestem związana właśnie z klubokawiarnią Niebostan, w której przez wiele lat pracowałam. Więc tak, więc w momencie, w którym Maciek wyszedł z propozycją, żebyśmy właśnie wraz z Pauliną prowadziły Piekłostan, no to było to jakieś połączenie dla mnie dwóch światów, które są mi niezmiernie bliskie. No i tak to wyszło. Z czego wyszedł Piekłostan? No, z potrzeby czegoś nowego i z potrzeby takiego tworzenia zarówno kultury, jak i gastronomii w Łodzi, ale w jakiś inny sposób niż robiliśmy to jako Niebostan przez te 13-14 lat. Z zajawy do gastronomii, z zajawy do goszczenia ludzi. No i tak, no, lubimy wyzwania.
1: No na pewno jest to inna przestrzeń niż Niebostan. Skrajnie inna, bym powiedziała. W tej samej piwnicy, gdzie mieści się główna część Piekłostanu, jest dość intymnie. Ale zdarza wam się wykorzystywać też tę przestrzeń holu na parterze i tworzyć tam, no, po prostu pełnoprawne wydarzenia kulturalne.
3: Tak, jak najbardziej. Tak i zamierzamy to kultywować w drugim sezonie piekłostańskim. Co więcej, zamierzamy się troszeczkę rozszerzać na to foyer na stałe. Mamy już w procesie, już realizowany plan zagospodarowania tego foyer też w taki sposób, żeby miło wam się tam siedziało i spędzało czas. nie tylko na wydarzeniach kulturalnych, ale też właśnie przychodząc do nas. Tak o.
1: Przychodząc do was tak o, można się napić kawki, jakiegoś innego picia, ale też zjeść wegańskie jedzenie, co jest też ważną rzeczą w niepostanie, rozumiem. I też mnie bardzo cieszy, że wegańska gastronomia się...
3: No niestety muszę sprostować, ponieważ wegetariańska, nie wegańska w Piekłostanie. Okay. Natomiast faktycznie większość pozycji jest wegańskich. Dużo mieliśmy zastanowienie, co z tym zrobić, czy idziemy w tą wegańskość niebostanu, czy jednak pozwalamy sobie na to, żeby wprowadzić te produkty mleczne. Zdecydowaliśmy się w końcu trochę ze względu na przestrzeń, w którą wchodzimy, która już ma swojego odbiorcę i poczuliśmy, że ukłonem w stronę tego odbiorcy będzie jednak wprowadzenie tego krowiego mleka. Natomiast jest bezzwierzęco i na pewno tak zostanie. Wszyscy my, osoby tworzące Piekłostan, nie jemy od lat mięsa i po prostu nienaturalnym dla nas byłoby, żeby takowe u nas było.
1: W Łodzi jest duża luka, jeżeli chodzi o kuchnię wegetariańską. Myślę, że się ze mną zgodzisz.
3: Tak, jak najbardziej tak. Są to bardziej przekąski i faktycznie w tym sezonie czuję, że je dopracowałyśmy, więc bardzo zapraszam, żeby wpaść, spróbować ich, też wpaść na koktajle do nas i po prostu miło spędzić z nami czas, bo tak jak mówiłaś o intymności tej przestrzeni, w odbiciu do niebostanu, to jest w ogóle coś, co niezmiernie mnie kręci w tym lokalu, że po latach właśnie pracy w niebostanie, który był zawsze bardzo swojski, ale jednak duży, trafiamy do przestrzeni, w której możemy faktycznie nawiązać takie relacje z gościem, w sensie i też obserwujemy, jak te relacje przy wydarzeniach albo przy nawet takich zwykłych wieczorach się nawiązują między gośćmi, że ta mała przestrzeń tworzy społeczności i bardzo mnie to cieszy, bardzo mi to raduje serduszko.
1: Czy w takim razie myślisz, że udałoby się, czy w ogóle to jest możliwe, żeby w pół roku zbudować jakąś społeczność wobec miejsca?
3: Tak. I uważam, że ją trochę zbudowałyśmy i bardzo mnie to cieszy. I na pewno zawdzięczamy to wydarzeniom, które współtworzyłyśmy tak naprawdę z innymi ludźmi, które planujemy dalej kultywować, ale tak, mam poczucie, że budowałyśmy przestrzeń, do której ludzie wracają, do której wracają często, w której poznali się ze sobą nawzajem i do której wracają z potrzeby bycia razem ze sobą. Więc jakby cel spełniony, teraz tylko cel na ten rok, zbieramy więcej tych ludzi.
1: To jeszcze na koniec wyjaśnijmy, co rozumiemy przez tę kulturę, bo tak mówimy, że wydarzenia kulturalne, a to jest naprawdę bardzo, bardzo szeroki wachlarz wydarzeń. Mnie osobiście jako gość udało się trafić na slam poetycki, na koncert i na imprezę.
3: Tak, jest trochę wydarzeń cyklicznych, jest trochę wydarzeń jednorazowych. Jeśli chodzi o wydarzenia cykliczne, które będziemy tworzyć w tym roku, to na pewno zostajemy z Rejwodziełem. Jest to bęgel zeszłego sezonu. Czyli jest to wydarzenie, na które można przyjść i porobić rzeczy manualne, którymi się zajmuje na co dzień albo ma ochotę się nauczyć. Współtworzymy to z pracownią Niwa i z DJ Amalą, no bo właśnie do tego wszystkiego Amala gra. Secik DJ-ski i to jest faktycznie wydarzenie, które stworzyło nam piękną społeczność i na nie serdecznie zapraszamy. Ponadto planujemy spotkania autorskie. Zaczynamy też ten sezon od Silent Disco, które już w Teatrze Jaracza w tej konfiguracji mam wrażenie, że stało się kultowe. Będziemy dalej robić bingo z Revox Drag. Będziemy, co tam jeszcze będziemy robić w tym sezonie. Zostaje też u nas Lesbijski Klub Książki, który mam wrażenie, że stał się jakimś fenomenem i wypełnił piękną lukę, która, w sensie pięknie wypełnił lukę, która była w Łodzi. Tak, i na pewno będzie jeszcze wiele formatów nowych, wiele odgrzebiemy. Ale nie ukrywam, że jesteśmy 3 dni przed otwarciem i na razie skupiamy się na otwarciu.
1: słuchać tutaj troszeczkę stresu, ale to tylko pozory, bo dziewczyny są naprawdę świetnie przygotowane na otwarcie nowego sezonu Piekłostanu.
4: O Piekłostanie opowiedziała w audycji Noemi Wrzos, a jeżeli mało wam szczegółów dotyczących nowego sezonu, no to możecie zajrzeć chociażby na Instagrama Piekłostanu, gdzie coraz więcej takich informacji się pojawia, no a już od tego piątku możecie po prostu wpaść.
1: A skoro pojawił się już wątek klubowy, no to najwyższa pora na wątek muzyczny.
4: Najpewniej wiecie, że w Łodzi w latach 90. i 2000. działało mnóstwo interesujących i bardzo wpływowych zespołów gitarowych, ale czy wiecie, jak wygląda scena muzyczna w Łodzi w tej chwili? Czy przejęła ją elektronika, czy nadal rządzą gitary? Myślę, że nikt nie odpowie mi na to pytanie lepiej niż Kuba Wandachowicz, który kilka miesięcy temu rozpoczął projekt New Gens Music. Przegląd muzyczny artystów właśnie pochodzących z tego miasta. I tak się składa, że ten przegląd właśnie dobiega do swojego finału.
2: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
5: Kuba Wandachowicz, Miejska Strefa Kultury.
1: Miejska Strefa Kultury i New Gens Music, bo rozumiem, że ten projekt jest bardzo mocno dla ciebie gdzieś tam ważny i napędzany.
5: Nie, no to
1: przez
5: jest
1: ciebie.
5: Mój autorski projekt, także i właściwie no, to jest to, czym się zajmuję w MSK, więc bardzo go no, tak czule traktuję. To jest no, bardzo fajna rzecz. Udaje się nam na razie wszystko bardzo dobrze. No i teraz będzie 25 września i 26 września wielki finał.
1: No właśnie, 90% za wami przynajmniej, nie? Już tam wszystkie zespoły
5: nawet
1: przysłuchane.
5: 92.
1: 92. Skąd to dokładne wyliczenie?
5: Z AI.
1: No dobra, się głupio pytam.
5: No.
1: Jesteś w stanie mi powiedzieć, ile zespołów się do was zgłosiło w ogóle do tego przeglądu?
5: Na początku to było 120 coś chyba, nie pamiętam dokładnie, nie chcę tutaj skłamać, nie pamiętam tych liczb, szczerze mówiąc, więc wcale nie jestem taki dobry w cyferki, no ale to było ponad 100, jakieś 120 zespołów, z tym, że nie wszystkie spełniały warunki konkursowe, to znaczy nie wszystkie były z Łodzi. Ja musiałem dzwonić po zespołach, bo nie wszystkie pisały w swoim bio, skąd pochodzą, więc musiałem dzwonić do tych, które nie pisały i się upewniać, czy na pewno są z Łodzi. No i niestety tam chyba z 50 zespołów czy artystów odpadło, tam 80 chyba, 3 czy coś koło tego zostało artystów, którzy spełniali wszystkie wymogi przeglądu i konkursu. No i to była przyjemność odsłuchiwanie tego materiału.
1: W jakim składzie podejmowaliście decyzje, które zespoły zapraszacie?
5: Przepraszam, w składzie był Michał Wiraszko z zespołu Muchy, Waluś Kraksa Kryzys, Maciej Werk z festiwalu Sound Edit, który jakby też nas wspiera i z którym wspólnie to organizujemy.
1: To wydaje mi się, że takie gitarolubne grono. Myślisz, że byli
5: tak, ale to nie było, znaczy pewnie było jakieś tam zbiasowanie w wyborach, ale też no, też się niewiele zgłosiło wykonawców spoza muzyki gitarowej. Znaczy no, było ich parę, znaczy no, zależy jak traktujemy muzykę gitarową, bo można ją bardzo szeroko traktować, ale z reguły to byli właśnie wykonawcy z kręgu muzyki gitarowej plus jakieś tam pojedyncze solowe projekty. Bardzo mało było hip-hopu, z czym się zdziwiłem, bo było tam chyba tylko, nie wiem, 4 wykonawców. No i były takie alternatywne, takie zakręcone projekty bardzo autorskie i świetne, jak na przykład Frank Prega, który no niestety nie przeszedł do finału, ale to jest człowiek, któremu ja rokuję, naprawdę artysta, któremu ja rokuję bardzo dużą karierę, może nie taką w muzyce popularnej, ale jeśli chodzi o jakieś awangardowe granie, to jest naprawdę ciekawa osobowość, tym, że jeszcze bardzo młoda.
1: No i docieramy do sedna. Koncert finałowy 25 września, jeżeli...
5: Tak, to będzie koncert finałowy, na który wstęp jest wolny. To będzie ostateczny finał, czyli 6 finalistów w jury wybierze zwycięzcę, czyli osoby, zespół, przepraszam, który otrzyma nagrodę główną, czyli nagranie profesjonalnej epki pod okiem Marcina Borsa i występ na koncercie finałowym festiwalu Sound Edit oraz jeszcze dodatkowo, bo to jest nagroda, która jako ostatnia doszła, czyli występ 26 na drugim dniu tego finału, czyli będzie występowała wtedy Mary z Polski. Mary z Polski zagra wyjątkowy koncert, bo to będzie Mary z Polski gra Kontrolę W i Kosmetyki Miss Spinki, czyli utwory takich dwóch właściwie zespołów. No to był zespół, który z Kontroli W powstały Kosmetyki Miss Spinki, zespół ze Zduńskiej Woli, alternatywny z lat 80. Świetny zespół i trochę zapomniany i bardzo fajnie, że Mary to wszystko w taki brawurowy sposób odświeżyła. No i właśnie Mary będzie tą gwiazdą, a zwycięzca jeszcze zagra support 26 przed Mary. No i zapraszam serdecznie, bo to naprawdę będzie, myślę, wydarzenie takie no, mocno łódzkie i naprawdę na wysokim poziomie.
1: Tak więc podsumowując, najlepsza data, żeby zapoznać się z pełnym przeglądem łódzkiej sceny muzycznej i jej najmocniejszych obecnie zawodników, to tak jak już wspomnieliśmy, 25 i 26 września w Miejskiej Strefie Kultury, byłym Domu Kultury Ariadna. Pierwszego dnia usłyszymy 6 koncertów finalistów przeglądu New Jeans Music. Będą to zespoły Absurd, Scheiß, Retain Mind, Potato Stonks, Kresy i Konglomerat, a następnego dnia zwycięzca tego przeglądu wystąpił u boku Mary z Polski. Czy to nie brzmi jak świetny plan na weekend? Mnie na pewno nie trzeba dwa razy namawiać.
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
4: 9 września to bardzo ważny dzień w kalendarzu wielu fantastycznych fundacji. Jest to Międzynarodowy Dzień Świadomości FAS, który obchodzimy oczywiście także w całej Polsce, ale szczególnie w Łodzi mamy powód, żeby przyjrzeć się bliżej tej dacie. To właśnie w naszym mieście działa Fundacja Dom w Łodzi i to ona jest autorem kampanii przeciwko FAS, którą kojarzą osoby z całej Polski. Jej symbolem jest odwrócony kieliszek, a namawia on do zrezygnowania ze spożywania alkoholu, szczególnie osoby będące w ciąży.
2: To się dzieje w Łodzi.
4: Dzięki zaproszeniu Fundacji Dom w Łodzi miałam okazję przedpremierowo zobaczyć spot, który właśnie w ten Dzień Świadomości FAS pojawił się w całym kraju w różnego rodzaju mediach. Pozwólcie więc, że zaczniemy od początku. Najpierw o wyjaśnienie, jak wygląda FAS i jak wygląda życie z tym schorzeniem, zapytałam panią Annę Karolak, dyrektor Domu Dziecka Fundacji Dom w Łodzi.
6: FAS to jest zaburzenie neurologiczne, które dotyka wielu obszarów życia dziecka, również w dorosłym życiu. Czyli to jest zaburzenie, z którego się nie wyrasta, nie da się wyleczyć żadnymi lekami, żadną terapią. Oczywiście terapia jest prowadzona, ale w celu zmniejszenia tych trudności, które występują. To są trudności, które dotykają dzieci już od pierwszych dni życia. Oczywiście nie ma jednego obrazu dziecka z FAS, każde jest inne, inaczej przebiega to zaburzenie. U niektórych dzieci właśnie występują problemy z karmieniem, z saniem, więc muszą być karmione sondą. To również są dodatkowe takie medyczne trudności, dodatkowe choroby, zaburzenia wzroku, trudności kardiologiczne czy związane z funkcjonowaniem innych narządów. Dodatkowo jest to też zaburzenie, które też ma swój wizualny tutaj aspekt, że to są dzieci charakterystyczne, które mają niski wzrost, niską wagę urodzeniową, są drobne, mają też typowe cechy dysmorficzne, które są charakterystyczne dla tego zespołu i łatwo poznać, że to dziecko właśnie jest dotknięte FAS. No właśnie, poza tym, że mówiłam, że już na tych pierwszych dniach, miesiącach życia są te trudności, to później pojawiają się też trudności emocjonalne i związane z życiem w społeczeństwie, w odnalezieniu się w grupie rówieśniczej, w dostosowaniu się do różnych zasad, czy w przedszkolu, nawet w domu też są trudności w regulacji emocji, w planowaniu różnych działań. To są trudności z wypracowaniem samodzielności takich dzieci, bo to są dzieci, które właśnie mają problem z planowaniem, z pamiętaniem o różnych obowiązkach, więc to dotyka na każdym etapie różnych sfer.
1: Czy dom w Łodzi też opiekuje się dzieciakami z FAS?
6: Tak, w naszym domu większość dzieci ma FAS. Na przestrzeni lat też można powiedzieć, że większość dzieci tutaj było z diagnozą FAS i właśnie widzimy, jaki to jest duży problem, bo to nie chodzi tylko o takie zaburzenia, trudności, które są widoczne na etapie na przykład szkolnym, że, bo też takie są, tak, z trudności z nabywaniem umiejętności czytania, pisania, koncentracją, z w ogóle z nabywaniem nowych umiejętności, ale też właśnie takie podstawowe w takiej codzienności, w tym, że właśnie nie pamiętają o obowiązkach swoich, o tym, że nie mają trudności motoryczne, żeby gdzieś jakąś samoobsługową czynność opanować, tak, że która będzie im ułatwiała funkcjonowanie. To widzimy to na co dzień, jakie to jest bardzo trudne zaburzenie, które sprawia, że taka codzienność dla tych dzieci jest bardzo trudna.
3: W jaki sposób wyglądają te działania, które Fundacja Dom w Łodzi prowadzi, żeby uświadamiać ludzi na temat tej choroby?
6: My prowadzimy już 9 raz kampanię FAS-OFF, ponieważ wiemy, jak ważna jest świadomość, bo FAS jest jedyne zaburzenie, którego świadomie możemy uniknąć, po prostu nie pijąc alkoholu w czasie ciąży przez matkę. Tak, w sytuacji, gdy matka nie pije w czasie ciąży, to jest realny wpływ na to, że to dziecko nie będzie miało FAS. Inne zaburzenia, no nie jesteśmy tutaj w stanie wpłynąć na to, czy się to zaburzenie dziecka pojawi, zdiagnozuje, czy nie, a tutaj mamy taką możliwość, że możemy zadziałać, mówiąc o tym i uświadamiając, że nie picie alkoholu w czasie ciąży powoduje straszne trudności dla tego dziecka, których nie da się wyleczyć, nie da się w jakikolwiek sposób terapią wypracować. Anna Karolak, dyrektor Domu Dziecka dla Dzieci Chorych Fundacji Dom w Łodzi.
4: Kampania, która trafiła do mediów w tym roku, jest kontynuacją zeszłorocznej edycji w taki sposób, że zeszłoroczna edycja pokazywała kobiety w ciąży, a w tym roku możemy zobaczyć te same kobiety już z narodzonymi dzieciakami i tatusiami. Tym właśnie obrazem kampania FAS OFF chce zachęcać do świadomego i trzeźwego macierzyństwa. A o szczegółach pracy nad samą kampanią opowie Magda Schmidt, czyli jedna z producentek.
3: To już jest któryś rok z rzędu, kiedy pracujecie nad kampanią FAS OFF i tak sobie myślę, pamiętając poprzednie kampanie, że ten język tegorocznej kampanii jest troszeczkę inny niż poprzednie. Wcześniej jednak był taki ton bardziej ostrzegawczy. Tutaj wydaje mi się, że mamy taki bardziej zachęcający.
7: Jest tak, jak pani mówi. W tym roku postawiliśmy, właściwie to już w zeszłym roku, postawiliśmy na to, że nie należy ludzi straszyć. My jesteśmy tak przytłoczeni złymi wiadomościami, że postanowiliśmy w zeszłym roku kreować modę na trzeźwą ciążę, a w tym roku no to była naturalna konsekwencja tego, że bohaterowie naszego spotu już nie byli w brzuchach, tylko byli pełnoprawnymi, zdrowymi dzieciakami. I chcieliśmy się podzielić taką radością z widzami, bo tak naprawdę wypełniliśmy taką obietnicę zeszłoroczną. Obiecywaliśmy, że trzeźwa ciąża to piękne macierzyństwo w tym roku. I chyba to się udało.
3: Więc bohaterkami spotu tegorocznego są bohaterki również zeszłorocznego spotu razem z dzieciakami i udało się nawet zebrać tatusiów.
7: Tak, tatusiowie dzielnie wspierali mamy na planie i była to dla nas bardzo duża niespodzianka, bo sądziliśmy, że dwóch, trzech tatusiów się odważy, tymczasem no, zjechali praktycznie wszyscy, tylko tacy, którzy nie mogli ze względu na pracę, więc to też była bardzo miła niespodzianka i ona pokazuje bardzo ważną rzecz. Otóż pokazuje, że to wsparcie dla mamy i to niepicie może być wspólną, rodzinną akcją. Też fajnie, że to się udało pokazać. To też jest bardzo istotne. Muszę powiedzieć, że przy którejś z kolejnych kampanii my pracowaliśmy z takimi obalaniem mitów. To był jeszcze etap, w którym trochę bardziej straszyliśmy niż teraz. Ale co się okazało? Okazało się, że bardzo ważnym czynnikiem są takie namawiajki rodzinne. No ze mną się nie napijesz, takie troszkę nie zaszkodzi. Kieliszeczek czerwonego wina dla zdrowotności. Kurczę, otóż nigdy nie. Są dziewczyny, które myślą sobie, że skoro babcia tak mówi, skoro wujek tak mówi, skoro tata mojego męża tak mówi, no to przecież ona nie może odmówić. Otóż może, należy i trzeba dać takiej dziewczynie wsparcie.
4: Oczywiście kampanie takie jak FAS OFF nie miałyby racji bytu bez wsparcia. No i takim wsparciem obejmuje tę kampanię również Urząd Miasta Łodzi.
8: Agata Kobylińska, pełnomocniczka prezydent Miasta Łodzi do spraw dzieci i młodzieży.
3: To już rozumiem, że jest długofalowa współpraca z Fundacją Dom w Łodzi nad tą kampanią. Dobrze mi się wydaje?
8: Tak, ja będąc pełnomocniczką od samego początku wspieram kampanię Fundacji Dom w Łodzi, FAS OFF. Musimy pamiętać o tym, że każde dziecko zasługuje na dobry początek. I jako miasto jesteśmy odpowiedzialni też za to, żeby wspierać i promować takie kampanie, takie inicjatywy, które zachęcają do tego, żeby w przyszłości rodziły nam się zdrowe dzieci. A tutaj świadoma decyzja kobiety, całej rodziny, żeby nie spożywać alkoholu w czasie ciąży, jest tą inwestycją dla nas w przyszłość dzieci, bo tak naprawdę jakby nie patrzeć na miasto jakikolwiek samorząd, to dzieci są naszą przyszłością i to dzieci będą to miasto w przyszłości tworzyć. Więc tego typu kampanie, inicjatywy, jeżeli możemy wspólnie stanąć i powiedzieć, że jedna świadoma decyzja, mądry wybór, nie pij w ciąży, może w przyszłości uratować dziecko przed konsekwencjami, które są bardzo często bardzo ciężkie, no to to jest dla nas jako miasta ważne, bo musimy dbać o to, żeby dzieci były zdrowe, bezpieczne, a tutaj tak naprawdę jedna decyzja może uratować w przyszłości zdrowie, może też i życie dziecka. Ja myślę, że to kwestia związana z niepiciem alkoholu to jest pierwsza sprawa ważna, natomiast też trzeba mówić o tym, ja jestem taką zwolenniczką w ogóle mówienia szerzej o tym, jakie spożywanie alkoholu może wpływać w ogóle na organizm człowieka i nieważne, czy to jest kobieta w ciąży, to jest o tyle ważne, no bo jeżeli jest kobieta w ciąży, no to mówimy też o przyszłości dziecka. Ale jeżeli mówimy o konsekwencjach w ogóle też spożywania alkoholu, no to też jest ważne dla miasta, żeby mówić o tym, żeby też robić to w sposób mądry i świadomy. W moim idealnym świecie, który bym stworzyła, ludzie by nie spożywali alkoholu, bo widzę w tym głównie szkody i to, w jaki sposób to wpływa na organizm. Też szczególnie myślę pod kątem młodych osób, żeby te decyzje były bardziej mądre i świadome. Natomiast musimy też pamiętać, że to jest dotyczy całej rodziny. Kobieta oczywiście jest odpowiedzialna za to, czy będzie piła w ciąży, czy nie. Natomiast potem konsekwencje ponosi cała rodzina.
1: Oczywiście mamy, które widzicie w spocie Fasow, to nie żadne podstawione aktorki, a prawdziwe mamy, które chcą powiedzieć coś ważnego na temat macierzyństwa, więc o zabranie głosu poprosiłam również panią Sarę, którą widzicie właśnie w tym spocie.
2: Edukacja w Łodzi.
9: Dobrze, ja jestem Sara Mokros, jestem dulą dietetykiem klinicznym, a na rękach trzymam moją córeczkę Le. W ogóle przez przypadek trafiliśmy zupełnie na informację o tym, że taka kampania będzie przez fundację organizowana. Jak zobaczyłam tą informację, od razu poczułam, że to coś, w czym chcę wziąć udział, bo nie tylko zawodowo, ale też prywatnie. Uważam, że jest to bardzo ważny temat, więc niezwłocznie się do tego zgłosiłyśmy i tak zaczęła się nasza przygoda. Jestem niesamowicie za nią wdzięczna, bo poza tym, że no naprawdę mówimy o bardzo ważnym temacie, to myślę, że takie też cenne wspomnienia na całe życie i poznaliśmy naprawdę szereg świetnych ludzi i specjalistów.
10: Czy to była trudna decyzja? Świadoma, trzeźwa ciąża?
9: Dla mnie była to oczywista decyzja, więc nie powiedziałabym nawet, że była czymś trudnym, tylko czymś takim normalnym. Natomiast gdzieś tak właśnie okazało się, że żyję troszeczkę w takiej bańce, bo myślałam, że to jest bardzo taki oczywisty temat. No okazuje się, że jednak nie do końca i nadal na oddziałach można spotkać niestety właśnie dzieci z FAS czy kobiety w ciąży pod wpływem alkoholu. Tym bardziej cieszę się, że mogłyśmy wziąć po prostu w tym udział, żeby o tym głośno mówić i żeby dotarło do jak najszerszej publiczności.
10: Tym razem nie był to taki spot straszący, a bardziej spot zachęcający. Czy to jest język, który gdzieś bardziej z panią rezonuje?
9: Myślę, że zdecydowanie, więc jak w ogóle usłyszałam, jak będzie wyglądał ten spot, zwłaszcza ten właśnie w czasie ciąży, no to ogromnie mi się zamysł spodobał. To było coś właśnie zupełnie innego niż do tej pory, więc pomyślałam sobie, że zdecydowanie przyciągnie oko nawet osób, które może nie do końca są tym tematem zainteresowane, że jednak chcąc, nie chcąc będą musiały trochę na to spojrzeć, więc zdecydowanie.
1: Więcej na temat kampanii możecie dowiedzieć się na stronie internetowej fasof.pl, ale zachęcam również do odwiedzenia strony Fundacji Dom w Łodzi, która właśnie tę kampanię organizuje i prowadzi od lat. A jeżeli temat zdrowia i dobra dzieci jest Wam bliski, możecie zrobić coś więcej niż tylko zetknąć się z kampanią Fuss Off. Na przykład zapoznać się ze specjalnym spektaklem przygotowanym przez Fundację Teatru Otwartej Formy, który zajmuje się tematem przemocy rówieśniczej. O tym, do kogo jest skierowany i jak będą wyglądać wydarzenia towarzyszące spektaklowi, opowie Wiktoria Różycka, koordynatorka merytoryczna projektu.
2: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
11: Teatr jako narzędzie zmiany. Projekt, który dedykujemy osobom dorosłym, osobom pełnoletnim, zajmującym się zawodowo pracą pomocową, ale też osobom, które po prostu spotykają w swojej pracy na co dzień osoby młode, młodzież, dzieci, ale też po prostu drugiego człowieka. Mają okazję w tym projekcie wziąć udział zarówno w części spektaklowej, gdzie mogą artystycznie zgłębiać temat spektaklu Bękarty Bernadety, reżyserii Gabriela Gieckiego, ale jest to też okazja, w której mogą zdobyć praktyczne narzędzia do pracy w temacie przeciwdziałania przemocy, ale też reagowania na tą przemoc. Można zdobyć praktyczne narzędzia pomagające w pracy z drugim człowiekiem w sytuacjach kryzysowych. Myślę, że jest to ważny projekt, ponieważ każdy z nas w pewnym momencie spotyka drugą osobę, zarówno w pracy zawodowej, jak i po prostu w życiu, i warto wiedzieć, w jaki sposób można udzielić pomocy osobie w potrzebie. Wydarzenie będzie miało 3 terminy, 15 września, 16 oraz 17. Będą to 3 terminy, w których gramy spektakl Bękarty Bernadety, ale dodatkowo do spektaklu będzie dedykowana rozmowa z Barbarą Michalską, przedstawicielką Fundacji EduKB, która poprowadzi spotkanie z uczestnikami, którzy będą mogli wymienić swoje refleksje po spektaklu, a po rozmowie będzie jeszcze panel warsztatowy dla grupy, która będzie chciała z niego skorzystać. Będzie to już w 100% praktyczne działanie, na którym uczestnicy zdobędą narzędzia, będą mogli wypracować różne metody pracy z dziećmi i z młodzieżą. Formularz zgłoszeniowy można znaleźć na fanpage'u Fundacji Teatru Otwartej Formy oraz na fanpage'u partnera Teatru Pinokio w Łodzi.
1: Myślę, że oba te tematy możemy podsumować takim, wydawałoby się, prostym, ale bardzo ważnym stwierdzeniem. Bezpieczne dzieciństwo zaczyna się od nas, dorosłych. Dlatego zachęcam do uważności i odpowiedzialności i bardzo dziękuję Wam za uwagę w dzisiejszym odcinku. Zza mikrofonu żegna się z Wami Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.

losów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz. Zamknij

0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: Patataj.
2: To jest Radio Złote Przeboje.